0: Hity Radio. Najlepszy rok na świecie.
1: Dziewczynie z kwiatów Holandii utkany, szlafrok, w którym utonie, całkiem niezły posiłek, jaki

0: czas minął, efektów na razie nie widać. Po granicznej nocy PiS, sankcje na Rosję dogadane, przynajmniej na pierwszym szczeblu. W tej prawdzie będzie też fantastyczna odskocznia od szarego lata.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła szósta. Grzegorz Kornacki. Nie odchodzimy z PiS, ale lojalek nie podpiszemy. To ostateczna deklaracja obozu Mateusza Morawieckiego w Prawie i Sprawiedliwości. Szefostwo ugrupowania dało czas wszystkim do północy minionej nocy na decyzję, czy bawią się w stowarzyszenia, czy zostają w partii. Wymogiem było podpisanie stosownej deklaracji. Stronnicy Morawieckiego tego nie zrobili. Wczoraj to było około 40 osób. Ile ostatecznie jest dziś, to się jeszcze okaże. Jest deal? No to jest deal. Tego będą trzymać się unijni członkowie. Ambasadorowie państw wspólnoty dogadali się co do kolejnych sankcji wobec Rosji. 21 pakiet ma na rok zamrozić pułap cenny za rosyjską ropę naftową, tak żeby ograniczyć zyski Kremla. Maksymalna cena to nieco ponad $44. Gdyby tej zgody nie było, cena wzrosłaby zgodnie z obecnymi stawkami na światowych rynkach. Tym samym Moskwa miałaby więcej pieniędzy na wojnę przeciwko Ukrainie.
1: Prawda Antyradia.
0: 44 miliony 700 tysięcy pasażerów. To frekwencyjny rekord Intercity. Kolejarze podliczyli pierwsze półrocze tego roku.
2: Intercity od stycznia do czerwca przewiozło o 11% więcej pasażerów niż przed rokiem. Mateusz Gdowski.
3: Największy wzrost zainteresowania odnotowaliśmy na trasach Poznań-Szczecin i Kraków-Tarnów, ale bardzo wyraźnie rosła również liczba podróżnych między Krakowem i Rzeszowem, Tczewem i Trójmiastem oraz na trasach do Warszawy z Łodzi, Torunia i Białegostoku.
2: Średnio każdego dnia z pociągów Intercity skorzystało blisko 247 tysięcy podróżnych. Rekordowym miesiącem był maj, w którym pociągami przewoźnika podróżowało blisko 8,5 miliona osób. Magda Poddańczyk, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Fantasmagoria, taki konwent fantastyki rusza dziś w Gnieźnie. Wiktor Koliński.
4: Nasz konwent jest oczywiście darmowy i zawsze był i zawsze będzie, ale żeby dostać się na konwent, trzeba się zarejestrować, czyli zarezerwować swoje miejsce. Liczba miejsc jest ograniczona, ponieważ budynki programowe są tak duże, jakie są, więc zachęcamy wszystkich, którzy chcą przyjść na konwent, aby jak najszybciej się zarejestrowali, bo powiem wam szczerze, w zeszłym roku już w piątek konwentowy skończyły się miejsca.
0: A konwentowy piątek to dziś. Cała impreza potrwa tymczasem do niedzieli. Deszcz może dziś padać w Olsztynie, Warszawie, Łodzi, Rzeszowie czy w Zakopanem. Burze mogą do tego pojawić się w stolicy i na północnym wschodzie. Na termometrach będzie w ciągu dnia od 19 stopni w Koszalinie i w Rzeszowie, przez 20 w Warszawie, Krakowie i w Olsztynie, 22 w Łodzi, do 24 w Szczecinie i w Zielonej Górze.

0: Poranny magazyn Antyradia.
1: Mają rozmach. Aż 360 pomysłów złożyli do tegorocznego budżetu obywatelskiego mieszkańcy Gliwic. Projekty przeszły już weryfikację, a o szczegółach opowie Marta Kryś z Centrum 3.0.
2: Było ich 360, więc rzeczywiście dużo. Nie jest ona rekordowa, ale utrzymuje się na takim podobnym wysokim poziomie. Natomiast rekordową będziemy mieli kwotę na realizację tych zadań, ponieważ na przyszły rok to jest po raz pierwszy w Gliwicach ponad 10 milionów złotych. Zgłoszone projekty mieszkańców były weryfikowane, oceniane, czy są możliwe do realizacji, czy jakieś tam kwestie związane z własnością terenu, albo też z różnymi gestorami sieci, no czy nie ma po prostu jakichś przeszkód. I wszystkie, które przeszły tę weryfikację pozytywnie, trafią do głosowania. Ono się rozpocznie 26 sierpnia i potrwa przez 3 tygodnie, ale zanim to nastąpi, to jeszcze chciałam powiedzieć, no, że teraz też trwa procedura odwoławcza, czyli jeżeli ktoś nie zgadza się z wynikami tej oceny, może też takie odwołanie w ciągu 7 dni złożyć i będzie ono jeszcze rozpatrywane.
1: To jest chyba teraz też taki czas, w którym można te projekty promować, żeby na nie właśnie mieszkańcy Gliwicy głosowali.
2: Tak, można. My w Gliwicach mamy taki podział na zadania ogólnomiejskie i zadania dzielnicowe. Tych ogólnomiejskich było bardzo dużo propozycji w tym roku, bo aż 33, ale nie wszystkie projekty, mamy też taki wymóg formalny, że właśnie złożenie wniosku o projekt ogólnomiejski wiąże się z poparciem już na tym etapie 100 mieszkańców Gliwic. I tutaj większość tych projektów tego poparcia nie zyskała. Myślę, że tak mieszkańcy próbowali właśnie, które projekty z najlepszą reakcją się spotkają. Natomiast z tych, które już potem te 100 głosów zdobyły i które oceniono pozytywnie, będziemy mieli 4 wnioski do wyboru jesienią. To będą wydarzenia taneczne dla mieszkańców, inicjatywy sportowe takie pomiędzy dzielnicami, integrujące dzielnice. Również po raz kolejny takie zadanie, które myślę z pozytywnym bardzo odbiorem się spotyka i było już wybierane do realizacji, to jest dostęp do e-booków i audiobooków dla osób, które no właśnie odwiedzając Bibliotekę Gliwicką mogą sobie z takiej usługi potem bezpłatnie skorzystać i festiwal literacki. Także takie projekty ogólnomiejskie, a jeśli chodzi o promocje i o projekty dzielnicowe, no to się dopiero myślę zacznie, tak pod koniec wakacji. Zadania w dzielnicach są różnorodne, dotyczą właśnie i zajęć dla seniorów, dla dzieci, dla młodzieży, oczywiście inwestycji, jakieś budowy parkingów, nasadzeń. Też powtarzają się zadania dotyczące zakupu defibrylatorów. Bardzo ważne są takie miejsca rekreacji, wypoczynku dla mieszkańców. No ale co na kolejny rok się okaże najważniejsze, to dopiero zobaczymy.
1: A która dzielnica najbardziej się zaangażowała? W której było najwięcej tych pomysłów?
2: Była to w tym roku Sośnica. Zgłoszono 36 wniosków. No jest to też najliczniejsza dzielnica Gliwic, więc akurat to nie dziwi, ale rzeczywiście liczba jest imponująca. Bardzo dużo też projektów zaproponowali mieszkańcy Szobiszowic i Zatorza. W obu tych dzielnicach po 26 wniosków.
1: A jeśli chodzi właśnie o pomysły w dzielnicach, to są raczej takie drobne inwestycje, drobne zadania, czy są jakieś takie większe? Jak to wygląda?
2: W różnych dzielnicach różnie i w poprzednich latach też tak było. Czasami jest tak, że mamy w dzielnicy tylko 2-3 zadania i one są bardzo duże, zajmują całą pulę przeznaczoną dla danej dzielnicy. To w zależności od wielkości dzielnicy waha się od 200 do ponad 600 tysięcy złotych. Ale są też takie dzielnice, które właśnie rok w rok właściwie stawiają na takie projekty mniejsze i mają ich do realizacji, już nie do wyboru, bo do wyboru więcej, ale do realizacji 6, 7, 8 takich właśnie mniejszych projektów, często też takich dotyczących właśnie czasu wolnego. Coraz bardziej też mieszkańcy chyba doceniają i potrzebują właśnie takiej oferty, żeby tworzyć jakieś takie okazje do tego, żeby wspólnie z sąsiadami czy z osobami w podobnym wieku razem coś w dzielnicy twórczego, fajnego, kreatywnego zrobić, wziąć udział właśnie w jakichś zajęciach.
1: A jeśli chodzi teraz o dalsze procedury. Głosowanie ruszy pod koniec wakacji, a potem co dalej?
2: Potem będziemy liczyć głosy, ponieważ w Gliwicach mamy ciągle jeszcze też głosowanie w formie papierowej. Niektóre miasta z tego zrezygnowały, my nie, bo tak widzimy, że mieszkańcy są przywiązani też do tej formuły, więc musimy po zakończonym głosowaniu do tych głosów elektronicznych jeszcze te papierowe podoliczać, pozliczać i wtedy gdzieś w połowie października publikujemy już wyniki, wiemy, które zadania trafią do realizacji, no i pozostaje poczekać na początek roku 27, no kiedy właśnie ta realizacja już tych zadań ruszy.
1: A jeśli chodzi o te papierowe głosowania, gdzie będzie można oddać swój głos w ten sposób?
2: Można to zrobić w siedzibach Centrum 3.0. My mamy 4 lokalizacje. Co roku też nawiązujemy współpracę właśnie z biblioteką, z Miejską Biblioteką Publiczną, która ma filię niemal w każdej dzielnicy i w filiach biblioteki również można to zrobić, no i oczywiście w Urzędzie Miejskim, zarówno na ulicy

0: jakąś taką inicjatywę zaproponować, ale też i to bardzo cieszy, mamy sporo osób, które po raz pierwszy zgłaszają te wnioski i muszę też powiedzieć, że w tym roku pojawiły się wnioski młodzieży, osób w wieku nastoletnim, więc to też jest, myślę, takie budujące, że również młodzież zaangażowała się w budżet obywatelski i widzi jakąś potrzebę zmiany w swojej dzielnicy i chce na to jakoś tak pozytywnie wpłynąć.
1: Niektóre miasta mają taki podział, że mają na przykład zielone budżety, szkolne budżety. Jak to jest w Gliwicach?
0: No, ustawa nam nie pozwala na takie kategorie tematyczne dzielić. To zazwyczaj jest gdzieś jeszcze obok, coś dodatkowego, co wygląda i podobnie jest procedowane jak budżet obywatelski. I my na przykład mamy też szkolny budżet obywatelski, rzeczywiście, ale on dotyczy tylko takiego stricte określonego charakteru zadań, bo w Gliwicach akurat ten szkolny budżet obywatelski służy temu, żeby zachęcić młodzież do podejmowania takich działań na rzecz innych, charytatywnych, integrujących społeczność szkoły, na przykład z mieszkańcami, ze społecznością dzielnicy. Raczej właśnie o takim wymiarze społecznym, czyli w tym naszym szkolnym budżecie nie chodzi o to, żeby doposażać szkołę albo żeby coś remontować, a bardziej o to, żeby tak społecznie i charytatywnie działać i do tego młodzież zachęcać. I mamy taki budżet, tam kwoty są właśnie niewielkie, ale myślę, że też dopasowane do tych inicjatyw, bo szkoła, która zgłosi się do udziału, jakby może tutaj zawalczyć o 10 tysięcy złotych, które można dowolnie rozdzielić na kilka zadań, na 2, 3, 4 zadania, zależy jakie to inicjatywy dzieciaki zaproponują. W tym roku 16 szkół wzięło udział w tej inicjatywie. Już przygotujemy się też do kolejnej edycji szkolnego budżetu obywatelskiego, więc staramy się też w ten sposób w młodzieży taką postawę proobywatelską i prospołeczną budować.
1: A wracając do tego głównego budżetu obywatelskiego, jakie na przykład już w Gliwicach, w poprzednich edycjach udało się projekty zrealizować?
0: Och, tego jest bardzo dużo, bo każdego roku do realizacji trafia pomiędzy 70 a 90 projektów. Dużą mamy tutaj ofertę aktywizacji seniorów. Tych zadań w dzielnicach jest kilkanaście każdego roku. Jeśli chodzi o inwestycje, pojawiają się dzięki temu pump trucki. Modernizowane są place zabaw. Już niekoniecznie może nowe, bo tych mamy dosyć dużo, chociaż też jeszcze są. No ale też te, które już istnieją, wymagają co kilkanaście lat jakiejś wymiany czy nawierzchni, czy urządzeń, żeby były bardziej ciekawe, interesujące dla dzieciaków po prostu. Także takie zadania się pojawiają. Wszelkie też takie sprawy dotyczące właśnie jakichś miejsc parkingowych, tam gdzie jest taka potrzeba, gdzie mieszkańcy widzą, że trzeba szybciej zainterweniować i jakąś taką infrastrukturę stworzyć, to też się w mieście pojawiało.
1: Powiedziała Pani, że rekordowa kwota jest w tym roku 10 milionów złotych, ale to niekoniecznie musi oznaczać, że uda się więcej tych projektów zrealizować, bo też pewnie realizacja ich jest droższa.
0: Ceny rosną tak jak wszędzie, tak jak i chyba naszych wydatków domowych. Myślę, że jednak ta kwota na pewno pozwoli na realizację większej liczby, bo ona jest znacząco większa. To około 2,5 miliona więcej niż w poprzedniej edycji, więc myślę, że tutaj jest spora szansa, ale też liczba tych zadań, to ich wartość też jest różna, prawda? Bo czasami mamy zadania za 500 000 i takich będzie kilkanaście, a mamy też takie drobne, niekiedy warte kilka tysięcy złotych, a też ważne, też potrzebne. No więc zobaczymy, jak to się ułoży. Tego nigdy nie idzie przewidzieć, to zawsze dopiero głosowanie pokazuje i co roku te wyniki są dla nas zaskakujące, w tym sensie, że po prostu nie przewidzielibyśmy ich.
1: A w tej edycji jakie są najdroższe zgłoszone projekty?
0: Te droższe zadania właśnie często dotyczą placów zabaw, ponieważ tam rzeczywiście czy wymiana nawierzchni, czy wykonanie nowego ogrodzenia, czy też zakup tych urządzeń, to są takie rzeczy kosztowne i to zawsze się składa na sumę kilkuset tysięcy złotych, więc to są takie największe zadania. Nie mamy w zadaniach ogólnomiejskich w tym roku żadnej inwestycji takiej dużej, ale myślę, że to też dobrze, ponieważ jeszcze z poprzednich lat te największe zadania są, realizacja jest kończona, więc może dobrze, że tam się to dzieje i te zadania powolutku zmierzają ku końcowi, a my tutaj na takie mniejsze właśnie i też bardziej dotyczące czasu wolnego zadania głosujemy i takie będziemy mieć do wyboru. Więc to się tak dosyć naturalnie dobrze złożyło, myślę.
1: Teraz w najbliższym czasie będą oddawane może jakieś zadania z budżetów obywatelskich poprzednich?
0: Nie umiem Pani tak powiedzieć, to musielibyśmy już realizatorów zapytać, czyli na przykład Miejski Zarząd Usług Komunalnych albo Zarząd Dróg Miejskich, bo już wtedy jednostki są odpowiedzialne za tę realizację od A do Z. Więcej wiem o czasie wolnym właśnie, bo tutaj i te rzeczy senioralne, kalendarz na stronie www.decydujmyrazem.gliwice.pl. W zakładce budżet obywatelski też można sobie zobaczyć właśnie, gdzie w dzielnicy jakieś wydarzenie. No i też można sobie na Facebooku profil Gliwicki Budżet Obywatelski polubić. Tam tam też wrzucamy i plakaty,

0: komunikaty dotyczące wydarzeń, które przed nami i też właśnie, kiedy jakaś inwestycja jest już oddawana do użytku, to też często zamieszczamy zdjęcia, no jeśli wykonawcy nas o tym poinformują, a bardzo często to robią.
1: A tak na przestrzeni lat i tych wszystkich edycji budżetu obywatelskiego w Gliwicach, jakby Pani oceniła, więcej jest tych zadań inwestycyjnych, czy takich jednak społecznych coraz więcej się pojawia?
0: To właśnie przesuwa się tutaj w stronę tych zadań miękkich. Niech liczby powiedzą o tym, no jeszcze tam te 7-6 lat temu kierowaliśmy na przykład do MZUK-u około 100 zadań do oceny, a do Wydziału Kultury i Sportu no na przykład około 25. Teraz już do Wydziału Kultury i Sportu kierujemy ponad 70 wniosków, a tych inwestycyjnych jest mniej, więc to widać po tych liczbach po prostu, no że rzeczywiście więcej jest takich potrzeb dotyczących tego czasu wolnego. No też myślę, że te wcześniejsze edycje pozwoliły już zadbać o takie podstawowe potrzeby infrastrukturalne. No oczywiście nie we wszystkich dzielnicach, bo tutaj też specyfika jest różna tych dzielnic, gdzie mamy zabudowę jednorodzinną, tam jest inaczej, inne są potrzeby, a tam, gdzie mamy duże osiedla, bloki, to też to trochę inaczej wygląda. Ale po liczbach widać, że to się przesuwa w stronę tych zadań miękkich.
1: Czyli ten trend się zmienia. No to w takim razie zaprośmy jeszcze mieszkańców Gliwic do głosowania i będą mogli sami wybrać, co bardziej im jest w mieście potrzebne.
0: Tak, serdecznie zachęcam, to pozostanie w Państwa rękach i każdy będzie miał dwa głosy, jeden na zadanie ogólnomiejskie, jeden na dzielnicowe. Zachęcam, można bardzo szybko, prosto i nie wychodząc z domu oddać głos elektronicznie, a dla tych, którzy wolą zrobić to na kartce papieru, też będziemy mieć taką możliwość, ale bez wychodzenia z domu nawet da się, także serdecznie zachęcam.
1: O tegorocznym budżecie obywatelskim w Gliwicach mówiła Marta Kryś z Centrum 3.0.
2: Cała prawda i wiesz wszystko.
1: W naszych gniazdkach po raz pierwszy popłynął prąd z wiatru nad Bałtykiem. Uruchomiona została pierwsza polska farma wiatrowa na morzu. Baltic Power jest zlokalizowana ponad 20 km od brzegu na wysokości Łeby i Choczewa. Docelowo będzie składać się z ponad 70 ogromnych wiatraków. Na razie zamontowano ich ponad 50, a pierwsze turbiny rozpoczęły pracę i dostarczyły pierwszą energię wyprodukowaną z wiatru wiejącego nad Bałtykiem. Greenpeace Polska, Marek Józefiak.
3: Na naszych oczach Bałtyk staje się wielką elektrownią. Pierwsza inwestycja będzie produkować 4 terawatogodziny energii elektrycznej rocznie. To można porównać do łącznego zużycia prądu przez na przykład Łódź i Poznań. To też o 1/3 więcej niż wyprodukowała w ubiegłym roku elektrociepłownia Siekierki w Warszawie. Pamiętajmy, to jest dopiero początek, bo to pierwsza inwestycja, więc takich inwestycji będzie na Bałtyku więcej i to już niebawem. To jest ważny moment z trzech głównych względów. Po pierwsze, wiatraki wzmacniają nasze bezpieczeństwo energetyczne. Po drugie, wzmacniają naszą niezależność i dają nam czystą energię. Rozproszony system energetyczny jest bardziej odporny na ataki. To pokazała choćby wojna w Ukrainie. Tam 90% elektrowni na węgiel i gaz została szybko zniszczona. Każdy wiatrak, każdy panel fotowoltaiczny, każdy magazyn energii wzmacniają odporność naszego kraju. Po drugie, no musimy budować naszą niezależność energetyczną, bo elektrownie na węgiel, które dzisiaj dają nam około połowy prądu, zostaną w ciągu najbliższych 10 lat zamknięte. Jeśli nie zbudujemy w tym czasie odnawialnych źródeł energii, tę lukę po węglu wypełni gaz, czyli droga energia z importu. My już dzisiaj na import ropy i gazu wydajemy około 100 miliardów złotych rocznie. No nie chcielibyśmy tej zależności pogłębiać. Po trzecie, morskie elektrownie wiatrowe produkują po prostu czystą energię, a tej potrzebujemy, żeby po pierwsze zachować konkurencyjność w nowoczesnej gospodarce i żeby przetrwać. No przecież nie jesteśmy zieloną wyspą, nas też dotykają globalne problemy jak zmiana klimatu, a to jest krok w dobrą stronę. Więc możemy sobie powiedzieć, że dzisiaj nasza energetyka wykonała naprawdę duży krok w dobrym kierunku.
1: O pierwszej polskiej farmie wiatrowej na Morzu Bałtyckim mówił Marek Józefiak z Greenpeace Polska. Dla Antyradia Paulina Kozioł.
2: Najlepszy rok na świecie w Antyradiu.

0: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
1: Heyo, this is Måneskin.
2: Cześć, tu Grabasze, piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
1: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.
4: Ostatnia szansa niby była, ale posłuży raczej za listek figowy. Figę z makiem zobaczą w budżetówce, podwyżek nie będzie. To, czego dziś chcą pracownicy, to jednak jest elastyczność.
5: Prawda Antyradia.
4: 6.32. Grzegorz Kornacki. Spotkanie ostatniej szansy nic nie dało, ale wszyscy mogą teraz mówić, że próbowali. Po rozmowie Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim obóz prezesa mówi, że był szereg kompromisowych propozycji dla byłego premiera. Stronnicy Morawieckiego zapewniają, że mieli 21 propozycji rozwiązania sprawy porozumień zawawczo i bez upokorzeń. Ostatecznie strony nie dogadały się. Czas na jasne określenie, czy zostaje się w partii, czy w stowarzyszeniu, był do północy. 12 godzin później, w samo południe, Jarosław Kaczyński ma dziś wygłosić oświadczenie.
5: Prawda Antyradia.
4: Protest związkowców może nadchodzić. Nie podoba im się zapowiedź zamrożenia podwyżek dla budżetówki. Resort finansów nie chce dać więcej ponad 3 milionom osób na państwowym garnuszku. OPZZ Piotr Ostrowski.
6: Uwaga, pracownicy budżetówki. Chude lata to nie tylko 2027 rok, ale jak twierdzi rząd, także 2028 i kolejne.
4: W przyszłym roku budżetówka ma zapewnione 3% podwyżki, które zje inflacja.
5: Prawda Antyradia.
4: Atak nożownika w banku w Niemczech. Napastnik wziął zakładników w Regensburgu na południowym zachodzie kraju. Jedna osoba zginęła, pozostałych policji udało się uwolnić. Sprawca został zatrzymany.
5: Prawda Antyradia.
4: To nie home office nam się marzy. Polacy chcą teraz pracować elastycznie. Personel serwis Monika Banyś-Bator.
7: Z naszego najnowszego barometru polskiego rynku pracy wynika, że najbardziej pożądanym modelem jest obecnie możliwość samodzielnego decydowania o godzinach pracy. I na to wskazuje 39% Polaków.
4: Na pracę zdalną w wybrane dni stawia 28% badanych, 27% chce dodatkowych dni wolnych, 26% skróconego tygodnia pracy. Ponad 1/3 firm uważa tymczasem, że przyszłość należy do normalnej pracy stacjonarnej.
5: Prawda Antyradia.
4: Ilu westernów bez niego by nie było, ilu filmów czy książek w ogóle. Mija 190 lat, odkąd Samuel Colt dostał amerykański patent na rewolwer z obrotowym bębnem. Pomysł miał wziąć się z rozmowy zasłyszonej przez Colta, kiedy jeszcze był dzieckiem. Dwóch żołnierzy narzekało na to, że dwulufowym karabinem nie da się strzelić więcej niż 2 razy. Obiecał sobie, że kiedy podrośnie, rozwiąże ten problem. Jest 6.34, czas na pełną kulturę. Pełna kultura, zapraszam. Takie wydawnictwa to lubimy. Till Lindemann zapowiedział w końcu oficjalnie płytę Live in Kraków. To będą różne formy nagrania zeszłorocznego koncertu z Tauron Areny. W sumie 20 kawałków z całej solowej kariery frontmana Rammstein. Formaty? No właśnie, tu zaczyna robić się jeszcze ciekawiej. Możecie zamówić winyla wypełnionego rybami. To odniesienie do rzucania rybami podczas koncertu. Jest też wydawnictwo z winylami i slipmatami układającymi się na wzór tortu. To z kolei odniesienie do rzucania ciastami podczas koncertu. Jest wydawnictwo ekskluzywne w boksie z fragmentem scenicznej dekoracji i są wydania podstawowe na CD, DVD i na Blu-rayu. Premiera 25 września. Nadchodzi festiwal Jana Borysewicza. Impreza jutro w Ćmielowie. Otwarcie miasta gitar o 12. Potem wieczorem wystąpią m.in. Jan Bo i goście czy Lady Punk. Do 24 stopni dziś w ciągu dnia. Najcieplej będzie w Zielonej Górze i w Szczecinie. 22 stopnie w Łodzi, 20 w Olsztynie, w Warszawie i w Krakowie. 19 w Rzeszowie. Deszcz może padać właśnie w Rzeszowie, ale też w Łodzi, Warszawie, Olsztynie czy we Wrocławiu. Burze możliwe w centrum i na północnym wschodzie.
5: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają

0: George.
1: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
0: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
2: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. Playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Przeciętny kot domowy potrafi skoczyć na wysokość nawet 6 razy większą niż jego własny wzrost. I jak wiadomo, zawsze spada na 4 łapy. Bądź kotem. Włącz Antyradio w weekend i oderwij się od codzienności w nowej audycji Skok w Rok. To tu wydrapiesz najlepsze nagrody i zamruczysz z zadowolenia, słuchając najlepszego rocka na świecie. Skok w Rok na żywo w każdą sobotę i niedzielę po 10 w Antyradiu. Zaprasza Konrad Czubaj. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Już dziś w Lidlu. Wszystkie produkty Finish. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. A boczek XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2089 zł. Te

0: Kilogram 11,99. Cena przed obniżką 19,99. A winogrona białe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W Delikatesach Centrum. Grill Patrol.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media.

0: czym poznasz udany poranek? Po zapachu świeżo parzonej kawy. Do soboty kawa mielona Mokka Fix Gold Voseba w promocji po 25,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena przed obniżką 37,99. Najniższa cena z 30 dni 26,99. Dino. Najbliżej Ciebie. Po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
2: Macierewicz przedsądza słowa o byłym szefostwie SKW. Lewy po pierwszym meczu w amerykańskich barwach. W tej prawdzie będzie też ryk muzyczny, ryk sprzeciwu, ale i ryk silników.
1: Prawda Antyradia.
2: Minęła siódma. Grzegorz Kornacki. Macierewicz przed sąd. Jest akt oskarżenia, m.in. dotyczący znieważenia szefa SKW. Polityk PiS nazwał Jarosława Stróżyka i jego zastępców agentami rosyjskimi. Zarzucał im też współpracę z rosyjskimi służbami. Byłemu szefowi MON grozi grzywna, areszt i do roku więzienia.
1: Prawda Antyradia.
2: Pierwszy raz Roberta Lewandowskiego. Polak rozegrał pierwszy oficjalny mecz w barwach Chicago Fire. Grał od pierwszej do 63 minuty. Jego drużyna przegrała 2-3.
1: Prawda Antyradia.
2: Ciężkie granie znów ma pod górkę. Batuszka musiała odwołać koncert w Częstochowie. Organizatorzy wycofali black metalowy zespół z festiwalu Frytka Off. Jak mówią, to po proteście mieszkańców i wiernych kościoła prawosławnego. Przewodniczący Rady Miasta wstawił się za zespołem, stwierdził, że takie odwołanie to niebezpieczny precedens.
1: Prawda Antyradia.
2: A skoro już przy ryku jesteśmy, ryk potężnych silników można będzie usłyszeć się w Śląskiem. Dziś rusza 82. rajd Polski. Pierwszy odcinek będzie w centrum Katowic. Kolejne w Jastrzębiu-Zdroju i w powiatach bielskim oraz cieszyńskim.
3: Mamy prawie 150 zgłoszonych ekip w 4 cyklach. Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Polski, historyczne Mistrzostwa Polski i rajd okręgowy. Natomiast mamy ponad 20 samochodów Rally 2, czyli takich najnowocześniejszych, najszybszych, najmocniejszych. Mamy czołówkę obecną Mistrzostw Europy, mamy również polskich faworytów.
2: Mówił organizator Grzegorz Wróbel. Ceremonia startu o 17.30. Będą utrudnienia.
1: Prawda Antyradia.
2: Wolne pokoje czekają. Z danych travelist.pl wynika, że rezerwujący wakacje w Polsce nie będą mieli problemu ze znalezieniem noclegu w nadchodzących tygodniach.
4: Nad polskim morzem i jeziorami wolny pozostaje co drugi pokój, a w górach nawet 2/3. Travelist.pl, Eugeniusz Triasun.
5: Aktualnie największym zainteresowaniem cieszą się góry. Wśród rezerwacji dokonywanych od maja do lipca udział kierunków na południu Polski wyniósł około 43% wobec 38% przypadających na morze. I tutaj znajdziemy szeroki wybór ofert w Ustroniu, Krynicy, Zdroju, nad morzem. Natomiast najtańszym kierunkiem jest Łeba.
4: Cena za dobę dla dwóch osób zaczyna się od 330 zł w Ustroniu, 320 w Łebie i 300 w Ostródzie. Magda Poddańczyk, Antyradio.
1: Sponsorem programu są Militaria.pl.
2: Deszcze i burze możliwe dziś w centrum i na północnym wschodzie. Sam deszcz dodatkowo jeszcze na południowym wschodzie i południowym zachodzie. Będzie od 19 do 24 stopni. Wieczorem nie powinno padać, ma być wtedy od 14 stopni w Olsztynie, przez 16 w Koszalinie, Krakowie i w Rzeszowie, 17 w Warszawie i w Trójmieście, do 19 w Poznaniu i w Gorzowie Wielkopolskim.
1: Sponsorem programu były Militaria.pl. Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Piotr Kędzierski i Małgorzata Wierzyjewska.
6: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.
7: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów

0: Desperados na wakacje w Antyradiu.
1: 10 minut po godzinie 7 na zegarach.
2: Ale z Małgo sobie, och, jesteśmy w studio kilka chwil dosłownie, ale już tyle kalumni poszło w kierunku naszych współpracowników. O nieobecnych tylko źle, pamiętajcie. I kalumnie o godzinie 7.11 pomagają, odstresowują. Członki stają się bardziej wiotkie.
1: Pewnie to wszystko działa lepiej niż kawka.
2: O, panie, ale jeszcze to było espresso, a teraz zafunduję ci doppio, moja
1: Dobra.
2: Droga. Ale najpierw powiedzmy państwu, co będzie się działo.
1: Dobra, dwa.
2: Już jutro festiwal Janka Bo, po drugie. Są trzy wyspy i jak popularne są te wyspy, o tym też powiemy, bo proszę państwa, są rankingi, które odpowiadają popularności, opowiadają nam, które wyspy są popularniejsze od innych. Poza tym kradną kamizelki z samolotów, to już jest plaga.
1: I wstyd.
2: I hańba, dokładnie tak. A na koniec jeszcze dorzucimy wam ważne informacje o tym, kiedy warto zjeść jajko. Foo Fighters, Big Me, teraz.

0: DJ Speranos na wakacje w Antyradio.
1: Prawie 19 minut po godzinie 7 na zegarach. Tak się składa, że mamy dziś dla was dwa podwójne karnety na festiwal Jana Borysowicza. Ten już jutro na zamku w Ćmielowie.
2: Tak, to prawda. Wymyślimy zaraz jakiś weekendowy konkurs, żeby nie było za trudno, ale nie może też być za łatwo. To jest,
1: zdecydowanie.
2: Jasne. Słuchajcie, Ozzy Osbourne w 2010 roku. Mówimy teraz o tym, czy wstrzymujemy się?
1: Możemy o tym powiedzieć, jeżeli
2: masz ochotę. Pozwolił amerykańskiej firmie odczytać cały swój genom. Ja podejrzewam, że ten naukowiec łapał się za głowę. No i wyniki badań ujawniły unikalne u Ozziego warianty genów, które wyjaśniają, jak legenda rocka przetrwała dekady tego życia.
1: No bo no właśnie umówmy się też, że myślę, że pół ludzkości się zastanawiało, jak on to wszystko przetrwał. Te hektolitry procentów, te tony różnych substancji.
2: Ale nie bierzcie tego do siebie. Być może, w sensie na pewno, mówię na pewno, nie macie takich genów. Nie próbujcie tego, co on. No i wyobraźcie sobie tak. Znaleźli u Ozziego część genów, których wcześniej w ogóle nie opisywano. Jest to nowość. Mhm. Część zmian dotyczyła sposobu, w jaki mózg przetwarza dopaminę, co może mieć związek z podatnością na używki. Mhm,
1: czyli on miał takie nietypowe predyspozycje genetyczne, które częściowo tłumaczą to, że przetrwał.
2: No i było wyższe ryzyko halucynacji po różnych substancjach, na przykład marihunanen.
1: Po co to
2: wyższe,
1: komu?
2: Wyższe ryzyko uzależnień od, wiecie czego, i bardzo wolny metabolizm z kofeiny. Czyli on przyjmował, a to nie działało.
1: Okej, ale czytam też sobie tutaj, że badacze zwrócili uwagę na wariant w genie związanym z metabolizmem alkoholu, który mógł pomagać mu lepiej tolerować jego duże ilości. Niesamowite.
2: W genomie znaleziono także cechy związane z układem nerwowym, które mogły mieć związek z jego słuchem i tym drżeniem rąk, z którym się borykał. Love Will Tear Us Apart i Joy Division. Proszę, ja was, 20 minut po 7:00.

0: Cześć, to Janusz Panasewicz, Lady Punk.
1: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
2: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: Antyradio.

0: Reklama.
1: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
2: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
1: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
2: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
1: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
2: Paulina Sykut-Jerzyna
1: i Krzysztof Ibisz.
3: Bo w Media Expert nie ma.
4: Media Expert. Wyprzedaż.

0: www.mediaexpert.pl.
1: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
2: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Ser Gouda Blok 1 kilo Pilos. Cena przed obniżką 29,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. I wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Po reklamie.
6: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
7: Rozwiązana sprawa sprzed lat. Policja schwytała pedofila, gwałciciela, zabójcę. Jeśli nie dowieziemy, to przegramy przebudzenie w Koalicji Obywatelskiej. W tej prawdzie spojrzymy też w niebo, nawet jeżeli teraz jest zachmurzone.
6: Prawda Antyradia.
7: Jest 7:30. Grzegorz Kornacki. Mąż i ojciec z pedofilem sprzed lat. Szokujące zatrzymanie w sprawie zabójstwa 13-latki z Gdyni. Iza Strzałkowska zaginęła 15 lat temu. Zbrodnia miała seksualne tło. Cała sprawa najpierw została umorzona, bo nie udało się ustalić sprawcy. Teraz śledczy wykorzystali nowoczesne badania genetyczne. Trafili na sprawcę dzięki próbce DNA od jego krewnego. Prokuratura Regionalna w Gdańsku. Mariusz Marciniak.
8: To pierwsza sprawa z zakresu genealogii genetycznej zastosowana w polskim wymiarze sprawiedliwości. Natomiast w Stanach Zjednoczonych i w Europie to profilowanie sprawców w oparciu o genealogię genetyczną jest już normą. U nas my tę normę tworzymy, jesteśmy prekursorami i nie żałujemy tego.
7: Schwytany 37-latek lata temu był sąsiadem ofiary, teraz przyznał się do winy.
6: Prawda Antyradia.
7: Niemożliwe znów staje się możliwe, przynajmniej teoretycznie. Koalicja Obywatelska po jakimś 1000 dni wraca do obietnicy na pierwsze 100 dni, czyli do podniesienia kwoty wolnej od podatku. Jak mówi Grzegorz Schetyna, nie da się wygrać wyborów bez realizacji tak spektakularnych zobowiązań.
9: Nie wiem, czy od razu zdarzy się tak, że będziemy mogli całość zrealizować. Wydaje mi się, że w związku ze sytuacją budżetową będzie to rozpisane na kilka kroków.
7: Na pułap to ma być 60 tysięcy złotych.
6: Prawda Antyradia.
7: Po 13 z rzędu nocy z atakami USA na Iran celem były m.in. magazyny dronów, sieci telekomunikacyjne czy obiekty związane z marynarką wojenną. Donald Trump dodaje, że rozważa potężny atak na Iran, większy niż kiedykolwiek wcześniej.
6: Prawda Antyradia.
7: Zarzut terroryzm, tak do sprawy ataku na Salmana Rushdiego podszedł wymiar sprawiedliwości w USA. Pochodzący z Libanu napastnik, który zaatakował pisarza 4 lata temu, stanął przed sądem federalnym w Buffalo. Nie przyznaje się do winy, grozi mu dożywociem. 79-letni obecnie Rushdie przeżył napaść, ale stracił wzrok w jednym oku.
6: Prawda Antyradia.
7: Perseidy już na niebie. Maksimum przypada na noc z 12 na 13 sierpnia, a księżyc będzie wtedy w Nowiu, czyli nie będzie blaskiem rozświetlał nieba. Niemniej jednak jeden z najbardziej znanych i najobfitszych rojów meteorów widać już. Perseidy będą aktywne jeszcze przez miesiąc. Jest 7:32. Od 19 do 24 stopni dziś w ciągu dnia w kraju. Deszcze możliwe m.in. we Wrocławiu, Łodzi czy w Rzeszowie. Deszcze z burzami w Warszawie. Noc bezdeszczowa, ale pochmurna. Będzie od 7 stopni w Zakopanem, przez 10 w Krakowie, Rzeszowie i w Olsztynie, 12 w Łodzi, Poznaniu, Szczecinie i w Warszawie, do 13 w Trójmieście.
6: Desperanos na wakacje w Antyradiu.

0: Desperanos na wakacje w Antyradiu.
1: Małgo, co pachnie tak tutaj w studio? Jakąś kawą, jakimś słodyczem, jakimś cynamonem, czymś.
2: Nie wiem, ja nic nie wiem.
1: Ja czuję, jakbym był w kawiarni.
2: Ale właśnie nasz kolega z techniki Grzegorz przechodził korytarzem, to może on coś sobie
1: zaraz
2: takiego tam uważył.
1: Grzegorza i po prostu okradniemy go z tego, co tak ładnie pachniało. Ale teraz czas na to, co wydarzyło się 24 lipca.
0: Panie i panowie, przed wami człowiek kalendarium!
1: Lecim, poskaczemy sobie. W 1998 roku Sejm RP przyjął ustawę tworzącą 16 województw i która to ustawa przywróciła powiaty. Wcześniej tych województw było 49.
2: Pamiętam to jak dziś, gdyż iż wtedy mój Koszalin przestał być miastem wojewódzkim.
1: No i co, byliście wściekli?
2: Trochę tak.
1: No kurde. Ale lecimy dalej. Absurdy prawne. W 1851 roku Anglia zniosła podatek od okien. O co chodziło?
2: Czy znaczy, serio okien... mieli podatek od okien? Im więcej okien, tym więcej buli?
1: Tak, tym więcej się płaciło. No i ludzie, wyobraźcie sobie, jak to ludzie na całym świecie są dokładnie tacy sami. Przez ten podatek ludzie zamurowywali otwory okienne, żeby płacić mniej po prostu. Lecimy dalej. Machu Picchu zostało odkryte, miasto Inków, przez odkrywcę Hirama Bingama w 1911 roku. Powtarzam. Dalej, w 1917 roku chyba najbardziej znana mityczna kobieta szpieg. Rozpoczął się wtedy jej proces. Była tancerką oskarżoną o szpiegostwo na rzecz Niemiec. W 1900...
2: Poczekaj, bo trzeba powiedzieć, że to Mata Hari.
1: Nie powiedziałem tego? Nie. Mata Hari. 1943 rok, operacja Gomora się rozpoczęła. No to chodzi o bombardowania przez aliantów Hamburga, naloty dywanowe. No i 75% zabudowy miasta zostało wtedy zniszczone. A na koniec mój kolega serdeczny, druh, kumpel, wspaniały artysta, i mówię to bez cienia żartu, ironii, kolega Jacek Graniecki, czyli Tede ma dziś urodziny, więc wszystkiego najlepszego. Jacku, pięćdziesiątka.
2: Pięćdziesiątka? Dołączam się do życzeń. Ja mam dużo historii z Tede, ale to ci opowiem na poza anteniu.
1: Świat zwariował w 23 lata. Yo, wielkie yo dla ciebie, Jacku.
0: Człowiek kalendarium.

0: 10 minut zostało do 8.
1: Wypadałoby, żebyśmy coś w końcu rozdali. Będziemy mieć dla was bilety na festiwal Janka Borysewicza, który już jutro w Ćmielowie. Poza tym porozmawiamy o wpływie naszego idola z Norwegii, Halanda, na tamtejsze PKB. Zostańcie z nami.

0: Reklama. Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Ekspres De'Longhi Magnifica Evo. Taniej o 150 zł. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1549. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 28 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
2: Takie jak produkty do prania Persil, wybrane rodzaje, teraz 42% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 43,68. A za zakup dowolnych ręczników papierowych 30% kwoty wraca na konto Skarbonka. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
5: No i co, Barbara, co?
4: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
6: Finał wielkiej wyprzedaży w...

0: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
4: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
5: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
4: Od czwartku w Kauflandzie czekolada Wedel od 80 do 100 gramów tylko 4,99. A karma dla kotów Felix 24 saszetki 22,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Po czym poznasz udany poranek? Po zapachu świeżo parzonej kawy. Do soboty kawa mielona Mokka Fix Gold Woseba w promocji po 25,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena przed obniżką 37,99. Najniższa cena z 30 dni 26,99. Dino. Najbliżej Ciebie.
8: Po reklamie.

0: To chyba żart. Europa reaguje na zarzuty ze strony Stanów Zjednoczonych. 1,5 miliarda złotych w drodze do Polski. W tej prawdzie będzie też wyjście na łyżwy. Tak, w lipcu.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 8. Grzegorz Kornacki. Bezpodstawne zarzuty, tak szefowa unijnej dyplomacji mówi o uzasadnieniu nowych ceł nałożonych przez USA na towary z Unii Europejskiej. Waszyngton zarzuca wspólnocie nie dość skuteczną walkę z pracą przymusową. Jak punktuje Kaja Kallas, Europa w przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych ma na przykład płatne urlopy. Bruksela będzie chciała wyjaśnień i nie wyklucza skierowania sprawy do Światowej Organizacji Handlu. Same cła są 10%.
1: Prawda Antyradia.
0: 1,5 miliarda złotych piechotą nie chodzi, bo jeździ koleją. W tym tygodniu Polska dostanie z KPO takie właśnie pieniądze na modernizację linii kolejowych, ale też na zakup niskoemisyjnych autobusów czy tramwajów, rozwój cyfrowej opieki zdrowotnej i na nowe żłobki. W sumie z Krajowego Planu Odbudowy dostaniemy ponad 230 miliardów złotych, prawie połowa to dotacja.
1: Prawda Antyradia.
0: Setki osób na ulicach Madison w amerykańskim skranie Wisconsin zgromadzeni, jak mówią, chcą sprawiedliwości. Po tym jak policjant zastrzelił czarnoskórego człowieka podczas interwencji, mundurowi odpowiadają, to był napastnik uzbrojony w nóż. Ranił co najmniej jednego z czterech funkcjonariuszy, którzy próbowali go obezwładnić. Nagrania trafiły do sieci społecznościowych.
1: Prawda Antyradia.
0: Poranny przelot za oknem to za mało, żeby się poskarżyć, ale jeżeli czyjś dron krąży przy twoim domu czy mieszkaniu, możesz działać. Jak to jest z tymi prywatnymi bezzałogowcami, wyjaśnia adwokat Aleksandra Narecka.
2: Sam przelot drona nad posesją, jeśli jest tylko tranzytowy, czyli taki chwilowy i odbywa się na rozsądnej wysokości, co do zasady jest legalny. Problemy zaczynają się tak naprawdę wtedy, gdy dron zawisa nad domem, lata nisko, hałasuje albo regularnie zakłóca spokój mieszkańców. W takiej sytuacji możemy już mówić o naruszeniu prawa.
0: Każdy lot dronem powinien być zgłoszony w aplikacji Drone Tower.
1: Prawda Antyradia.
0: Zima w środku lata i nie mam tu na myśli tego, co dzieje się za oknami. W Katowicach rusza lodowisko. Malwina Kaczor.
3: Tutaj właśnie wykorzystaliśmy to, że właśnie na lodowisku odbywają się treningi klubu UKEU Spin Katowice i ten lód został dla nich specjalnie przygotowany. Dzięki temu postanowiliśmy też właśnie, żeby w weekend z tego mogli skorzystać nasi mieszkańcy.
0: Darmowe ślizganie będzie w najbliższą niedzielę. Jest 8:02.
4: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Weekendowe ocieplenie przed nami. Jutro chmury niemalże w całym kraju, ale będzie przy tym od 24 nawet do 28 stopni. Pojutrze od 17 stopni w Szczecinie, przez 23 w Trójmieście, 28 w Poznaniu i 30 w Katowicach oraz w Krakowie, do 32 w Warszawie, Rzeszowie i w Opolu. Deszcze możliwe na północy, w centrum i na południowym zachodzie.
4: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Piotr Kędzierski i Małgorzata Wierzejewska.
5: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.

0: ritual.
1: Desperados na wakacje w Antyradiu.
2: Moi drodzy, platforma Kiwi przebadała turystów udających się do Norwegii zaraz po mundialu, który miał teraz miejsce. I wyobraźcie sobie, że ten świetny występ reprezentacji, ogromna popularność Erlika, Haalanda i spółki przełożyły się na rosnące zainteresowanie tym wspaniałym krajem.
3: Teraz wszyscy chcą zobaczyć, gdzie Erling dorastał, co Erling tam jadł i jakie widoki sprawiły, że jest taki super.
2: No i wiedzą Państwo, że ja jestem fanem statystyk. Wyszukiwanie Norwegii, wyszukiwanie lotów do Norwegii wzrosło o 34%. Rezerwacji aż o 21%, czyli ktoś wchodzi, patrzy, nie dość, że ogląda i spekuluje, to rezerwuje. Największym zainteresowaniem cieszą się oczywiście Oslo, Bergen, Tromsø i norweskie fiordy. Poza tym, proszę ja Was, dorzucam, że najwięcej rezerwacji przypada właśnie na lipiec, sierpień, a średnia długość pobytu w Norwegii planowana jest od 5 do 7 dni.
3: Byłeś, widziałeś?
2: Nie byłem.
3: Ja właśnie też nie byłam.
2: Ale znam jedną wspaniałą ciekawostkę, że w Norwegii mieszka, moi drodzy, 5 milionów ludzi. Ponad troszeczkę.
3: Czyli
2: 5,5.
3: Półtorej Warszawy.
2: Tak. A uwaga, Norweg je w ciągu roku, Norwegowie jedzą w ciągu roku 50 milionów mrożonych pizz. 50% z tej kwoty, czyli 25 milionów pizz, jedzą pizzę jednego producenta. Grandioza jest taka pizza.
3: O proszę, ale to sobie muszę tam pojechać, bo jednym z moich guilty pleasure jest mrożona pizzka.
2: No i wyobraźcie sobie, że oni po prostu, no ich kuchnia, ze względu na pewnie naturalne historie, jest bardzo, bardzo uboga i jedzą sobie pizzę. I tak sobie zastanawiam, co wy, moi drodzy, jecie, mimo obfitości naszej pizzy, co jest waszym guilty pleasure, tak jak u Małgo. I uwaga, gdybyście mieli możliwość, mieli fabrykę tego pożywienia, jak wyglądałby przepis na waszą mrożoną pizzę, zupę, nie wiem, wafel, cokolwiek.
3: Dobra, i to jest pytanie konkursowe?
2: Tak, i za to dostaną państwo bilety na festiwal Janka, bo już jutro.
3: O tym festiwalu trochę więcej opowiemy za chwilę. Pasi.
2: 321 321 600 desperanos@antyradio.pl.

0: Desperados na wakacje w Antyradiu.
1: Zapytaliśmy się was z Małgorzatą, co by było, gdybyście mieli dużo pieniędzy i chcieli robić swoje własne dania instant, co by to było? Moim guilty pleasure są pierogi na słodko z serem i malinami, pisze Bartosz. No to powiem wam szczerze, że z malinami pierogi, kurczę, nie jadłem, z truskawkami,
2: ja tak. Nie.
1: A w fabryce, choć mógłbym pomarzyć, w praktyce prawdopodobnie zostałbym zatrudniony w niej sam i robił 24 godziny na dobę, bo jest to też ulubione danie mojej siostry, która na pewno by mi nie odpuściła. Czyli siostra Harpagan stałaby nad tobą i mówi: zlep pierogi, mordo. Czekam na wasze propozycje a propos dań instant, gdyby to od was zależało. O, co byście robili i co by w tych sklepach się znajdowało z waszą twarzą, prawda?
2: A do zgarnięcia dwa podwójne karnety na festiwal Jana Borysowicza, który już jutro na zamku w Chmielowie.
1: A to wszystko zaczęło się od Norwegii. Nie chce mi się już tego tłumaczyć, bo to było 15 minut temu. Slade, far, far away. Musicie mi zaufać.

0: is Duff McKagan, and you are listening to Anti-Radio.
1: Gwiazdy rocka w Anti-Radio. Anti-Radio. Najlepszy rock na świecie.

0: autopromocja. Nie hańbi. Zamiast leżenia krzyżem i leżenia odłogiem, zamiast rerania na roratach i spotkania czarnych charakterów na czarnej mszy, rokolekcje w Antyradiu. Od nowa w ciekawostkach o twórcach rocka, świadectwa zza kulis i suma zdarzeń. Na rokolekcje w piątki po 22:00 zaprasza Leszek Gnoiński. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Ekspres Electrolux za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Euro AGD. Do 3 sierpnia kup lodówkę Electrolux, a Ekspres zgarniesz za złotówkę. Sprawdź też inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce.

0: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
1: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
3: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
4: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
3: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
4: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
3: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
4: Paulina Sykut-Jerzyna
3: i Krzysztof Ibisz.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Sok pomarańczowy Solevita 1 litr. 3 opakowania plus 3 gratis. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
4: Areszt dla egzaminatora Śliskiego jak nawierzchnia po deszczu w zimę. Legalny i głośny rajd ruszy dziś Śląskiem. W tej prawdzie też drugie prezydenckie podejście do klimatycznego referendum.
3: Prawda Antyradia.
4: Jest 8:30. Grzegorz Kornacki. Egzamin z życia dla egzaminatora z WORD-u. Roman U. z Zielonogórskiego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego trafił do aresztu. Będzie odpowiadał za przyjmowanie łapówek w zamian za pomoc w zdawaniu egzaminów. O dawanie podejrzanych jest 19 osób. Sam U. nie przyznaje się do winy. Może trafić za kraty na 10 lat, tak samo jak osoby, które płaciły mu za ułatwienia. Dodatkowo ci ludzie mogą stracić prawko.
3: Prawda Antyradia.
4: A skoro już jesteśmy za kółkiem, ostra i legalna jazda dziś w Śląskiem. W regionie rusza 82. rajd Polski.
5: Rajd rozpocznie odcinek specjalny w centrum Katowic. Kolejne będą w Jastrzębiu-Zdroju oraz powiatach bielskim i cieszyńskim. Kibice będą mogli z bliska zobaczyć czołowe załogi rajdowych mistrzostw Europy. Organizator rajdu Grzegorz Wróbel.
6: Rajd Polski jest jedną z eliminacji mistrzostw Europy. Jest to bardzo prestiżowy cykl rajdowy. Będzie to czwarta runda mistrzostw Europy, więc jeśli ktoś te punkty tutaj pogubi, zdobędzie punktów mało, ten tytuł z pewnością będzie się oddalał.
5: 148 rajdówek kibice będą mogli oglądać w 28 strefach. Kibice, do których wstęp jest bezpłatny. Magda Poddańczyk, Antyradio.
3: Prawda Antyradia.
4: Wrażliwy punkt Olsztyna do rozgrzewania. Zaczynają się prace przy remoncie wiaduktu Powstańców Węgierskich na Limanowskiego. To jest jeden z ważniejszych traktów łączących północ miasta z jego południem. Codziennie przejeżdża tamtędy kilkadziesiąt tysięcy pojazdów. Największe zmiany będą w poniedziałek. Ruch będzie na jednym pasie w każdą stronę.
3: Prawda Antyradia.
4: Jest drugi prezydencki wniosek o referendum w sprawie Zielonego Ładu. Tym razem pytanie ma być prostsze. Czy jesteś za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej?
3: Prawda Antyradia.
4: Urlop dopiero w planach? W Polsce można przebierać w ofertach. Według travelist.pl nad morzem i nad jeziorami wolny jest co drugi pokój. W górach jeszcze więcej. Eugeniusz Triasun.
7: Atrakcyjnie wyglądają również ceny, ponieważ nocleg dla dwóch osób znajdziemy już od około 300 zł za dobę nad jeziorem, od 320 nad morzem i od 330 w górach.
4: Najtaniej jest w Ustroniu, Łebie i w Ostródzie. Jest 8:32. To była Prawda Antyradia. Za chwilę prognoza pogody. Deszcz może dziś padać w Olsztynie, Warszawie, Łodzi, Rzeszowie czy w Zakopanem. Burze mogą do tego pojawiać się w stolicy i na północnym wschodzie. Na termometrach będzie w ciągu dnia od 19 stopni w Koszalinie i w Rzeszowie, przez 20 w Warszawie, Krakowie i w Olsztynie, 22 w Łodzi, maksymalnie do 24 w Szczecinie i w Zielonej Górze.
3: Desperanos na wakacje w Antyradiu.

0: Desperados na wakacje w Antyradiu.
1: No, państwo do nas piszą, zapytałem się, że gdybyście wy mieli możliwość tworzyć swoje danie Insta, które w waszej zamrażarce, lodówce, szafce byłoby zawsze pod ręką, no, rozpisaliście się. Mamy bardzo dużo maili. Kamil napisał, nie wiem, czy to się kwalifikuje, ale dla mojej żony, narzeczonej, przepraszam, że się pośpieszyłem, robiłbym w hurtowych ilościach szaszłyki z grilla i na nich jak najwięcej mięsa, im więcej, tym lepiej. Mięsożerna jest i nigdy by nie odmówiła. No i wyobraźcie sobie, tutaj jeszcze jest dopisane, że to rozwiązanie na każdą sprzeczkę. Wiem, mam tak samo w domu. A dla mnie bigos na zimno.
2: O, a to może być ciekawe, ja lubię. Ale nie jadłeś kapustki na zimno nigdy, ja taką młodą uwielbiam.
1: Ja też.
2: Taka na maśle z koperkiem.
1: No dobra, lecimy dalej. Tutaj Kamila, propozycja jest mocna. Jako wielki fan grilla najchętniej podpisałbym się pod jakimś instant grill, czy kiełbasa i piwo. No, oczywiście piwo instant być nie musi, ale samo robiące się kiełbasa lub karkówka jak najbardziej. Coś w tym jest.
2: Widzę, że wszyscy idziecie w jedną stronę. 321-321-600, dzwonicie też do nas.
3: Cześć, tu Rae. Na temat takich guilty pleasures, moim guilty pleasure jedzeniowym są kanapki z rybą, jakąś tam makrelką w pomidorach różnych firm i z ogromną ilością cebuli, ale taką bardzo dużą ilością cebuli. I dlaczego jest to guilty pleasure? No bo ja to jadam wieczorem, a moja żona nie bardzo lubi zapach cebuli. Pozdrawiam, cześć.
1: Nie, już chciałem ci coś zaproponować, że zawsze możesz spać obok mnie, bo też lubię cebulę. Bardzo lubię cebulę i rybki. Wiesz, że zaczęły chodzić za mną rybki? Tak myślę, że od kilku lat. Po 40 dorosły mężczyzna ma potrzebę takiej rybki z puszeczki.
2: No, ja nie wiem, jak się odnieść do tego. Dobra, zobaczymy nas.
1: Ja też nie wiem, ale popatrzyłaś się na mnie. Chyba nic między Małgą i mną nigdy nie będzie. Green Day, American Idiot.

0: Desperanos na wakacje w Antyradiu.
1: Słuchajcie, zawsze mnie zaskakują pewne informacje, które dotyczą tego, że jesteśmy czasami głupi po prostu.
2: No, zdecydowanie.
1: Po co to się dzieje? Kamizelki ratunkowe, prawda, które powinny być pod fotelami pasażerów w samolotach.
2: I tam najczęściej są.
1: Tak, i znikają one z samolotów. I tutaj powołuje się na portal The Sun. No i wyobraźcie sobie, co się dzieje potem z tą kamizelką. Niektórzy miłośnicy lotnictwa trzymają ją w domu, a niektórzy wrzucają na różne portale, gdzie można taką kamizelkę sprzedać.
2: Naprawdę? Ktoś kradnie kamizelkę z portala w samolocie i wystawia ją na aukcję?
1: Bo jeszcze tą ciekawostkę, kogoś, kto się interesuje lotnictwem, że sobie to jakoś jeszcze rozumiem, nie? Ale na handel tego nie potrafię zrozumieć, to jest absolutnie złe. Wyobraźcie sobie, że w serwisach aukcyjnych poza Polską takie oferty kamizelek spod siedzenia w samolocie, około 100 funtów, czyli blisko 5 stówek. W Polsce też pojawiają się, ceny dochodzą do 800 zł. No i uwaga, jeżeli macie taki głupi pomysł, to chciałem powiedzieć, że chociaż myślę, że jeżeli ktoś już jest przestępcą, to kombinuje. Można ustalić, z którego miejsca pochodzi dana kamizelka.
2: No ale no właśnie, przecież nazwisko jest przypisane do siedzenia i nazwisko, to się łączy.
1: Jak już buchasz, no to przecież pewnie pójdziesz do tej pani obok, co wiesz. No,
2: słuchajcie, nie kupujcie, jeżeli zobaczycie na aukcjach kamizelkę z logo linii lotniczej, to nie kupujcie.
1: Jeżeli wykryją was linie lotnicze, to linia może próbować odzyskać od was przedmiot i mogą was namierzyć, więc uważajcie z tym, ale przede wszystkim tego kurcze blade nie róbcie, no. A kamizelkę taką można, myślę, kupić gdzieś od producenta.
2: No, na pewno. Zostawiamy was z tą informacją.
1: To w sklepie, tam gdzie płetwy i te inne atrybuty. Nurka, 10 minut do 9.
0: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Hey!

0: Promocja Nie Hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jak wyprzedasz, to w euro.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Sok pomarańczowy Solevita 1 litr. 3 opakowania plus 3 gratis. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
5: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
4: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
5: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
4: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
5: Paulina Sykut-Jerzyna
4: i Krzysztof Ibisz.
6: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
7: Panie Pascalu, no jakby to...
6: A widziała pani?
7: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
6: I w niej pewnie...

0: Expert.pl.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Z aplikacją Schab Wieprzowy z polskiej hodowli cena sprzed obniżki 19,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, opakowanie 500 gramów, cena sprzed obniżki 14,99. Teraz jedynie 11,99.
1: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Po czym poznasz udany poranek? Po zapachu świeżo parzonej kawy. Do soboty kawa mielona Mokka Fix Gold Voseba w promocji po 25,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena przed obniżką 37,99. Najniższa cena z 30 dni 26,99. Dino. Najbliżej Ciebie.
7: Po reklamie.
8: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Ukraina może sobie robić patrioty z USA, tylko niech nie zapomną o nas. Nie zapominajcie o wyborach. Czarzasty mobilizuje do napraw w służbie zdrowia. W tej prawdzie też marzenia pracowników w Polsce.
1: Prawda Antyradia.
0: Minuta po 9:00. Grzegorz Kornacki. Jak nóż w ciepłe masło, chcemy wejść między wódkę a zakąskę. Polska zaproponowała USA, żeby te patrioty, które chcą produkować na terenie Ukrainy, to może robili u nas, na bezpiecznym terenie. Z ofertą wyszła wiceszefowa MON. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka odpowiedziała w ten sposób na zapowiedź Donalda Trumpa ze szczytu NATO w Ankarze. Zadeklarował on wtedy, że rozważane będzie postawienie takiej fabryki u naszych sąsiadów. Dalsze rozmowy mają toczyć się już trójstronnie.
1: Prawda Antyradia.
0: Przegramy wybory, jeśli problemy związane z ochroną zdrowia nie zostaną rozwiązane przez półtora roku, tak w Superekspresie mówi Włodzimierz Czarzasty. Rzeczpospolita przychodzi z podpowiedzią. Według zamówionego przez gazetę sondażu ponad połowa z nas uważa, że lekarz nie powinien pracować jednocześnie w publicznej i prywatnej placówce.
1: Prawda Antyradia.
0: To precedens o charakterze zapalnym. Tak Teheran mówi o zapowiedzi Donalda Trumpa. Prezydent USA ogłosił, że teraz szkody wyrządzone przez Iran statkom i ładunkom będą pokrywane z zamrożonych irańskich środków. Stany Zjednoczone kontrolują ponad 100 miliardów takich dolarów.
1: Prawda Antyradia.
0: Home office już nie jest szczytem pracowniczych marzeń. Teraz według barometru polskiego rynku pracy chcemy elastyczności.
2: 39% badanych chciałoby samodzielnie decydować o godzinach pracy. Pracę zdalną w wybrane dni wybiera 28%, a 26% chce skróconego tygodnia pracy. Zupełnie inne podejście mają natomiast pracodawcy. Personel Serwis, Monika Banyś-Bator.
3: Firmy są dosyć ostrożne, jeżeli chodzi o deklarowanie pełnej elastyczności. 1/3 w ogóle wskazuje, że przyszłość należy do pracy wyłącznie stacjonarnej. Co czwarta organizacja stawia na model hybrydowy, a 13% zakłada w pełni zdalne funkcjonowanie.
2: Najmniejsze szanse na home office są w transporcie i logistyce oraz produkcji, największe w branży IT. Magda Poddańczyk, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Uważaj na balony. Resztki gumowych zabawek zapchały fontannę na Gorzowskim Placu Nieznanego Żołnierza. Miasto Wiesław Ciepiela.
4: Po pęknięciu ich fragmenty trafiają do systemu obiegu wody, zapychają filtry i dysze, a to może prowadzić do awarii i kosztów. Napraw.
0: Popularny kwadrat przeszedł remont 8 lat temu.
5: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Do 24 stopni dziś w ciągu dnia. Najcieplej będzie w Zielonej Górze i w Szczecinie. 22 stopnie w Łodzi, 20 w Olsztynie, Warszawie i w Krakowie. 19 w Rzeszowie. Deszcz może padać właśnie w Rzeszowie, ale też w Łodzi, Warszawie, Olsztynie czy we Wrocławiu. Burze możliwe dziś w ciągu dnia w centrum i na północnym wschodzie.
5: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Piotr Kędzierski i Małgorzata Wierzyjewska.
6: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.

0: Dzień dobry, cześć, Antyradio, Rafał z Wierzchka Białej. Najlepsza na świecie jest zalewajka. Wiecie, co to jest? To jest obłędna zupa. I można ją mieć na okrągło. Nie uznaję grilla, to jest coś chorego. A zalewajeczka, bardzo proszę.
1: No, mamy tutaj głos antygrillowy.
2: Ale powiem ci, że ja się tutaj zgadzam co do tej zalewajki. Ja pierwszy raz jadłam zalewajkę w Sosnowcu i jest to wspaniała zupa.
1: Pozdrawiamy wszystkich fanów zalewajek. Pozdrawiamy też fanów paprykarza. Adrian pisze, że ten puszkowy jest średni, a samemu, żeby zrobić paprykarz, to zajmuje...
2: O, widzi pani. No.
1: Bardzo dużo czasu, bo wybiera się ryby. Jaka to jest ryba?
2: Ty wiesz? Makrelkę wędzoną dajesz i surowe coś tam jeszcze.
1: Przygotowanie, mieszanie składników trwa długo, dlatego po przygotowaniu go chciałbym wycisnąć z niego wodę. Później, gdy najdzie ochota nastawić wodę, zaleć i cieszyć się ciepłym paprykarzem.
2: Ty, ale to jest fantastyczny pomysł. Ja bym weszła w taki paprykarz instant.
1: Kurde, no.
2: No? Mógłbyś wszędzie go ze sobą zabrać.
1: To jest sztos. Ja tutaj jeszcze dorzucam i dostaliśmy nawet zdjęcie z wycieczki do Rumunii, gdzie langosz jest podawany, wyobraź sobie, na tle kampera. Mamy dowody, że ktoś właśnie spożywa. Pozdrawiamy, życzymy smacznego.
2: Zgłodniałam.
1: No wiem, dlatego nie wiem. Skończymy zaraz ten konkurs.
2: Tak myślę, że trzeba tak będzie zrobić.
1: Miałam ślinianko tok. Tilaf Irish teraz, 12 po 9.

0: Desperados na wakacje w Antyradiu.
1: Natalia napisała, to już ostatnie wejście a propos naszego konkursu. Kończymy temat.
2: Dla naszego własnego zdrowia psychicznego.
1: Jakie dania instant chcielibyście wprowadzić? Ja to lubię słodkie, instant tiramisu albo serniczek, najlepiej taki babciny, ale bez rodzynek. No to jak babciny bez rodzynek?
2: Nie, no muszą być rodzynki w serniczku,
1: to
2: proszę was.
1: To byłaby piękna rzecz. Dalej ktoś napisał, słuchajcie, puszkowy paprykarz to już był, ale... Jest oczywiście propozycja kebaba. Bartek tak napisał. I uwaga, tutaj was zaskoczę, ale byłem w tureckim sklepie i kupiłem mięcho z kebaba, taki, w takich plastrach.
2: Co ty mówisz?
1: Jest wspaniałe.
2: Wymyślili już to?
1: Wspaniałe wymyślili i gratuluję tego wspaniałego pomysłu.
2: Znaczy my już gratulujemy wygranym?
1: Natalia i Adrian wygrywają.
2: Dobrze, czyli paprykarz i serniczek.
1: Jest. 20 minut po godzinie 9 na Janka, bo festiwal jutro, wybieracie się.

0: Reklama. Wniesienie i instalacja za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Euro AGD. Do 3 sierpnia kup pralkę Electrolux, a pakiet usług zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
1: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
2: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
1: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
2: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
1: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
2: Paulina Sykut-Jerzyna
1: i Krzysztof Ibisz.
3: Do Leroy, bo letnia wyprzedaż trwa. Teraz setki produktów nawet do 70% taniej. Szukaj wyjątkowych okazji w swoim sklepie i na leroymerlin.pl. Wybieraj produkty z wyprzedaży do domu i ogrodu. Śpiesz się, bo tylko teraz do 70% taniej. Raz, dwa do Leroy, póki wyprzedaż trwa. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł.

0: Jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. A łopatka wieprzowa bez kości z Lady, 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. Kaufland.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
3: Trwają Sony Days w MediaMarkt. Tylko teraz za każde wydane 1000 zł otrzymasz 100 zł rabatu na wybrane produkty Sony. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego, gry planszowe i karciane. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
5: Po reklamie. Antyradio. Najlepsze.

0: Baza czym nie słychać? Na razie słychać zespół do spraw bazy USA w Polsce. Pożar w Rosji po uderzeniu ukraińskich dronów. W tej prawdzie też niepełny powrót tramwajów do centrum Warszawy.
1: Prawda Antyradia.
0: Jest to 9:30. Grzegorz Kornacki. To mały krok dla Amerykanów, ale wielki skok dla polskiego PR-u. W USA powstał zespół do spraw stałej bazy wojskowej w Polsce, tak mówi wiceminister obrony narodowej. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka rozmawiała w Waszyngtonie ze swoimi odpowiednikami. Wśród tematów były wspomniana już wprawdzie Antyradia produkcja rakiet Patriot w naszym kraju, ale też obecność tu amerykańskich wojsk. Przedstawicielka MON opisała, co zrobiła już Polska i miała spotkać się z dobrą reakcją. Jak mówi, po stronie amerykańskiej powstał już zespół, który pracuje nad stworzeniem takiej bazy. Mam nadzieję.
1: Prawda Antyradia.
0: Pożar magazynu w Petersburgu. Ukraińskie drony uderzyły w budynek firmy wysyłkowej Wildberries, nazywanej rosyjskim Amazonem. To samo stało się z obiektem firmy na okupowanym Krymie.
1: Prawda Antyradia.
0: Powrót tramwajów do Alei Jerozolimskich w Warszawie na początku sierpnia, ale to nie będzie powrót pełny. Tramwaje warszawskie ogłosiły, że będą jeździć od strony Ochoty do centrum. Prace na wiadukcie Mostu Poniatowskiego natomiast przedłużą się, bo stan techniczny torowiska zaskoczył. Były problemy m.in. z odwodnieniem.
1: Prawda Antyradia.
0: Krótkie spodenki mogą być, ale do tego łyżwy. Katowice w środku lata zapraszają na lodowisko.
2: Lodowisko Jantor uruchomiono głównie dla klubu łyżwiarskiego, ale skoro lód już jest, to skorzystać z niego będą mogli wszyscy. W imieniu Mosiru Malwina Kaczor.
3: Podczas otwarcia tego lodowiska będą tam także instruktorzy UKE Spin, więc oni będą mogli czy udzielić wskazówek, czy troszeczkę pokierować początkujących być może adeptów łyżwiarstwa. Zachęcamy też mieszkańców do tego, żeby zabrali swoje łyżwy czy swoje kaski, ponieważ na miejscu oczywiście będzie możliwość ich wypożyczenia, ale liczba par jest ograniczona.
2: Wstęp na lodowisko jest bezpłatny. Magda Poddańczyk, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Fantasmagoria. Taki konwent fantastyki rusza dziś w Gnieźnie. Wiktor Koliński.
4: Nasz konwent jest oczywiście darmowy i zawsze był i zawsze będzie, ale żeby dostać się na konwent, trzeba się zarejestrować, czyli zarezerwować swoje miejsce. Liczba miejsc jest ograniczona, ponieważ budynki programowe są tak duże, jakie są, więc zachęcamy wszystkich, którzy chcą przyjść na konwent, aby jak najszybciej się zarejestrowali.
0: Impreza potrwa do niedzieli. Deszcze i burze możliwe dziś w centrum i na północnym wschodzie. Sam deszcz dodatkowo jeszcze na południowym wschodzie i południowym zachodzie. Będzie od 19 do 24 stopni. Wieczorem nie powinno już padać. Ma być wtedy od 14 stopni w Olsztynie, przez 16 w Koszalinie, Krakowie i w Rzeszowie, 17 w Warszawie i w Trójmieście, do 19 w Poznaniu i w Gorzowie Wielkopolskim.
1: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Piotr Kędzierski i Małgorzata Wierzejewska.

0: Desperados na wakacje w Antyradiu.
1: 20 minut do godziny 9. No, powiem wam tak. Zakończył się ten mundial, którego ja fanem nie byłem.
2: Wiesz, nie że ja też nie? Ja chyba w ogóle nie jestem fanką mundialu.
1: Ale, moja droga, być może dzisiaj zostaniesz fanką najlepszej ligi świata. Twitter płonie, kluby prześcigają się w kreatywnej zapowiedzi tego sezonu. Pan Michał na X-ie wrzucił piękny fragment muzyczny. Uwaga.
3: Raz, dwa, trzy, ej! Dobry dzień!
1: Tak,
2: dziś
1: właśnie
2: startuje
1: Ekstraklasa. O 18:00 Radomiak podejmie absolutnego debiutanta w najwyższej klasie Everybody rozgrywkowej, czyli wieczystą Kraków. Chwilę potem o 20:30 Pogoń podejmie Legia Warszawa. Bo jak ja się cieszę. Dzisiaj od rana o grillu, o kiełbasach, o bigosach i nagle
2: żałuję,
1: ja was.
2: Taka, że państwo nie widzą, jak
1: historia.
2: Piotrek się bardzo cieszy i rzeczywiście całym sobą kocha Ekstraklasę i dziś pół poranka opowiada mi o tym, że Ekstraklasa wraca.
1: Nie ma lepszych rozgrywek piłkarskich na świecie. Nie ma, koniec, kropka po prostu.
2: No tak.
1: Koniec, kropka.
2: Ja ci wierzę.
1: Ja sobie wyobrażam, że jestem rodzicem, który idzie na apel do szkoły, tak? Na taki, który my uczymy. Częszczaliśmy, mówiliśmy wierszyki, 3 maja i tak
2: na galowo
1: dalej. I wychodzi piękne dziecko, mówi pięknie, nie duka, wszystko płynnie. I po prostu myślisz sobie, no ładnie, ale to nie moje dziecko. I wychodzi moje dziecko, które duka, które po prostu powłóczy nogą, potknęło się, ale to jest moje dziecko.
2: I to jest metafora Ekstraklasy?
1: Tak, to jest moje dziecko i mój klub,
2: nie
1: który po prostu
2: lepszej.
1: Dostaje łomot cały czas. Kochamy bezinteresownie, możecie lubić Barcelonę, możecie Real Madryt, Arsenal i inne, ale kocha się to, co najbliżej serca. Wasza dzielnia, wasz klub, wasze miasto.
2: Amen.
1: Robbie Williams, let me entertain you, Ekstraklasa.

0: Ależ to był piękny poranek, Piotrze, z tobą.
1: Pięknie, dziękuję państwu bardzo. Ja lecę teraz, uwaga, do dentysty zrobić sobie prześwietlenie żuchwy. Jak ktoś bardzo chce zobaczyć, jak wyglądają moje zęby, proszę pisać DM-y, wyślę, pochwalę się.
0: Niech to nawet
1: ukruszoną ósemką.
0: Właśnie, niech to nawet zapytać, ile ciebie to będzie kosztowało, bo wiemy wszyscy, ile dbanie o jamę ustną kosztuje.
1: Tak, to prawda.
0: Tak więc już mi jest przykro i mam nadzieję, że jakoś się odkujesz.
1: Wykombinuję coś, nie wiem, dorobię sobie w weekend. Pani Małgorzato, dziękuję bardzo serdecznie za ten uroczy poranek, za ten cały tydzień. W poniedziałek wiem, że się cieszycie, wiem, my też. Wraca Michcio. I Michcio opowie nam, jak to jest mieszkać na Helu i jak to jest denerwować innych kuracjuszy.
0: No właśnie, może on też przywiezie trochę słoneczka, bo z tego co widziałam, wrzuca takie zdjęcia, że leży sobie w krótkich spodenkach, słońce na jego twarz pada
1: on
0: i wygląda na zadowolonego.
1: No. Bardzo i mu tu ten, wiesz...
0: Ale ty się śmiejesz, bo w ubiegłym roku tam było takie zdjęcie, że musiał je usunąć, bo właśnie było to, co mówisz. No.
1: Znikomek. Trzymajcie się ciepło, dziękuję Małgorzata. Jadę na dentysty.

0: emocja. Nie hańbi. Ostre spojrzenie na świat. Ostry umysł. Ostre poczucie humoru. Ostry język? Nie unika. Diagnoza? Ostry dyżur w Antyradiu. Wyostrza zmysł i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Ekspres De'Longhi Magnifica Evo. Taniej o 150 zł. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1549. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 28 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
2: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
1: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
2: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
1: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
2: Paulina Sygut-Jerzyna
1: i Krzysztof Ibisz.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu ser królewski Sierpc 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 6,49. A Jakobs Kronung, kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 26,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
8: A jak lemoniadę?
7: No też. To poprosimy.
4: Ale co?
8: Wszystko.
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Castorama. Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
10: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Antyradio.

0: Czas minął, na efekty czekamy. W PiSie już wiedzą, kto jest z prezesem, a kto z Morawieckim. Stan wyjątkowy w Hiszpanii. Służby walczą z pożarami. Tenisowy szał w Polsce nie maleje.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 10:00. Grzegorz Kornacki. Nie odchodzimy z PiS, ale lojalek nie podpiszemy. To ostateczna deklaracja obozu Mateusza Morawieckiego w Prawie i Sprawiedliwości. Szefostwo ugrupowania dało czas wszystkim do północy. Minionej nocy na decyzję, czy bawią się w stowarzyszenia, czy zostają w partii. Wymogiem było podpisanie stosownej deklaracji. Stronnicy Morawieckiego tego nie zrobili. W samo południe Jarosław Kaczyński ma dziś wygłosić oświadczenie.
1: Prawda Antyradia.
0: Stan wyjątkowy w regionie Madrytu i w prowincji Avila. Strażacy walczą tam z dużymi pożarami, a sytuacja jest na tyle poważna, że akcje przejmują służby podległa hiszpańskiemu rządowi. Tylko w okolicach stolicy nakazana została ewakuacja 3,5 tysiąca mieszkańców. 6,5 tysiąca osób ma zostać w domu i nie otwierać okien.
1: Prawda Antyradia.
0: Skontroluj autokar przed wyjazdem. Służby polecają się. Tak na przykład pracuje Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Radomiu.
2: Puścić kierownicę. Prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo. Światła drogowe. Lewy kierunkowskaz.
3: Świątek Rajmund, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego. Zaczynamy od pobierania dokumentów. Prawo jazdy, licencję, dowód rejestracyjny. Następnie sprawdzamy stan techniczny pojazdu.
4: Darek Bednarski.
5: Kierowcą jak długo?
4: Od 92 roku. Obecnie akurat przewoźnicy to z reguły dbają o samochody. Staramy się po prostu, żeby ten samochód był w dobrym stanie technicznym.
0: Akcja jest prowadzona od ponad 20 lat.
1: Prawda Antyradia.
0: Nowe tenisowe wzmożenie w Polsce. Iga Świątek to gwiazda światowa. Maja Chwalińska też dała w ostatnich miesiącach popis. W Gorzowie powstanie kompleks 7 kortów. Miasto dostało ponad 1 000 000 złotych z Ministerstwa Sportu na pierwszy etap prac. Prezydent Jacek Wójcicki.
6: Tu, gdzie dzisiaj jest ściernisko, faktycznie niedługo powstanie piękny kompleks tenisowy. Tak naprawdę odbudowujemy gorzowski tenis, bo ze względów modernizacyjnych Słowianki musieliśmy zlikwidować korty, a dzisiaj tutaj, gdzie wydaje się dzisiaj tak spokojnie, ale naprawdę tutaj będzie centrum gorzowskiego, lubuskiego tenisa.
0: Inwestycja będzie realizowana w ramach ogólnopolskiego programu Tenisowe Orły. Na zegarach mamy teraz 2 minuty po godzinie 10:00, a już za chwilę sprawdzimy, co będzie działo się w pogodzie. Od 19 do 24 stopni dziś w kraju. Deszcze możliwe m.in. we Wrocławiu, Łodzi czy w Rzeszowie. Deszcze z burzami w Warszawie. Noc bezdeszczowa, ale pochmurna. Będzie od 7 stopni w Zakopanem, przez 10 w Krakowie, Rzeszowie i w Olsztynie, 12 w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie i w Koszalinie, maksymalnie do 13 w Trójmieście.
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza

kolei ja normalnie miałem dla Państwa jakieś zaproszenia w tygodniu, ale dzisiaj jest piątek, zatem dziś El Concurso otóż po 11. A społeczny researcher pan Wojciech donosi, że mamy dzień opowiadania starych dowcipów, dzień pszczółki Mai, także dzień wirtualnej miłości, dzień domin, światowy dzień BDSM, dzień policjanta w Polsce. 24 lipca 1973 roku położono kamień węgielny pod budowę pierwszego budynku gdańskiego osiedla Zaspa. Och, ileż to lat minęło. Rodaczki, rodacy, jedziemy.

0: ciekawostka naukowa, nie wiem, z życia wzięta. Otóż okazuje się, że sztuczna inteligencja wyczerpała zasoby internetu, zepsutego przez dane wytworzone przez AI. Trenowanie AI na tekstach wygenerowanych przez AI przypomina robienie kserokopii. Za każdym powtórzeniem takiego kserokopiowania ta jakość spada i robi się z tego totalna mama łyga. I uwaga! Okazuje się, że firmy technologiczne sięgają po ostatnie czyste źródło wiedzy. Stare, drukowane książki. Podobno książki kupowane są całymi paletami. Jeden z antykwariuszy powiedział, że sprzedaje się masa obcojęzycznych książek. No i zauważył rekordowy wzrost zainteresowania. Proszę Państwa, AI będzie się uczyła na starych książkach. I to jest niegłupi pomysł.
1: Hello everyone, Corey Taylor here from Slipknot.
2: This is Brandon Flowers.
3: Hi everybody, this is Dexter.
4: And I'm Noodles, we're from The Offspring, and you're listening to Antiradio.
5: Gwiazdy Rocka w Antiradio.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
9: Hej, człowieku!
10: Twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/halo i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media.

0: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat – to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
1: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
2: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
3: Po reklamie.
4: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

Red Hot Chili Peppers. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na program zapraszamy.

Tak, proszę Państwa, słuchajcie Antyradia, jeszcze 18 minut do 11 pozostało. Wakacje to czas, kiedy ludzie chodzą sobie do różnych parków, na przykład w Parku Narodowym Yellowstone. Pan Carl McDaniel podszedł zbyt blisko do takiego bizona i bizon, będący w okresie rui, podrzucił pana do góry na 2 metry. I co powiedział pan Carl McDaniel, kiedy znalazł się na ziemi? Problemem było lądowanie, stwierdził. Ale ogólnie dodał, że nie jest tak źle. Właśnie lądowanie zwykle jest problemem nawet w awiacji, proszę państwa, co dopiero w kontakcie z bizonem. Pozdrawiamy pana Carla McDaniela. Rodaczki, rodacy, jedziemy z grupą Jet w kierunku godziny 11. Po 11, jak wspomniałem nieco wcześniej, rozpoczniemy El Concurso.

0: No i bardzo proszę, za momencik Prawda Antyradia, pełna kultura, El Prognoza Pogody i El Concurso.
1: Hi everybody, this is Dave Grohl from the Foo Fighters.
2: Hey, what's up everybody, this is Danny Shula from Biohazard.
3: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z Janem Borysewiczem w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i wygraj karnety na pierwszą edycję festiwalu Jana Borysewicza na Zamku w Ćmielowie. Zrób sobie wakacje i jedź na święto jednego z najlepszych polskich gitarzystów. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
5: Wszystko, co dziś możesz mieć.
4: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
6: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Pralka Haier Slim. Taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Jak wyprzedaż, to w euro.
8: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: W Media Ekspert wyprzedaż.

0: i na mediaexpert.pl. Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
1: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
2: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
3: Takie jak produkty do prania Persil, wybrane rodzaje, teraz 42% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 43,68. A za zakup dowolnych ręczników papierowych 30% kwoty wraca na konto Skarbonka. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
9: Skąd ta pianek, kochanie?
8: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
10: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. Od czwartku 23 do soboty 20.

0: teoria
1: i praktyka.
0: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
1: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Po reklamie.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Black Sabbath. The Hive.

0: Ηλίας The Rock of On The Radio. On The Radio. Najlepszy rock na świecie.
1: Kaczyński wypuścił lejce. Rokosz Morawieckiego staje się faktem. Jest areszt dla pirata drogowego z A1. Potrzebna była interwencja szefa prokuratury. Horror w kurorcie. Rekin Ludo Jatu wybrzeży Portugalii.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła 11. Mieszko Drescher, zapraszam. Jarosław Kaczyński stracił panowanie nad partią. Tak uważa były szef gabinetu Andrzeja Dudy, Marcin Mastalerek. Chodzi o ultimatum postawione Mateuszowi Morawieckiemu i kolegom. Były premier miał podpisać lojalkę i zrezygnować ze stowarzyszenia albo pożegnać się z PiS-em. Wszystko wskazuje na to, że zrobi to drugie. Prezes PiS-u sam stworzył ten problem i sam jest sobie winien. Niszczy dziedzictwo swojego brata, komentuje Mastalerek.
2: Który stworzył kiedyś partię, która była centroprawicowa, która była proamerykańska, a dziś de facto to może stać się zaprzeczeniem tego wszystkiego, czym była w 2001 roku.
1: Były szef gabinetu Andrzeja Dudy ma nadzieję, że prezes jednak się zreflektuje i nie będzie słuchał tych, którzy chcą wypchnąć Morawieckiego z PiS-u. W południe będzie oświadczenie prezesa Kaczyńskiego.
0: Prawda Antyradia.
1: Po interwencji wszystkich świętych, areszt za jazdę A1 z prawie 3 promilami alkoholu i zakazem kierowania pojazdami. Chodzi o Krzysztofa K., złapanego około tygodnia temu i początkowo wypuszczonego. W związku z tym sprawą zainteresował się prokurator generalny i krajowy, a stołek stracił ten rejonowy ze śląskiego Lublińca. Sam aresztowany ma odpowiedzieć za sprowadzenie zagrożenia katastrofą w ruchu lądowym. Może trafić nawet na 12 lat do więzienia. Przyznał się do winy.
0: Prawda Antyradia.
1: Home office przestaje być marzeniem Polaków. Teraz chcemy pracować elastycznie. Personel serwis Monika Baneś-Bator.
3: Z naszego najnowszego barometru polskiego rynku pracy wynika, że najbardziej pożądanym modelem jest obecnie możliwość samodzielnego decydowania o godzinach pracy. I na to wskazuje 39% Polaków.
1: Pracę zdalną w wybrane dni wybiera 28% badanych. 27% chciałaby dodatkowych dni wolnych, a 26% skróconego tygodnia pracy. Zupełnie inne podejście mają pracodawcy. Ponad 1/3 firm uważa, że przyszłość należy do pracy wyłącznie stacjonarnej.
0: Prawda Antyradia.
1: Panika w portugalskim kurorcie. W pobliżu Nazare pojawił się rekin ludojad, żarłacz biały. Bestia ma ponoć około 4 metrów długości. Pojawienie się jej w tym miejscu jest niezwykłą rzadkością. To była Prawda Antyradia.
4: Pełna kultura, Grzegorz Kornacki. Zapraszam. Wraca Kazik na żywo. Szybko uspokajam nastroje, wraca na winylu. SP Records zapowiada reedycję albumu Porozumienie ponad podziałami. Materiał będzie dostępny na płytach przeźroczysto-czarnych, przeźroczysto-zielonych albo w wersji Picture Disc. Jak zwykle przy kazikowych reedycjach ruszyła przedsprzedaż i to od niej będzie zależało, ile egzemplarzy zostanie ostatecznie wytłoczonych. Wszystkie będą ręcznie numerowane, a późniejsze zamówienia nie będą możliwe, przynajmniej w oficjalnych kanałach. Czas na zastanawianie się macie do 12 sierpnia. Premiera, czyli wysyłka, pod koniec roku. Szykuje się coś dla odrobinę starszych. Nowy Harry Potter, ten powstający właśnie serial, dostał już oficjalną kategorię wiekową, wskazującą na to, że produkcja nie nadaje się dla osób poniżej 14 roku życia. To zmiana w stosunku do filmów kinowych, bo pierwsze 3 produkcje o czarodzieju i jego kompanach były dozwolone dla każdej widowni.
0: Sponsorem programu są Militaria.pl.
1: Słonecznie na zachodzie, na wschodzie pochmurno, kropi na Podkarpaciu i Mazurach. Na termometrach od 10 w Zakopanem do 18 stopni w Ustce. Temperatura wzrośnie dziś do góry 24 stopni, jutro do 27 i bez opadów. W niedzielę w okolicach 30 w prawie całej Polsce z wyjątkiem wybrzeża. Tam może pokropić.
0: Sponsorem programu były Militaria.pl. Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza

0: Radio.
1: Tak, proszę Państwa, rozpoczynamy konkursa. Przyglądam się działaniom wyprzedzającym. No, szałas o północy, pani Małgorzata o 5 rano z minutami zakrzyknęła hoj przygodę. Jest też cukinia od pana Krzysztofa i bizon od pana Artura. Jest hotel od pani Alicji, a pan Sławomir klasycznie zakrzyknął na Tomek. Pan Wojciech powrócił z kotlecikiem, jakże to miło po przerwie. Ten teges i wichajster wymyślony przez pana Marcina. No i szczękoczułki od pana Antoniego. Jadymy, powiedział jeszcze pan Łukasz. Proszę Państwa, do wygrania dziś za miejsce pierwsze płyta Muse, do tego płyta Metalliki, Reload, czyli Load, do tego książka Martwi też mówią. Rafał Glina stworzył to dzieło. Za miejsce drugie płyta Greta Van Fleet, genialna płyta, i wypasiony komiks z przepastnej szafy Makaka. Teraz proszę Państwa, informacja taka o to, że wredność rekordowo niska, bo tylko 6 ryjów z 2 racicami, a odstępstwa od norm psychicznych to 2 kaftany z 1 troczkiem. Przypominam, że w trakcie trwania Konkurso używają Państwo adresu elconcurso, pisane przez 2S, elconcurso@antyradio.pl. Odpowiedź umieszczamy w temacie maila, jedną na jeden mail. Rodaczki, rodacy, no to co wypadałoby zacząć? Pierwsza podpowiedź jest taka: może mieć coś z pieca. Może mieć coś z pieca. elconcurso@antyradio.pl.

Państwa, pierwsza podpowiedź za nami, może mieć coś z pieca. Druga podpowiedź może mieć coś z mleka. El Concurso@antyradio.pl. Przypominam, że El Concurso piszemy przez 2 S.

pięknie, jututu. Proszę Państwa, pierwsza podpowiedź może mieć coś z pieca, druga może mieć coś z mleka, trzecia podpowiedź może mieć coś z zupy. Konkursomałpantradio.pl może mieć coś z zupy. Jedziemy dalej.

apetycznie, apetycznie. Może mieć coś z pizza, to pierwsza podpowiedź. Druga może mieć coś z mleka. Trzecia może mieć coś z zupy. O tradycyjnej zupy. Czwarta podpowiedź może mieć coś z niezbyt eleganckiego konsumenta kebabów. Może mieć coś z niezbyt eleganckiego konsumenta kebabów. El Concurso @antyradio.pl

0: 20. Za chwilę minie 25. minuta i zacznę badanie zawartości skrzynki elkonkursomaupantyradio.pl. Najpierw jednakowoż przypomnę podpowiedzi, które padły, i dołożę podpowiedź piątą, świeżutką. Może mieć coś z pieca, może mieć coś z mleka, może mieć coś z tradycyjnej zupy. Czwarta może mieć coś z niezbyt eleganckiego konsumenta kebabów. Po tej podpowiedzi pani Weronika napisała świnia, a pani Anna dorzuciła jeszcze wąsy. No dobrze, to teraz piąta świeżutka podpowiedź. Może mieć coś z niezręcznej sytuacji. elkonkursomaupantyradio.pl. Ja badam zawartość skrzynki wspomnianej.
1: Joshua Homme from Queens of the Stone Age.
2: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
3: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters and you are listening to Anti-Radio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Promocja Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Jak wakacje, to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji. Jak tak, to Allegro.
2: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
6: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej. Play.
1: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
1: Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona MK Cafe Premium 500 gramów 25,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra. 6 na osobę, a polska papryka czerwona 5,99 za kilogram. Kaufland.
3: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat to czas na festiwale. Wejdź na ebilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. Ebilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje. Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład szynka wieprzowa, cena przed obniżką 14,99. Teraz 33% taniej. 9,99 za kilogram.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie.
6: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.
7: Proszę Państwa, konkurs zostało złamane. Na ten czas mam 12 poprawnych odpowiedzi. Pierwsza z nich wpadła w 12 minucie. No to jeszcze podpowiedź numer 6. Może mieć coś z dziedzica. Ale to już poza konkursowo. Za chwilę wyjaśnienie sprawy całej.

0: dyżur w Antyradiu.
1: Proszę Państwa, dwa dzięcioły stukają do drzwi szkoły, a ja rozprawię się z El Concurso, wyjaśnię sprawę całą i ogłoszę zwycięzców. Proszę Państwa, tajemne słowo dziś poszukiwane to było słowo kwas. Może mieć coś z pieca. No i to właśnie była podpowiedź, której ja się bardzo obawiałem, bo piec chlebowy, no i kwas chlebowy. Druga, może mieć coś z mleka, mlekowy kwas. Także obawiałem się, że bardzo szybko Państwo złamią El Concurso. I dlatego ustaliłem poziom wredności na 6 ryjów z dwiema racicami. Dobrze, trzecia podpowiedź. Może mieć coś z tradycyjnej zupy. To taka zupa kwas na soku z kapusty i w ogóle na kapuście kiszonej. Czwarta. Może mieć coś z niezbyt eleganckiego konsumenta kebabów. Niektórzy mówią, że taki człowiek żre, a nie je. W związku z powyższym kwas też może to robić. Kwas żrący. Piąta. Może mieć coś z niezręcznej sytuacji. No, kwas, nie inaczej. Proszę Państwa, no, w mowie potocznej. No i szósta, może mieć coś z dziedzica. Dziedzic pruski, proszę Państwa. I taki też kwas pruski. Na miejscu pierwszym, tu gratulacje, w 12 minucie pojawiła się pani Monika. Potem w 13 minucie na miejscu drugim pojawił się pan Marcin. Otóż po tych osobach, na przykład pani Alicja w 14, w 15 jeszcze znalazł się pan Michał, pan Dawid, to już była 16 minuta, w 16 także pan Robert, ale potem to już poszło. Rodaczki, rodacy, 12 poprawnych odpowiedzi. No dobrze, to teraz pozostaje mi tylko powiedzieć tyle, że w ubiegłym tygodniu stwierdziłem, że to ostatni El Concurso przed moim urlopem, a to figa z makiem, bo okazało się, że ja jednakowoż zostaję jeszcze w przyszłym tygodniu i będziemy walczyli kolejny raz w piątek tuż po godzinie 11. No, pod warunkiem, że piorun nie walnie w rabarbar. Rodaczki, rodacy, zwykle w takich momentach dziękuję za Państwa twardą walkę, za poszukiwania słowa kluczowego. No i jak zauważyli Państwo, udało się to załatwić dosyć szybko. Dobrze, to teraz czas na dzieło o podwyższonym stopniu w piękności, co znaczy, że za chwileczkę, dosłownie za chwil parę, rozlegną się pierwsze dźwięki tego utworu. No i to teraz jedziemy.

0: tymto sposobem, proszę Państwa, prawie dotarliśmy do godziny 12. Oczywiście z Antyradiem, za moment prawda Antyradia. Prawda za pogodę.
1: Hey, I'm Geddy Lee of Rush.
2: Alex Lifeson, also of Rush.
3: Hi, this is Steph from Placebo.
4: Hey, what's up everybody? This is Joel Madden from the band Good Charlotte and you are listening to Anti Radio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu.

promocja. Nie hańbi. Zamiast leżenia krzyżem i leżenia odłogiem, zamiast rerania na roratach i spotkania czarnych charakterów na czarnej mszy, rokolekcje w Antyradiu. Od nowa w ciekawostkach o twórcach rocka. Świadectwa zza kulis i suma zdarzeń. Na rokolekcje w piątki po 22:00 zaprasza Leszek Gnoiński. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Ekspres Electrolux za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Eura GD. Do 3 sierpnia kup lodówkę Electrolux, a Ekspres zgarniesz za złotówkę. Sprawdź też inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.

0: 1,99 zł za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
3: No i co, Barbara, co?
2: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert.

0: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
3: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz 9,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Lusem, cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie.
7: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
8: Prezydent nie odpuszcza w sprawie referendum. Jest nowy wniosek i nowe pytanie. Posypały się mandaty. Policja wzięła się za e-hulajnogi. Rozwiązana została zagadka szkieletów bez rąk i stóp pod domem Goringa w Wilczym Szańcu.
7: Prawda Antyradia.
8: Minęła 12. Mieszko Drescher, zapraszam. Karol Nawrocki nie odpuszcza w sprawie referendum. Poprzednie, tendencyjne pytanie zostało odrzucone, więc jest nowe w nowym wniosku do Senatu. Teraz ono brzmi po prostu. Czy jest pan, pani za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej?
9: Pytanie jest proste. Nic nie sugeruje. Do niczego się nie odnosi. Chcieliście nowe pytanie? Jest nowe pytanie. Dajcie wypowiedzieć się narodowi.
8: Apeluje do senatorów Karol Nawrocki. Senat ma teraz 14 dni na rozpatrzenie wniosku prezydenta o zarządzenie referendum ogólnym krajowego i podjęcie stosownej uchwały.
7: Prawda Antyradia.
8: Policja wzięła się za e-hulajnogi. 55 użytkowników zostało skontrolowanych w 2 dni w Piasecznie. Teraz 16 osób ma do zapłacenia łącznie 5000 zł. Najczęstsze wykroczenia to jazda po drodze dla pieszych, przejeżdżanie przez pasy i wożenie pasażerów. Rekordzista, jeśli chodzi o wysokość mandatu, ponad 1000 zł, jechał za szybko, po alkoholu, na niedopuszczonym do ruchu sprzęcie.
7: Prawda Antyradia.
8: Lotnisko do likwidacji. Chodzi o obiekt w Rudnikach, niedaleko Częstochowy. Jeszcze niedawno rozgrywano tam Mistrzostwa Świata w szybownictwie. Większość terenu należy do słowackiego przedsiębiorcy, który wypowiedział aeroklubowi częstochowskiemu umowę dzierżawy. Powstała już petycja, a samorządowcy apelują do rządu o interwencję. Jednym z rozwiązań mogłoby być przejęcie terenu przez państwo, bo lotnisko ma strategiczne znaczenie, mówi dyrektor klubu Anna Mesjasz.
10: Stacjonuje tutaj dromader. Zapewnia szybkie gaszenie pożarów. Tutaj odbywają się szkolenia z zakresu spadochroniarstwa.
8: Na razie nie wiadomo, jakie plany wobec tego miejsca ma jego prywatny właściciel.
7: Prawda Antyradia.
8: Zagadka pochówków w domu Hermana Goringa w Wilczym Szańcu rozwiązana. 4 kąty niedoszłego następcy Hitlera zbudowano na terenie cmentarza. To ustalenia archeologów Polskiej Akademii Nauk. Pod podłogą było 6 szkieletów bez dłoni i stóp. Makabryczne odkrycie pasuje jak ulał do sylwetki Goringa, który zlecił przygotowanie ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej, co zapoczątkowało Holokaust. Słonecznie na zachodzie, na wschodzie pochmurno, kropi na Podkarpaciu i Mazurach. Na termometrach od 10 w Zakopanem do 18 stopni w Ustce. Temperatura wzrośnie dziś do góry 24 stopni, jutro do 27 i bez opadów. W niedzielę w okolicach 30 w prawie całej Polsce, z wyjątkiem wybrzeża. Tam może pokropić.
11: Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na program

0: Gwiazdy Radio.
1: Proszę Państwa, kolejna i ostatnia dziś godzina z Aleksandrem Ostrowskim. Przedweekendowa w zasadzie. Jest 11 po 12. Rodowci i rodacy, był pewien problem w miejscu urodzenia Adolfa Hitlera, bo pod jego domem, w którym przyszedł na świat, co roku spotykają się skinheadzi. I to bardzo się nie podobało mieszkańcom. Wkurzenie niebywale. No i jakie znaleziono rozwiązanie? Proste. Policja założyła posterunek w rodzinnym domu Adolfa Hitlera. I od tego momentu problem się nie pojawia. Proszę Państwa, na wszystko znaleźć rozwiązanie można. Nie wiem, jak z dziennikiem szkolnym elektronicznym będzie dalej, ale może o tym potem. Fanty Radio oczywiście, a my jedziemy z konkretną buzą, żebyśmy nie przesypiali przypadkiem.

0: 23 minuty po godzinie 12. Słuchają Państwo Antyradia. No, takich polityków to ze świecą w ręku. Sanae Takaichi, premierka Japonii, napisała w sieci, że udało jej się przespać pełne 5 godzin po raz pierwszy od wieków. Pisze, że od początku lipca zamyka się w weekendy w rezydencji, ślęcząc nad dokumentami, całymi stosami dokumentów do późnej nocy. Do tego, od kiedy pani premier objęła urząd premierki, sen od 0 do 3 godzin to norma. Zatem myślę, że taka osoba na tym stanowisku ma szansę wszystko doprowadzić do ładu. Tym bardziej, że w Japonii kult pracy istnieje. Co za tym idzie, szaleństwo jest oby, tylko jak coś nie wyjdzie w tych papierach, nie tak jak trzeba, pani premierka, jak to napisano, nie wykonała czegoś klasycznego w przypadku Japończyka, któremu coś nie wyjdzie. Oby nie, bo wygląda na to, że pani Sanae Takaichi to naprawdę odpowiednia osoba na odpowiednim miejscu.
1: Cześć, tutaj Artur Rojek.
2: Hey, this is Amy Lee.
3: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Nadchodzi tydzień z Poland Rock Festival w Antyradiu. Jak co roku Antyradio wybiera się na najpiękniejszy festiwal świata, z którego będzie nadawać na żywo. Słuchaj specjalnych audycji, transmisji, koncertów z Poland Rock Festival 2026. Wybierasz się do Czaplinka? Wpadnij do naszej strefy przy głównej scenie. Czekają antyniespodzianki i rockowe dziewczyny Antyradia. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
4: Hej, człowieku! Twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/halo i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy.

0: sklep. Biedronka.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
4: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
5: Lidl. To się opłaca. Z wygraną.

0: daje wolność na bogato.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra.
2: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 23 do 25 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Po reklamie.
8: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza

Łukasz, odnosząc się do El Concurso, napisał: czy mógłby pan wyjaśnić zasady ustalania poziomu wredności i odstępstw od norm? Panie Łukaszu, to wygląda tak. To powstało w ogóle już wiele, wiele lat temu i wtedy to opracowaliśmy taki system razem ze słuchaczami, że maksymalny poziom wredności to jest 20 ryjów. Każdy ryj dzieli się na 10 racic. Zatem podaję poziom wredności, no, rzadko osiągaliśmy poziom wredności oscylujący w okolicach 20, ale to też się zdarzało. A z kolei odstępstwa od norm psychicznych to maksymalnie 5 kaftanów. Każdy kaftan dzieli się na 10 troczków i chodzi o odstępstwo od norm psychicznych, czyli opisywania pewnych działań, które w przyszłości nastąpią. Jeżeli jest bardzo odstępnie, to znaczy, że dążenie do czegokolwiek, co nazywa się rozsądkiem, jest bezsensowne. Tak to działa. A my nadal jesteśmy z Antyradiem, z grupą Boston. Piękności wielkiej dzieł.

0: studiu Antyradia Tomek Kasprzyk.
1: Dzień dobry.
0: Jest tak, patrzę na rozkład jazdy, to przyszły tydzień, to tydzień z Poland Rock Festival.
1: Ja już we wtorek zaraz po lokomotywie pryskam do Czaplinka Broczyno i w środę już lokomotywę tamtąd będę prowadził. No i potem od czwartku już transmisję, wiadomo.
0: Wiem, będę trochę dłużej z Państwem dzięki temu.
1: A no, widzisz, będziesz na bieżąco z Poland Rock Festivalem jak nigdy.
0: Do usłyszenia, rodaczki i rodacy.
2: Hey, this is Mike from Royal Blood.
3: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
4: Hi, I'm Jack White.
5: And I'm Brendan Benson.
6: We're the Raconteurs and you're listening to Antyradio.
7: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: autopromocja. Nie hańbi. Nadjeżdża lokomotywa w Amteradiu. Dołącz do rockowej podróży przez gitarowe riffy, gdzie każda kolejna stacja to okazja do odkrywania najnowszych brzmień oraz powrotów do klasyki. Lokomotywą w sposób brawurowy, bez rozkładu jazdy, ale dbając o niesamowite doznania pasażerów, kieruje codziennie Tomasz Kasprzyk. Z biletem w jedną stronę na niezły odjazd zapraszamy od poniedziałku do piątku o 13:00. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Wniesienie i instalacja za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Euro AGD. Do 3 sierpnia kup pralkę Electrolux, a pakiet usług zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dyskontowe Asy w Netto. Teraz woda mineralna muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 99. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
3: Panie Pascalu, no jakby to...
2: A widziała pani?
3: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
2: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
3: No i z darmową dostawą do sklepu.
4: Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Szynka wieprzowa 55% taniej, 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 25 lipca. Cena przed obniżką 17,99.
6: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
7: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
8: Sobota, a ja mam gorączkę sobotnich okazji!
7: W tę sobotę filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 5 na osobę, a masło Kastąd takie dobre, 1,99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Kaufland.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Już dziś w Lidlu wszystkie produkty Finish 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. A boczek XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: 4 osoby poszkodowane, 2 w szpitalu po pożarze Akademika w Łodzi. Myśliwiec F-16 zestrzelił drona w Rumunii. Startuje rajd Polski wieczorem. Potężne utrudnienia w Katowicach.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 13. Mieszko Drescher, zapraszam. Pożar Akademika w Łodzi. Ogień pojawił się rano na osiedlu studenckim Lumumbowo. Gdy strażacy dotarli na miejsce, budynek był silnie zadymiony. 4 osoby zostały poszkodowane, mówi Jędrzej Pawlak z Łódzkiej Straży Pożarnej.
2: Przed przybyciem strażaków ewakuowało się około 50 osób. 2 osoby zostały ewakuowane przez strażaków. Łącznie na terenie akcji i pomocy medycznej udzielono 4 osobom. 2 osoby zostały hospitalizowane.
0: Prawdopodobną przyczyną pożaru było zwarcie instalacji elektrycznej.
1: Prawda Antyradia.
0: Znów interwencja myśliwca F-16 wobec drona w Rumunii. Maszyna zestrzeliła bezzałogowca, który wtargnął w przestrzeń powietrzną tego kraju. Teraz służby szukają szczątków sprzętu. Do incydentu doszło, kiedy w Kijowie był ogłoszony alarm powietrzny z powodu rosyjskiego ataku.
1: Prawda Antyradia.
0: Dostawy wody przemysłowej wznowione do 65 firm. Były wstrzymane od środy w Stalowej Woli na Podkarpaciu, bo poziom rzeki San spadł do poziomu tzw. przepływu nienaruszalnego. Sytuacja się poprawiła, bo poziom wody wzrósł o centymetr. Takiej suszy nie było dawno, mówi Monika Trela, prezes spółki EcoSan, dostarczającej wodę do strefy przemysłowej.
3: W przeciągu 18 lat zdarzyło się drugi raz. Kiedy przepływy tak naprawdę w stanie uniemożliwiają pobór, ten pobór musi zostać zakończony.
0: Na razie w Bieszczadach pada deszcz, wody powoli przybywa. Ale sytuacja hydrologiczna na południu Polski jest bardzo trudna. W większości rzek poziom wody jest w okolicach strefy stanów niskich.
1: Prawda Antyradia.
0: 82. rajd Polski startuje dzisiaj. Pierwszy odcinek w centrum Katowic. Kolejne w Jastrzębiu-Zdroju oraz powiatach bielskim i cieszyńskim. Organizator Grzegorz Wróbel.
4: Mamy prawie 150 zgłoszonych ekip w 4 cyklach. Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Polski, historyczne Mistrzostwa Polski i rajd okręgowy. Natomiast mamy ponad 20 samochodów Rally 2, czyli takich najnowocześniejszych, najszybszych, najmocniejszych. Mamy czołówkę obecną Mistrzostw Europy. Mamy również polskich faworytów.
0: Ceremonia startu zaplanowana jest na 17.30 na Dworcowej w Katowicach. Będą utrudnienia. Na termometrach w granicach 21 stopni. Najcieplej w Wielkopolsce. Temperatura może jeszcze wzrosnąć do 24. Na zachodzie słonecznie, na wschodzie raczej pochmurno, może pokropić w ciągu dnia. Jutro raczej bez opadów i do 27 stopni. W niedzielę cieplej, około 30, tylko na północy chłodniej. Tam i na zachodzie może popadać.
1: Lokomotywa latem w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk. Sponsorem programu są militaria.pl.

0: Editor The Rush.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: I tak oto wkroczyliśmy do dzisiejszego wydania Lokomotywy w Antyradiu w piątek, piąteczek, piątunio 24 lipca. 12 minut po 13. Tomasz Kasprzyk, kłaniam się i zabieram was w muzyczną przejażdżkę lokomotywą do godziny 16. Dziś trochę będzie muzycznie i trochę filmowo. A w zasadzie jedno z drugim połączone, bo z tego co widzę, to Pulp zaprezentowali już pierwszy zwiastun z filmu o sobie. Ghost też zapowiedzieli premierę nowego filmu koncertowego, więc będzie o czym mówić i może w końcu dotrę do tych braci Gallagherów, bo ich odkładam od dwóch dni i nie mogę dobrnąć do końca, więc dziś mam nadzieję, że z Gallagherami będę szczytował.
1: Czy jak Lokomotywa w Antyradiu.
0: A! I jeszcze ważna rzecz. Dzisiaj będę miał także dla was kilka podwójnych zaproszeń na festiwal Jana Borysewicza, bo w tym tygodniu Jan Borysewicz jest postacią pierwszoplanową. Rozdajemy zaproszenia na festiwal, który już jutro, a w przyszłym tygodniu będziemy rozdawać karnety na Poland Rock Festival. Żart? Poland Rock Festival jest darmowy. Jakby ktoś nie wiedział.

0: Hardwa były zdarte wtedy.
1: Kto pamięta?
0: Chyba największy koncert w historii polskiej muzyki. Tak mi się wydaje. Prawie milion nas było wtedy w Kostrzynie nad Odrą. Kult na Poland Rock Festiwalu 2019 rok to był. Przepiękne wspomnienia. A już za tydzień znów spotykamy się na 32. Poland Rocku i pośpiewamy. I z Happy Sedem pośpiewamy, i z Godsmakiem pośpiewamy, z Nocnym Kochankiem. Będzie w czym i w kim wybierać. Państwo będą spokojni.
2: Hey, it's Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
3: Cześć, z tej strony The Rock Hunter.
4: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antiradio.
5: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Sponsorem programu były Militaria.pl. Antiradio. Najlepszy rock na świecie.

0: Audycja Nie Hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie mamy akcje na farby ścienne Beckers i Tikkurila. Kup dwie dowolne farby, a trzecią najtańszą dostaniesz w prezencie. Miksuj jak chcesz farby ścienne, białe i kolorowe marek Beckers i Tikkurila. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney+.
2: Oh my God.
1: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
6: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
7: Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
8: Takie jak produkty do prania Persil, wybrane rodzaje, teraz 42% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 43,68. A za zakup dowolnych ręczników papierowych 30% kwoty wraca na konto Skarbonka. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
9: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media

0: po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Lokomotywa latem w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.
2: Is this some sort of hip music?

tym razem Emigrate z gościnnym udziałem Billa Lindemana. Ależ to przepiękna klasyka. Klasyka także będzie jutro na Zamku Ćmielów, bowiem pojawi się Janek Borysewicz, będzie tak ze gazdzi, będą znani i lubiani polscy gitarzyści, którzy będą dawać warsztaty, i ktoś z was, który dziś zgarnie podwójne zaproszenia. Będzie okazja. Bądźcie blisko antyradia, wszystko będzie jasne. Teraz na chwilę wkraczamy do muzycznej karty kalendarza, bo jak się okazuje, to wydarzyło się 24 lipca. 82 rok. Wtedy grupa rockowa Survivor rozpoczęła 6-tygodniowy okres przewodzenia na amerykańskiej liście przebojów właśnie tym singlem Eye of the Tiger. Tak przypomnę tylko gwoli formalności, że utwór też pojawił się na ścieżce dźwiękowej do filmu Rocky 3. Zresztą został napisany na specjalną prośbę Sylwestra Stallone, żeby nie było jasności. Kompozycja zdobyła także pierwsze miejsce na Wyspach Brytyjskich i dała grupie nagrodę Grammy w kategorii najlepsze rockowe wykonanie. Piękna historia. No to teraz słuchamy w całości. Eye of the Tiger w Antyradio Survivor.

0: karaoke mieliśmy w tej godzinie w Lokomotywie w Antyradio i Survivor, a przed chwilą Rainbow, I Surrender. A to nie koniec, bo jeszcze parę niespodzianek mam dla was przygotowanych. Tymczasem jest pełna 6 minut, pozostało do godziny 14. Za chwil kilka rzeczy ważne, by nie powiedzieć najważniejsze. No będzie o polityce co zrobić, no ale polityka to też rzecz ważna. Prawda Antyradia. Punktualnie o 14, a ja z kolejną dawką muzyki, no i z zaproszeniami na festiwal Jana Borysiewicza wracam tuż po. Więc jeżeli macie ochotę znaleźć się na Zamku Ćmielowie, nie oddalajcie się.
1: Mówi dla państwa Lech Janerka.
2: Hey guys, this is Sharon from Williams Station.
3: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age and you're listening to Antiradio, the best rock station in Poland.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z Janem Borysiewiczem w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i wygraj karnety na pierwszą edycję festiwalu Jana Borysiewicza na Zamku w Ćmielowie. Zrób sobie wakacje i jedź na święto jednego z najlepszych polskich gitarzystów. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
5: Wszystko, co dziś możesz mieć.
4: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
6: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Ekspres De'Longhi Magnifica Evo. Taniej o 150 zł. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1549. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 28 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express. Letnie update nawet do minus 30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
8: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: sprawdzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł.

0: Wybierz, co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
1: Play. Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
5: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
6: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espumisan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
5: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
6: Espumisan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty specjalna oferta na mleko. Zrób zakupy z kartą lub aplikacją Moja Biedronka za minimum 79 zł i kup mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w super cenie. Złoty 35 za sztukę. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. W kwotę 79 zł nie wlicza się wartość zakupu produktu promocyjnego. Rabat zostanie naliczony przy kasie. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
8: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
9: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
10: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
11: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
12: Po reklamie.
13: Antyradio. Gramy najlepszy rok. Beastie Boys. Pijama Porno.
14: Esoteryczny Poznań.
13: Whitesnake. Santana. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
15: Prezes przemówił. Już wiadomo, co dalej z PiS-em. Woda wylała ze zbiorników retencyjnych. Są zniszczenia na Mazurach. 150 tysięcy ludzi bez prądu na Ukrainie po nocnym ataku Rosji.
13: Prawda Antyradia.
15: Minęła 14. Mieszko Drescher. Zapraszam. 30 osób wyrzucił z PiS-u Jarosław Kaczyński. Prezes partii ogłosił decyzję, która dotyczy Mateusza Morawieckiego i kolegów. Choć jak mówi, oni doskonale wiedzieli, na co się piszą, decydując się na udział w stowarzyszeniu i nie podpisując lojalki. Nie chcemy się rozstawać w niechęci, ale fakt jest oczywisty, mówi Jarosław Kaczyński.
16: Wszyscy wiedzieli, co mają podpisać i jednocześnie wszyscy wiedzieli, jakie są skutki niepodpisania. No i podjęli taką decyzję, jaką podjęli.
15: Zdaniem prezesa PiS, to co się wydarzyło, jest związane ze stowarzyszeniem, ale przede wszystkim z propozycją podziału partii. Tak dużego odejścia nie było jeszcze w historii ugrupowania.
13: Prawda Antyradia.
15: Nowy miejski skwer zniszczony. Razem z nim chodnik i ścieżka rowerowa. To przez wodę, która wylała się z dwóch zbiorników retencyjnych w Braniewie po ostatnich ulewach. Burmistrz zapewnia, że nie trzeba ewakuować mieszkańców i że sytuacja jest pod kontrolą. Według strażaków do incydentu doszło przez zatkane przepusty. Teraz sytuacja się poprawia.
13: Prawda Antyradia.
15: 150 tysięcy ludzi bez prądu na Ukrainie po ostatnich rosyjskich atakach. Największe utrudnienia są w Czernichowie i okolicach. Przerwy w dostawach są też w obwodach donieckim i charkowskim. Moskwa uderzyła rakietami lotniczymi i dronami tej nocy.
13: Prawda Antyradia.
15: Wolne pokoje czekają na urlopowiczów. Z danych travellist.pl wynika, że rezerwujący wakacje w Polsce nie będą mieli problemu ze znalezieniem noclegu.
4: Nad polskim morzem i jeziorami wolny pozostaje co drugi pokój, a w górach nawet 2/3. Travellist.pl, Eugeniusz Triasun.
17: Aktualnie największym zainteresowaniem cieszą się góry. Wśród rezerwacji dokonywanych od maja do lipca udział kierunków na południu Polski wyniósł około 43% wobec 38% przypadających na morze. I tutaj znajdziemy szeroki wybór ofert w Ustroniu, Krynicy, Zdroju, nad morzem. Natomiast najtańszym kierunkiem jest Łeba.
4: Cena za dobę dla dwóch osób zaczyna się od 330 zł w Ustroniu, 320 w Łebie i 300 w Ostródzie. Magda Poddańczyk, Antyradio.
15: 22 stopnie pokazują termometry w Pile, tam obecnie najcieplej. Temperatura może jeszcze nieznacznie wzrosnąć. Na wschodzie do wieczora trzeba się spodziewać opadów, na zachodzie raczej słonecznie. Jutro do 27 stopni i bez opadów. W niedzielę 30, miejscami nawet i więcej, z wyjątkiem wybrzeża. Tam około 18-20 i niewykluczone opady.
13: Lokomotywa latem w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

0: zaczęło się ślicznie i romantycznie. Easy Street, Queens of the Stone Age. Swoją drogą grupa zagrała ten utwór po raz pierwszy na poprzedniej akustycznej trasie promującej album Life at the Catacombs. Swoją drogą Life at the Catacombs, już był kiedyś taki tytuł. Zapomniałem, kto wykonywał. Jane's Addiction, o! Przypomniało mi się. Pamiętacie płytę Jane's Addiction? Life at the Catacombs? Queens of the Stone Age w każdym razie za nami. Bardzo ładne. Swoją drogą ten singiel promowany jest ciekawym teledyskiem, do którego scenariusz napisał sam lider zespołu, czyli Josh Homme. Poburzujcie w sieci. Znajdziecie. Warte obejrzenia. 11 minut po godzinie 14. Tomasz Kasprzyk, witam w drugiej części naszego dzisiejszego wspólnego spotkania w Rokomotywie w piątek, piąteczek, piątunio. I powracam do Oasis, bo cały czas są spekulacje, czy bracia Gallagher wejdą do studia, żeby nagrać nową płytę, czy nie. 2025, przypomnę, okazał się wielki dla Oasis. Grupa powróciła na scenę po kilkunastu latach ciszy, no i zagrała wyprzedane koncerty w Wielkiej Brytanii i obu Amerykach. W tym roku nic się nie dzieje, w obozie cisza. No i właśnie, pojawiło się gdzieś tam na jakimś portalach społecznościowych pytanie do Liama, czy Oasis zagrają i nagrają nową płytę. Więc Liam odpowiedział, cytuję: nie, nie jestem przygotowany na krytykę. Jeśli nie sprzeda się w nakładzie 100 milionów egzemplarzy w jedną godzinę, nie wyleczy nieświeżego oddechu i zaparć całego narodu, nie odwróci biegu czasu dla Cher i jeszcze paru innych rzeczy, to lepiej po prostu cieszyć się koncertami. Ładne to powiem. Wchodzi w pięty. Natomiast New Musical Express, powołując się na liczne źródła, zapowiada, że w 2027 Oasis planuje wielką trasę koncertową. I nie tylko po Anglii, ale wszystko wskazuje na to, że być może pojawi się w Europie kontynentalnej.
1: Rokomotywa w Antyradiu.
0: Czekamy, czekamy, czekamy. Zostawiamy na razie Oasis. Powracamy do Rokomotywy, a w niej za chwilę zaproszenia na festiwal Jana Borysewicza. Nie oddalajcie się!

0: City of the Dead i Hollywood Undead w Rokomotywie Wandy Radio. A już jutro Jan Borysewicz, koncert Lady Punk, Ronnie Romeo i będzie także Gaz G, Jacek Królik i wielu, wielu innych gitarzystów. No i także wy. Ale powiedzcie mi, jak nazywa się pierwsza sygnowana gitara Jana Borysewicza, która swoją premierę będzie miała właśnie jutro na Zamku Ćmielów. Jak się nazywa pierwsza w historii sygnowana gitara Jana Borysewicza? Kaspro@antyradio.pl. Wiecie? Super. Odwdzięczę się zaproszeniami na zamek.
1: Hey Poland, this is Joe from Def Leppard.
2: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
3: Hello everybody, Max Cavalera here, Soulfly, and you listen to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio.

0: promocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji. Mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 99. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media

kości kilogram 11,99. Cena przed obniżką 19,99. A winogrona białe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W delikatesach

0: 22 lipca do 9 sierpnia. ISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra.
2: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 23 do 25 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Po reklamie.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Lokomotywa latem w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

Paulina mi napisała na kasprom@antyradio.pl, że podobno 24 lipca 1999 roku Phil Collins ożenił się po raz trzeci z konsultantką do spraw marketingu. Proszę bardzo, ślub był w Lozanie, a wśród gości podobno byli Sir Elton John, Sir Eric Clapton, Mark Knopfler. Fajny, weselny stoliczek.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Załoga G zamykają tę część Lokomotywy w Antyradio. Po 15 nagradzam.
1: Hey, this is Tony from Papa Roach.
2: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
3: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antyradio. Destroy!
4: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na

0: Reklama. Ekspres Electrolux za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Euro AGD. Do 3 sierpnia kup lodówkę Electrolux, a ekspres zgarniesz za złotówkę. Sprawdź też inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł.

Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. A tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
2: Takie jak produkty do prania Persil, wybrane rodzaje, teraz 42% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 43,68. A za zakup dowolnych ręczników papierowych 30% kwoty wraca na konto Skarbonka. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Pani Celinka wie, co jest super.
5: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
4: W tę sobotę polska marchew 1,99 zł za kilogram z Kaufland Card Extra, a morele kilogram jedynie 6,99. Tak, morele kilogram 6,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
7: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład karkówka wieprzowa, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Po reklamie. Antyradio.

0: Policja wyjaśnia okoliczności postrzelenia rowerzysty w Zielonej Górze. Białoruś ostrzega przed atakiem terrorystycznym w Polsce. Dziesiątki chętnych na jedno miejsce. Rekordowa rekrutacja na uczelniach medycznych.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 15. Mieszko Drescher, zapraszam. Dlaczego padły strzały w Zielonej Górze, ustala policja. Chodzi o wczorajszą awanturę między pieszym a rowerzystami. Pieszy strzelił do cyklistów, jednego trafił. Mówi Małgorzata Stanisławska z policji.
2: Z następnych ustaleń wynika, że jest to broń czarnoprochowa. Na skutek jej użycia został postrzelony jeden z rowerzystów, który trafił do szpitala, gdzie przeszedł zabieg.
0: Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Sprawca wpadł krótko po zdarzeniu, nie był wcześniej karany.
1: Prawda Antyradia.
0: Każde ostrzeżenie przed terroryzmem traktujemy poważnie i weryfikujemy. Tak mówi szef MSZ pytany o informacje, które przyszły z Białorusi. Tamtejszy resort dyplomacji informuje o potencjalnym ataku, którego celem będą dzieci mieszkającej w Polsce białoruskiej aktywistki. Jak mówi Radosław Sikorski, sprawa jest badana.
1: Prawda Antyradia.
0: Kaczyńskiemu nie da się udowodnić przestępstwa w sprawie dwóch wież. Tak wynika z uzasadnienia umorzenia śledztwa, które ujawnia prokuratura. Chodzi o niedoszłą inwestycję budowlaną w Warszawie, na której austriacki biznesmen stracił fortunę i obwinił prezesa PiS-u. Jego adwokat Jacek Dibuła nie zgadza się z tezami śledczych. Zapowiada zaskarżenie decyzji.
3: Moje stanowisko jak mecenasa Wielkicha będzie jednoznaczne. Należy w taki akt subsydialny powinno się złożyć.
0: Prokuratura uznaje, że ta sprawa nie ma charakteru karnego, a jest zwykłym sporem, który można rozstrzygnąć w sądzie cywilnym. Jeśli sprawa wróci do śledczych, a ci ponownie ją umorzą, to Austriak może prywatnie oskarżyć Jarosława Kaczyńskiego.
1: Prawda Antyradia.
0: Rekordowa rekrutacja na uczelniach medycznych. Być może młodych skusiły pieniądze, jakie można wyciągnąć ze szpitali, o czym ostatnio głośno w całej Polsce. Kierunek lekarski pierwszy raz oferuje aż 39 uczelni, a o indeksy rywalizuje podwójny rocznik maturzystów, mówi Joanna Orłowska z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
4: Od wielu lat najpopularniejszym kierunkiem studiów jest stomatologia. W tym roku o jedno miejsce na tym kierunku ubiegały się aż 24 osoby.
0: We Wrocławiu chętnych jest jeszcze więcej. Na Uniwersytecie Medycznym o jedno miejsce stara się 40 osób.
5: Pełna kultura, Grzegorz Kornacki. Zapraszam. Takie wydawnictwa to lubimy. Till Lindemann zapowiedział w końcu oficjalnie płytę Live in Kraków. To będą różne formy nagrania zeszłorocznego koncertu z Tauro na Ryny. W sumie 20 kawałków z całej solowej kariery frontmana Rammstein. Formaty? No właśnie, tu zaczyna robić się jeszcze ciekawiej. Możecie zamówić winyla wypełnionego rybami. To odniesienie do rzucania rybami podczas koncertu. Jest też wydawnictwo z winylami i slipmatami układającymi się na wzór tortu. To z kolei odniesienie do rzucania ciastami podczas koncertu. Jest wydawnictwo ekskluzywne w boksie z fragmentem scenicznej dekoracji i są wydania podstawowe na CD, DVD i na Blu-rayu. Premiera 25 września. Nadchodzi festiwal Jana Borysewicza. Impreza jutro w Ćmielowie. Otwarcie miasta gitar o 12. Potem wieczorem wystąpią m.in. Jan Bo i goście czy Lady Punk.
6: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: 22 stopnie pokazują termometry w Pile, tam obecnie najcieplej. Temperatura może jeszcze nieznacznie wzrosnąć. Na wschodzie do wieczora trzeba się spodziewać opadów, na zachodzie raczej słonecznie. Jutro do 27 stopni i bez opadów. W niedzielę 30, miejscami nawet i więcej, z wyjątkiem wybrzeża. Tam około 18-20 i niewykluczone opady.
6: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Lokomotywa latem w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

0: To, że w prostocie siła AC/DC przyzwyczaili nas już od kilkudziesięciu lat, a Ebon stają się chyba kontynuacją tego Kid in a Candy Store. Nówka sztuka na antenie Antyradia. Trudno przejść obojętnie.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: Tymczasem 12 minut po godzinie 15. Tomasz Kasprzyk, witam w trzeciej części naszego dzisiejszego wspólnego spotkania w piątek 24 lipca, w przeddzień tego, co się będzie dziać na Zamku Ćmielów jutro, albowiem jutro pojawią się Lady Punk, świętujący 45-lecie. Jan Bo zagra z gośćmi. Także pojawi się międzynarodowy duet Ronnie Romeo i Gaz G. Będą warsztaty, tak zwane masterclass, z ikonami gitary, z Gasem G, Jackiem Królikiem czy Markiem Raduli. Finał autorskiego konkursu gitarowego Jana Borsewicza, Riff Challenge, którego celem jest wyłonienie młodych talentów. No i oczywiście zwycięzcy wystąpią na jednej scenie z muzykami. Będzie także i Konrad Czubaj. Od 14 do 18 będzie prowadził audycję prosto z zamku, więc jeżeli nie będziecie w Ćmielowie, to bądźcie przy radioodbiornikach, bo Konrad będzie mówił dokładnie, co się dzieje i dlaczego, a być może także Janka zaprosi i Janek może zagra coś na swojej nowej, pierwszej w historii sygnowanej gitarze, która nazywa się Bubble Gum Jan Bo. Guma balonowa Jana Bo. Proszę bardzo, w takim różowym kolorze. Bardzo ładna zresztą ta gitara, przygotowana we współpracy z marką Arrows Guitar. Z tego, co wiem, 99 tych gitar będzie w sprzedaży, no bo tę jedną ma Janek Bo, już wiadomo. One będą w sprzedaży w limitowanej wersji, natomiast chyba 7 gitar powinno pojawić się już jutro na Zamku Ćmielów, więc jeżeli będziecie mieli ochotę kupić taką gitarę, no to warto wziąć ze sobą kartę kredytową, ponieważ 7 sztuk jutro będzie w sprzedaży. Cena poniżej 3000, w zależności od tego, czy

0: Jak pięknie, że Ghost pojawili się dzisiaj w Lokomotywie w Antyradio, więc muszę o tym powiedzieć. Ghost zapowiedzieli premierę nowego filmu koncertowego. Film będzie zatytułowany To Big to Rick. Trafi do wybranych kin i sal IMAX na całym świecie pod koniec sierpnia. A materiał nakręcony na taśmie podczas dwóch wyprzedanych koncertów zespołu w Meksyku we wrześniu ubiegłego roku. Jeżeli chodzi o bilety, to podobno już można kupić na oficjalnej stronie zespołu. Sprawdźcie.
1: Cześć, Janusz Panasewicz, Ladybug.
2: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
3: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio.

0: Na Santago.com baw się jak w tropikach i nie przepłacaj już tego lata. Kupując z dwutygodniowym wyprzedzeniem, oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Santago.com.
1: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu awokado Has. Teraz aż 42% taniej. To tylko 3,99 za sztukę. Cena sprzed obniżki 6,99. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Tanio tydzień w Aldi. Co tydzień.
2: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
3: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
4: Bierzemy.
2: Buen provecho.
4: A to co?
3: No, owoce, ale morza.
5: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
6: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: W Media Expert wyprzedaż.

0: Expert.pl.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Finał wielkiej wyprzedaży w Media

0: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
1: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espumisan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
0: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
1: Espumisan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę: Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

0: wakacyjny włączony. Jedź dalej z Jayco 7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. Jayco 7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jayco.pl.
1: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
2: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
3: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
5: Castorama. Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
6: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Po reklamie.
8: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Lokomotywa latem w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

With Us, Teenage Dirtbag. Także dawno nie było tego nagrania. No i jeszcze zanim zamkniemy dzisiejsze wydanie Lokomotywy w Antyradio, pokłonimy się klasyce. Oryginalny tekst do tego utworu na płycie Use Your Illusion na jedynce, a na dwójce wersja z tekstem alternatywnym. Taka oto historia.

Ciekawe, czy ten utwór zaprezentują w siebie podczas tegorocznej edycji Poland Rock Festivalu. Przypomnę, Dziwna Wiosna będzie jedną z gwiazd tegorocznej edycji, zagrają na dużej scenie. A tak przy okazji jest już nowe nagranie Dziwnej Wiosny w sieci. Singiel zatytułowany Strzęp, który zapowiada płytę Plot Twist. Premiera niebawem. Jak zwykle fajna muzyka z mądrym tekstem. Polecam Państwu obu rącz. Strzęp, Dziwna Wiosna. Skoro wspomniałem o Poland Rock Festiwalu, to przypominam, że od poniedziałku tydzień z Poland Rock Festiwalem. Sporo będzie o tej imprezie. A potem zmykamy na lotnisko Czaplinek Broczyna. Ja już pojadę we wtorek po Rokomotywie. Tak, bo we wtorek, w środę już będę prowadził stamtąd Rokomotywę. Natomiast w czwartek od 17 zaczynamy transmisję koncertów. A na dziś to wszystko. Zmykam. Pa, pa, mądrego i udanego weekendu życzę. Do miłego. Bye, bye.

0: Hey, this is Josh from Greta Van Fleet.
1: Hello, this is Stuart Copeland of Gizmodrome.
2: Hey, this is Doug McKagan, and you are listening to Anti Radio.
3: Gwiazdy Rocka w Anti Radio. Anti Radio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. No dalej, już 16. Nareszcie, sparowane z moją ulubioną parą. Para z głośników, czyli Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Oberty. Twoje najlepsze połączenie na popołudnie, codziennie od 16. Sparuj swoje urządzenie z antyradiem i puść parę z głośników. Ale czad! Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Jak wyprzedaż, to w euro.
5: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
6: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
5: Ci, co ją znają, reagują.
7: Ach!
6: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
8: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
11: O, mechanik idzie.
12: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, si?
13: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
14: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
15: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
16: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
17: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
18: Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna Muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
19: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
20: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
21: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
20: W tę sobotę filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 5 na osobę. A masło Kastąd takie dobre, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Kaufland.
22: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
23: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
24: To
0: pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Kiełbasa śląska z szynki Kraina Wędlin Select 450 gramów. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A boczek grillowy w marynacie klasycznej Czas na Grill 300 gramów. 6,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Do tego wszystkie ogórki konserwowe kiszone i małosolne. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
1: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
7: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej
11: masz. Po reklamie.
24: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Tin Lizzy.

0: Stars de Rock Off on the radio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Mateusz Morawiecki z inną wersją wydarzeń na temat rozłamu w PiS-ie niż prezes Kaczyński. Paliwa najdroższe od 2 miesięcy na światowych rynkach. Wesele bez długu wybierają młode pary.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła 16. Mieszko Drescher, zapraszam. 44 osoby, a nie 30, odeszły z PiS-u. Ogłasza to Mateusz Morawiecki, który znalazł się w gronie osób wyrzuconych przez prezesa Kaczyńskiego. Sam dowódca rokoszu się nim nie czuje. Morawiecki mówił w Sejmie, że całe zamieszanie jest wynikiem intrygi wewnątrz partii i że do ostatniej chwili walczył o jedność ugrupowania.
0: Prawda Antyradia.
1: Eskalacja na linii USA-Iran odbija się na światowym rynku paliw, zwłaszcza po tym, gdy jemeńscy Huti przyznali się do ataku na 2 saudyjskie tankowce na Morzu Czerwonym, a Donald Trump zapowiedział odwet, mówi analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
2: Po informacjach o sytuacji na Morzu Czerwonym odnotowaliśmy wzrost cen ropy naftowej do poziomu powyżej $100 za baryłkę, a więc do poziomu najwyższego od 2 miesięcy.
1: Analitycy nie widzą powodów do optymizmu, bo sytuacja wciąż jest bardzo niestabilna, co przekłada się na ceny na stacjach benzynowych.
0: Prawda Antyradia.
1: Znów interwencja myśliwca F-16 wobec drona w Rumunii. Maszyna zestrzeliła bezzałogowca, który wtargnął w przestrzeń powietrzną tego kraju. Teraz służby szukają szczątków sprzętu. Do incydentu doszło, kiedy w Kijowie był ogłoszony alarm powietrzny z powodu rosyjskiego ataku. Wcześniej zdarzało się, że F-16 były podrywane w Rumunii w tego typu sytuacjach, ale zestrzelenia jeszcze nie było.
0: Prawda Antyradia.
1: Wesele bez długu. Według badania rankomat.pl ponad połowa młodych par nie chce brać kredytu na organizację uroczystości, mówi Grzegorz Demczyszak.
3: Największa grupa respondentów, 28%, uważa, że jeśli budżet jest zbyt mały, najlepiej po prostu zorganizować mniejsze i skromniejsze przyjęcie. Kolejne 26% jest zdania, że wesele warto przełożyć do momentu zgromadzenia odpowiednich oszczędności.
1: 7% badanych dopuszcza wzięcie pożyczki na organizację wesela, a 2% liczy na to, że większość wydatków zwróci się dzięki kopertom od gości. Jak wynika z tego badania, koszt organizacji wesela dla około 100 osób wynosi obecnie od 50 do nawet 100 tysięcy złotych. To była Prawda Antyradia. Deszczowo w pasie od Mazur przez Łódzkie po Małopolskę. W prawie całej wschodniej Polsce trzeba się spodziewać przelotnych opadów do końca dnia. Na termometrach w granicach 22 stopni. Jutro do 27 i bez opadów. W niedzielę 30, miejscami nawet i więcej, z wyjątkiem wybrzeża. Tam około 18-20 i niewykluczone opady.
0: Para z głośników na gorąco w Antyradiu.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: z głośników w Antyradiu.
1: Dzień dobry, dziś samotnie, ale nie sromotnie wita się z wami połówka pary z głośników. Ja nazywam się Sandra Hajduk-Popińska i najbliższe 4 godziny, kochani, należą do nas. Będzie m.in. o pewnej ważnej dla rock'n'rolla rocznicy, o możliwości kupna, słuchajcie, całej niemieckiej wsi na własność, czy o dość intrygującym błędzie lekarskim. Ale najpierw gramy wam Fallout Boy i Beat It.
0: Para z głośników w Antyradiu.

Wild thing, I think you move me. But I won't.

0: z głośników w Antyradiu.
1: To byli The Troggs, czyli skrót od The Troglodytes. No i nie ma co ukrywać, panowie znani są głównie właśnie z tego numeru, który wam przed chwilą zagraliśmy. Ale to przecież nie jedyna taka historia w świecie rocka, no bo pewnie jak myślicie o Crazy Town, to głównie o Butterfly. A jak o Witches, no to Teenage Dirtbag jest tym numerem, który przyjdzie wam do głowy jako pierwszy. Chumba Wamba i Tap Thumping, jak tak sobie myślę, no to też jest taka historia. Swoją drogą muszę wam powiedzieć, że rozmawiałam kiedyś z Dunstanem Bruce'em, z wokalistą Chumba Wamba właśnie. No i on powiedział mi, że słuchajcie, kocha ten utwór, uwielbia go grać, jest z niego dumny, ale przede wszystkim zapewnił mu bezpieczeństwo finansowe. To jest, jak wiadomo, ważne dla każdego artysty. Dlatego wciąż wykonuje go z radością i dumą. No więc chyba, słuchajcie, nie ma tego złego.
0: Para z głośników w Antyradiu.
2: Hi, this is Jack White.
3: Hello, this is Mark Knopfler.
4: Hey, we're Kings of Leon and you're listening to Anti-Radio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
1: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
2: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Ta.

0: Hej, człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Bufet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibufet.pl/halo i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
8: Takie jak produkty do prania Persil, wybrane rodzaje, teraz 42% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 43,68. A za zakup dowolnych ręczników papierowych 30% kwoty wraca na konto Skarbonka. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
9: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media.

0: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Po reklamie.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników na gorąco w Antyradiu.

0: para z głośników w Antyradiu.
1: Za mniej więcej 20 minut godzina piąta. Piątek, mam nadzieję, że jesteście gotowi, aby celebrować go tak, jak lubicie najbardziej, bez względu na pogodę, no bo niespecjalnie nam się ten lipiec póki co sprawdza, ale po to jest Antyradio, żeby wam dodawać pary. Już za chwilę między innymi Led Zeppelin. A skoro o klasykach mowa, to dziś dokładnie, 24 lipca, 7 lat temu, teledysk do Bohemian Rhapsody osiągnął, wyobraźcie sobie, historyczny wynik, uwaga, miliarda wyświetleń, stając się pierwszym w historii teledyskiem powstałym przed 90 rokiem, który osiągnął taki wynik. Podobno jest to też jeden z najczęściej googlowanych teledysków. Tymczasem gramy wam innego klasyka, nie mniej godnego uwagi, ZZ Top. Proszę bardzo.
0: Para z głośników w Antyradiu.

0: z głośników w Antyradiu.
1: To było piękne Strange Love od Depeche Mode, a już za chwilę prawda Antyradia, a po niej wrócę do Was w okrojonym niestety dzisiaj składzie z historią pewnej dość absurdalnej wpadki szpitalnej.
0: Para z głośników w Antyradiu.
2: Hi, we're Guan Waves.
3: Hi, this is John Bon Jovi.
4: Hey, everybody, this is Lizzie Hale from Hailstorm, and right now you're listening to Antyradio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio.

0: Audycja Nie Hańbi trwa tydzień z Janem Borysewiczem w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i wygraj karnety na pierwszą edycję festiwalu Jana Borysewicza na Zamku w Ćmielowie. Zrób sobie wakacje i jedź na święto jednego z najlepszych polskich gitarzystów. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Wszystko, co dziś możesz mieć.
0: Przeciętny kot domowy potrafi skoczyć na wysokość nawet 6 razy większą niż jego własny wzrost. I jak wiadomo, zawsze spada na 4 łapy. Bądź kotem. Włącz Antyradio w weekend i oderwij się od codzienności w nowej audycji Skok w Rok. To tu wydrapiesz najlepsze nagrody i zamruczysz z zadowolenia, słuchając najlepszego roka na świecie. Skok w Rok na żywo w każdą sobotę i niedzielę po 10 w Antyradiu. Zaprasza Konrad Czubaj. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Tylko do poniedziałku w RTV Eura GD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Ekspres DeLonghi Magnifica Evo. Taniej o 150 zł. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1549. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 28 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Ski-team. Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w Ski-team. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony Ski-team lub kup online.
3: Ski-team. Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
4: No i co, Barbara, co?
3: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat to czas na festiwale. Wejdź na ebilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. Ebilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
7: Obóz rządzący nie jest zaskoczony rozłamem PiSu. Celny atak rakietowy Ukrainy w głębi Rosji oberwała wojskowa fabryka. Ryk silników w Śląskiem. Lada moment wystartuje 82. rajd Polski.
0: Prawda Antyradia.
7: Minęła 17. Mieszko Drescher, zapraszam. Rozłam PiSu nie jest zaskoczeniem. Tak sprawę komentuje Andrzej Szejna. Polityk lewicy wskazuje na ciągnące się od miesięcy wewnętrzne spory w partii. Jarosław Kaczyński i jego otoczenie uznało Morawieckiego za konia trojańskiego, mówi Szejna.
8: Mateusz Morawiecki nie miał wyboru. Dzisiaj może tylko próbować budować jakieś zaplecze polityczne, inaczej popadnie w polityczny niebyt.
7: Dla przypomnienia, Jarosław Kaczyński ogłosił dziś, że 30 członków PiSu pożegnało się z partią. Mateusz Morawiecki, wokół którego są skupieni, przekonuje, że do końca walczył o jedność i że został wyrzucony w wyniku intrygi. Zabiera ze sobą 40 posłów, 3 europosłów i 1 senatora.
0: Prawda Antyradia.
7: Skuteczny okazuje się ukraiński atak rakietowy w obwodzie kirowskim w Rosji. To jakieś 1300 km od granicy obu krajów. Pociski spadły na zakład zbrojeniowy oraz obiekt naftowy. 6 osób zginęło, 26 ucierpiało. Informują o tym rosyjskie władze. Wcześniej o ataku wspominał prezydent Ukrainy, dziękując żołnierzom za precyzję.
0: Prawda Antyradia.
7: Zostajemy w Rosji, gdzie wzrost gospodarczy wyniesie okrągłe 0. I to są prognozy tamtejszego Banku Centralnego. W optymistycznym wariancie i tak recesja, czyli 1% wzrost PKB. Jednocześnie inflacja w tym roku ma wynieść nawet 7%.
0: Prawda Antyradia.
7: Za niespełna pół godziny start 82. rajdu Polski. Pierwszy odcinek w Katowicach.
9: Rajd rozpocznie odcinek specjalny w centrum Katowic. Kolejne będą w Jastrzębiu Zdroju oraz powiatach bielskim i cieszyńskim. Kibice będą mogli z bliska zobaczyć czołowe załogi rajdowych mistrzostw Europy. Organizator rajdu Grzegorz Wróbel.
10: Rajd Polski jest jedną z eliminacji mistrzostw Europy. Jest to bardzo prestiżowy cykl rajdowy. Będzie to czwarta runda mistrzostw Europy, więc jeśli ktoś te punkty tutaj pogubi, to będzie punktów mało. Ten tytuł z pewnością będzie się oddalał.
9: 148 rajdówek kibice będą mogli oglądać w 28 strefach kibica, do których wstęp jest bezpłatny. Magda Poddańczyk, Antyradio.
7: Grzmi miejscami na wschodzie Polski. Przelotne punktowe opady w prawie całej wschodniej połowie kraju. Na termometrach w granicach 23 stopni, jutro do 27 i bez opadów. W niedzielę 30, miejscami nawet i więcej, z wyjątkiem wybrzeża. Tam około 18-20 niewykluczone opady. W przyszłym tygodniu mogą wrócić upały.
0: Para z głośników na gorąco w Antyradiu.

0: Wieczora z głośników w Antyradiu.
1: To byli Nowi Stąsi i mój ulubiony utwór z płyty Foreign Tongues, czyli Mr. Charm. No a teraz obiecana historia wpadki szpitalnej. Nie wiem jak wy macie, ale ja kiedy myślę sobie o najgorszych koszmarach, to pośród goniącego mnie w dzieciństwie mitycznego beboka albo spadania w otchłań, miewam koszmary o tym, że kładę się na stół operacyjny i operują mnie nie na to, co trzeba. I taka historia właśnie przydarzyła się w jednej z francuskich klinik. Wyobraźcie sobie, że pacjentka miała mieć zabieg kostki, a wyszła bez kilku zębów. Początkowo wizyta przebiegała rutynowo. Szybka rejestracja, tam przejście do poczekalni, oczekiwanie na lekarza, wszystko tak jak powinno być. No ale pojawił się chirurg, który, jak relacjonuje mama dziewczyny, zaczął coś mamrotać. Jak się okazało, później zamiast operować kostkę, lekarz, który był chirurgiem stomatologicznym, usunął dziewczynie 4 zęby. Tak zwane ósemki. No, myślę, że szpital na spokojnie może się reklamować hasłem kompleksowej opieki. Obsłużymy cię aż po zęby. A teraz utwór, którego tytuł na cześć francuskiego lekarza można by sparafrazować jako You gave your ankle to the wrong doctor. Bon Jovi przed wami.
0: Para z głośników w Antyradiu.

0: para z głośników w Antyradiu.
1: Być może słuchacie nas na wakacjach, być może dopiero je planujecie, albo z nich wróciliście, a może chcielibyście mieć je cały rok i kupić sobie na przykład sielską wieś. Jest taka możliwość, słuchajcie, w Turyngii, w Niemczech można kupić całą opuszczoną wioskę za 390 tysięcy euro, czyli niecałe, z tego co policzyłam, 1,7 miliona złotych. Można stać się właścicielem 15 domów i dużego terenu w malowniczej okolicy. No, powiem wam tak, za prawie dwie bańki w Warszawie to możecie dostać kawalerkę bez balkonu, a w Turyngii za tę samą kwotę 15 domów, własne jezioro i tytuł lokalnego pana feudalnego. Uważam, że to jest kwestia priorytetów.
0: Para z głośników w Antyradiu.
2: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
3: Hey yo, this is Måneskin.
4: Cześć, tu Grabasze, piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Hej!
1: Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. Playerantyradio.pl. Do usłyszenia. On, legendarny rockman i basista Guns N' Roses. Ona, światowej sławy motelka. Razem tworzą wybuchową parę, której możesz posłuchać w każdą niedzielę po 21. Duff McKagan i jego żona Susan zapraszają na program Free Chords and the Truth. Posłuchaj rockowych opowieści z pierwszej ręki od ludzi, którzy w roku widzieli już wszystko. Duff i Susan McKaganowie. Do usłyszenia, of course, w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło Milsani 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,49 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 4,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w

0: Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego, gry planszowe i karciane. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
1: Po reklamie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników na gorąco w Antyradiu.

0: para zgłośników w Antyradiu.
1: Utwór, którego tytuł swego czasu notorycznie zwykłam przeinaczać na Into the Graveyard Open, ale może to po prostu moja pesymistyczna część osobowości za nami, a teraz pora na Kasprola i blok z wielkiej płyty.
0: Para zgłośników w Antyradiu. Blok z wielkiej płyty w Antyradiu.
2: Dziś płyta Def Leppard, krążek zatytułowany Hysteria. Album, który został wymyślony przez perkusistę Ricka Owena. Nawiązując do jego wypadku samochodowego z 1984 roku, no i oczywiście amputacji ramienia. Jest to także ostatni album, na którym przed śmiercią występuje gitarzysta Steve Clark. Trwający ponad 62 minuty krążek jest najdłuższym albumem w historii zespołu. A Hysteria przez 3 lata dominowała na listach albumów na całym świecie. W 2009 roku uzyskała 12-krotną platynę. Album jest obecnie chyba 50. najlepiej sprzedającym się albumem wszechczasów w Stanach Zjednoczonych. Spędził prawie 100 tygodni w amerykańskiej najlepszej 40, co jest rekordem z lat 80. Podobnie zresztą jak i Born the USA Bruce'a Springsteena. Płyta ta sprzedała się w ponad 20 milionach egzemplarzy na całym świecie. Def Leppard, Hysteria. Fragment tego krążka już teraz.
0: Blok z wielkiej płyty w Antyradiu.

0: z głośników w Antyradiu.
1: No, powiem wam, że nigdy sobie tego pytania nie zadawałam. Should I stay or should I go? Bo lubię być tu z wami w Antyradiu. Pamiętajcie, że mamy taki alias mailowy paramaupaantyradio.pl i jeśli macie ochotę dzielić się z nami jakimiś refleksjami, to tam możecie pisać.
0: Para z głośników w Antyradiu.
2: Hi, this is Connor from Nothing But Thieves.
3: Hey, what's up, it's Shannon.
4: And this is Sully from Godsmack.
5: Hey, this is Rob.
6: This is James from Metallica.
7: And I'm Lars, and you're listening to Antyradio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jak wyprzedasz, to w euro.
2: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
3: Play. Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
4: Panie Pascalu, no jakby to...
3: A widziała pani?
4: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.

0: na MediaExpert.pl.
1: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
0: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
2: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
5: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
6: Po reklamie.
7: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Rozłam PiSu stał się faktem. Różne wersje zdarzeń przedstawiają Kaczyński i Morawiecki. Zakaz trzymania psów i kotów na uwięzi z podpisem prezydenta. Masowe ewakuacje z powodu pożarów na zachodzie Europy.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 18. Mieszko Drescher, zapraszam. Sprzeczne wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego. Drugi z panów razem z kolegami został usunięty z PiSu. Mówił, że do końca walczył o utrzymanie jedności ugrupowania. Jarosław Kaczyński, że doskonale wiedział, z czym wiąże się niepodpisanie lojalki i brak rezygnacji ze stowarzyszenia. Prezes mówił o 30 osobach, które odeszły, a Morawiecki o 44 wyrzucone.
2: Jest to rzeczywiście jakiś nowy rozdział historii politycznej naszego kraju, ale patrzymy z odwagą, z determinacją, ze śmiałością. Przyszłość,
0: mówi Mateusz Morawiecki. Zapowiedział przy okazji, że działacze Stowarzyszenia Rozwój Plus wyruszą w wielką trasę po Polsce.
1: Prawda Antyradia.
0: Trzymanie psów i kotów na uwięzi zakazane. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o ochronie zwierząt. Przepisy wejdą w życie za rok. To było drugie podejście do wprowadzenia zakazu. Za pierwszym razem ustawa została zawetowana. Wtedy Karol Nawrocki wskazywał na założenia, których w praktyce wielu ludzi nie byłoby w stanie spełnić. Głowa państwa zdecydowała też co do przepisów o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Te zostały skierowane do Trybunału Konstytucyjnego na kontrolę.
1: Prawda Antyradia.
0: Pożary trawią zachód Europy. W Hiszpanii ogłoszono stan wyjątkowy w okolicach Madrytu. 20 tysięcy osób ma być ewakuowanych. Na południowym zachodzie Francji ponad 40 tysięcy osób musi opuścić swoje domy. Oba kraje zwróciły się o uruchomienie unijnego mechanizmu ochrony ludności. Na apel odpowiedziały Grecja i Włochy, które wyślą po 2 samoloty gaśnicze.
1: Prawda Antyradia.
0: Home office przestał być marzeniem Polaków. Teraz chcemy pracować elastycznie. Personel serwis Monika Banyś-Bator.
3: Z naszego najnowszego barometru polskiego rynku pracy wynika, że najbardziej pożądanym modelem jest obecnie możliwość samodzielnego decydowania o godzinach pracy. I na to wskazuje 39% Polaków.
0: Pracę zdalną w wybrane dni wybiera 28% badanych. 27% chciałaby dodatkowych dni wolnych, 26% skróconego tygodnia pracy. Zupełnie inne podejście mają pracodawcy. Ponad 1/3 firm uważa, że przyszłość należy do pracy wyłącznie stacjonarnej.
4: Pełna kultura, Grzegorz Kornacki. Zapraszam. Wraca Kazik na żywo. Szybko uspokajam nastroje, wraca na winylu. SP Records zapowiada reedycję albumu Porozumienie ponad podziałami. Materiał będzie dostępny na płytach przeźroczysto-czarnych, przeźroczysto-zielonych albo w wersji Picture Disc. Jak zwykle przy kazikowych reedycjach ruszyła przedsprzedaż i to od niej będzie zależało, ile egzemplarzy zostanie ostatecznie wytłoczonych. Wszystkie będą ręcznie numerowane, a późniejsze zamówienia nie będą możliwe, przynajmniej w oficjalnych kanałach. Czas na zastanawianie się macie do 12 sierpnia. Premiera, czyli wysyłka, pod koniec roku. Szykuje się coś dla odrobinę starszych. Nowy Harry Potter, ten powstający właśnie serial, dostał już oficjalną kategorię wiekową, wskazującą na to, że produkcja nie nadaje się dla osób poniżej 14 roku życia. To zmiana w stosunku do filmów kinowych, bo pierwsze 3 produkcje o czarodzieju i jego kompanach były dozwolone dla każdej widowni.
0: Brzmi miejscami na wschodzie Polski przelotne punktowe opady w prawie całej wschodniej połowie kraju. Na termometrach w granicach 23 stopni, jutro do 27 i bez opadów. W niedzielę 30, miejscami nawet i więcej, z wyjątkiem wybrzeża. Tam około 18-20 niewykluczone opady. W przyszłym tygodniu mogą wrócić upały.
1: Para z głośników na gorąco w Antyradiu.

0: z głośników w Antyradiu.
1: Za nami Queens of the Stone Age, z których wokalistą rozmawiał Bartek Synowiec i ta rozmowa za czas jakiś na antenie Antyradia się ukaże. No ale dobrze, kochani, parę z głośników dziś w pojedynkę, ale już niebawem będziemy wszyscy razem, mam taką nadzieję, bawić się na Polendroku, bo tam Antyradio stawi się jak co roku ze swoim mobilnym studiem. Będzie można zbić pionę, posłuchać audycji live, zgarnąć merch Antyradia, więc przybywajcie do Czablinka, bo zostało zaledwie kilka dni. My tam też będziemy i bardzo liczymy na spotkania z wami.
0: Para z głośników w Antyradiu.

0: głośników w Antyradiu.
1: To była grupa Tilt i utwór Runął już ostatni mur. Niebawem Nickelback i Van Halen, a teraz pytanie, czy są na sali jacyś fani Suede? No bo zespół wystąpił wczoraj w Warszawie. Piszcie swoją drogą na paramaupa@antyradio.pl, jeśli byliście na tym koncercie. Może akurat bilet zgarnęliście właśnie w którejś z naszych audycji. Tymczasem Suede zapowiedział wyjątkowe wydanie z okazji 30. rocznicy albumu Coming Up i ta jubileuszowa edycja trafi do sprzedaży już 25 września nakładem Demon Music i zaoferuje zremasterowany materiał oraz liczne bonusy dla fanów, także prawdziwa gratka dla wszystkich zwolenników Suede. A my gramy dla Was nadal najlepszego rocka na świecie.
0: Para z głośników w Antyradiu.
2: Hey Poland, this is Joe from Def Leppard.
3: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
4: Hello everybody, Max Cavalera here, Soul Fly, and you listen to Antyradio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł.

0: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
1: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
2: Bierzemy.
0: Buen provecho.
2: A to co?
1: No, owoce, ale morza.
3: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
4: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
5: W Leroy akcja na łazienkę trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
6: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC/AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media.

0: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz. Po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników na gorąco w Antyradiu.

0: Starea zgłośników w Antyradiu.
1: Cryogen i Muse za nami, ale teraz to ja mam dla was architektoniczną ciekawostkę prosto z mojego kochanego Heimatu, czyli ze Śląska. Otóż w Chorzowie, kochani, postawiono nowe ławki. No i nie byłoby w tej informacji niczego wielce zaskakującego, gdyby nie fakt, że ławki stanęły tymczasowo nieco ponad metr od torów tramwajowych. Mają ułatwić integrację społeczną, twierdzi miejski urbanista, no ale nie brzmi to jak najbezpieczniejszy pomysł na integrację. No ale z integracjami to w sumie już tak jest.
0: Para zgłośników w Antyradiu.

0: para zgłośników w Antyradiu.
1: Love Hurts i Nazareth. I mnie też serce boli bez mojego antenowego partnera, Tomka Obertyna, który wygrzewa teraz swoje członki gdzieś we Włoszech, ale wróci, słuchajcie, wróci ten sen marnotrawny i już niebawem para zgłośników zagra w komplecie.
0: Para zgłośników w Antyradiu.
2: Hello everyone, my name is Tobias and I am from the band Ghost.
3: Hey, it's Paul Stanley here and this is Ante Radio and I love Poland.
0: Gwiazdy rocka w Ante Radio. Ante Radio, najlepszy rock na świecie.

0: Biedronka.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
4: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
5: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
6: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
2: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
1: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej
7: masz. Po reklamie.
8: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników na gorąco w Antyradiu.
9: Sponsorem programu są militaria.pl.

0: z głośników w Antyradiu.
1: Minuty po godzinie 7 powinnam powiedzieć już dobry wieczór Państwu, jak przystało na, wiadomo, panią z telewizji, żeby nie użyć tego klasycznego sformułowania z kwiatkiem w nazwie. No dobrze, niebawem moje ukochane Stone Sour zagra na naszej antenie, a skoro już o tym zespole mowa, to polecam Waszej uwadze najnowszy wywiad z wokalistą tej formacji, Coreyem Taylorem, który pojawił się w znanym amerykańskim podcaście Nothing Called Kitchen i opowiedział o tym, jak pierwszy raz zobaczył na scenie Slipknot, zespół, którego później stał się ikonicznym frontmanem. Pamiętam jak dziś, że przez głowę przemknęła mi jedna konkretna myśl, powiedział Corey w wywiadzie, będę wokalistą w tym zespole. Nigdy wcześniej ani nigdy później nie pomyślałem tak o żadnej innej grupie. No a reszta, jak wiecie, to już jest historia. Swoją drogą jestem ciekawa, który album Slipknot jest waszym ulubionym, możecie pisać na paramaupa@antyradio.pl, ja sobie chętnie poczytam, a tymczasem zagramy nieco lżej Kiss i I Was Made for Loving You.
0: Para z głośników w Antyradiu.

0: z głośników w Antyradiu.
1: Hold the line, to na antenie Antyradia. To jest numer, muszę wam powiedzieć, który zawsze budzi mnie do życia, a jest się, kochani, do czego budzić, bo piątkowy wieczór to jest idealny moment, żeby zaszaleć. Najlepiej robić to w towarzystwie Antyradia oczywiście, dlatego nie zapominajcie, że tuż po mnie usiądzie w tym studio Piotr Frank Marciniak i przedstawi kolejne notowanie Turbo Topu, a ja wracam do was za kilka chwil.
0: Para z głośników w Antyradiu.
2: Hey, this is Tony from Papa Roach.
3: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
4: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antyradio. Destroy!
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
5: Sponsorem programu były militaria.pl.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja Nie hańbi. Zamiast leżenia krzyżem i leżenia odłogiem, zamiast rerania na roratach i spotkania czarnych charakterów na czarnej mszy, rokolekcje w Antyradiu. Od nowa w ciekawostkach o twórcach rocka. Świadectwa zza kulis i suma zdarzeń. Na rokolekcje w piątki po 22:00 zaprasza Leszek Gnoiński. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Kerszuła Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
2: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
3: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
4: Takie jak produkty do prania Persil. Wybrane rodzaje teraz 42% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 43,68. A za zakup dowolnych ręczników papierowych 30% kwoty wraca na konto Skarbonka. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.

0: kilogram 11,99. Cena przed obniżką 19,99. A winogrona białe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W delikatesach Centrum. Grill Patrol.
1: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
2: Na paznokcie.
1: A może na ratę za nowego SUVa od Bike?
0: Teraz Bike 5, dostępny w bajkowym leasingu od 199 zł netto miesięcznie. Bike. Wybór staje się prosty.
3: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników na gorąco.

Du hast mich. Du hast mich.

0: głośników w Antyradiu.
1: To byli panowie ze składu o wdzięcznej nazwie Rammstein, a już za chwilę coś dla jaskiniowców rock'n'rolla, czyli Creedence Clearwater Revival. No ale właśnie, nie wiem czy wiedzieliście, taką mam ciekawostkę dla was, że, uwaga, jaskiniowcy wcale nie mieszkali w jaskiniach. To jest taka wiedza może trochę bezużyteczna, ale czytałam gdzieś ostatnio, że te mityczne jaskinie to tak naprawdę szałasy ze skór i gałęzi, a do jaskiń ówcześni ludzie chowali się na czas złej pogody. No to teraz by nam się takie jaskinie przydały, albo by celebrować jakieś tajemnicze rytuały.
0: Para z głośników w Antyradiu.

0: para z głośników w Antyradiu.
1: I to na tyle ode mnie dzisiaj. Kłaniam się wam nisko i żegnam tą najpiękniejszą balladą i przypominam, że w następnym tygodniu łapiemy się na Poland Rock Festiwalu. Pa!
0: Para z głośników w Antyradiu.
2: Cześć, tu Janusz Panasewicz, Ladybug.
3: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
4: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Dyskontowe Asy w Netto. Teraz woda mineralna muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 99. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w Ski Team. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony Ski Team lub kup online. Ski
3: Team. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Najlepszy rok na świecie w Antyradiu.

0: Promocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. W tę sobotę z aplikacją Moja Biedronka wszystkie piwa w puszkach 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk, maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. W tę sobotę z aplikacją Moja Biedronka wszystkie piwa w puszkach 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk, maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
5: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
6: Sezon grillowy w pełni i Ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
5: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
6: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska Spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: Po reklamie.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu.

Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. On, legendarny rockman i basista Guns N' Roses. Ona, światowej sławy motelka. Razem tworzą wybuchową parę, której możesz posłuchać w każdą niedzielę po 21. Duff McKagan i jego żona Susan zapraszają na program Three Chords and the Truth. Posłuchaj rockowych opowieści z pierwszej ręki od ludzi, którzy w roku widzieli już wszystko. Duff i Susan McKaganowie. Do usłyszenia, of course, w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
2: No i co, Barbara, co?
1: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. W tę sobotę z aplikacją Moja Biedronka. Wszystkie piwa w puszkach 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk, maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
1: Marian, a gdzie mogę kupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. W tę sobotę z aplikacją Moja Biedronka. Wszystkie piwa w puszkach 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk, maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.

0: zagarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.
2: Najlepszy rok na świecie w Antyradiu.

0: Reklama.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. W tę sobotę z aplikacją Moja Biedronka wszystkie piwa w puszkach 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk, maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. W tę sobotę z aplikacją Moja Biedronka wszystkie piwa w puszkach 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk, maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
0: Po reklamie.
6: Najlepszy rok na świecie w Antyradiu.

0: Promocja Nie Hańbi. Zamiast leżenia krzyżem i leżenia odłogiem, zamiast rerania na roratach i spotkania czarnych charakterów na czarnej mszy, rokolekcje w Antyradiu. Od nowa w ciekawostkach o twórcach rocka. Świadectwa zza kulis i suma zdarzeń. Na rokolekcje w piątki po 22:00 zaprasza Leszek Gnoiński. Sportowców zazwyczaj charakteryzuje odwaga. On niczego się nie boi, ale paradoksalnie jest niedzielnym sportowcem. Do usłyszenia w każdą niedzielę po 18:00. Sportowe podsumowanie tygodnia, relacje i zapowiedzi. Przy rokowym secie serwuje Piotr Frank Marciniak. Niedzielny sportowiec w Antyradiu. Audycja prosto w punkt. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. W tę sobotę z aplikacją Moja Biedronka. Wszystkie piwa w puszkach 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk, maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
1: Marian, A gdzie mogę kupić
5: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. W tę sobotę z aplikacją Moja Biedronka. Wszystkie piwa w puszkach 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk, maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
6: Tak zakręconej loteriady

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.
2: Rokolekcje w Antyradiu. Na program zaprasza Leszek Gnoiński.

kwadrat, widzę sprzątane, szamka, jedź już od mamy, alkohole, papierosy, zimne soki i erosy. Wchodzą konie i kociaki, wprost straszliwe zawadiaki. Wszystko jest przygotowane, dealer chyba nie da plany. Już impreza się zaczyna, już sąsiadom brzednie mina. Bo chłopaki i dziewczyny piją wódę oraz wino. Zawieszone wszystkie wojny, dzisiaj każdy jest spokojny. Już poczułem zapach trawy, zapraszamy do zabawy. Stocznia Gdyńska, chyba wiecie, najfajniejsza jest na świecie. Gadka klej się powoli, ta co śmędzi, ten pierdoli. Laski piją pierwsze drinki, bo to luźne są dziewczynki.

Grube ryby, kaszaloty, są studentki, stare cioty, są aktorzy i modelki, to bohemy, najazd wielki. Dziary, sznyty, tatuaże, elektryczni narciarze. A w łazience zamiast wody golden shower dla ochłody. Tato przyjechała w Fiacie, lubi klocka mieć na klacie. Poloneza, karo kupi ten, co jest naprawdę

0: Retrokolekcje w Antyradiu.
1: Mi się wydaje, że rock'n'roll wychodzi ze skandalu jakiegoś w ogóle. Że jaki? To jest temat rzeka, na tym pewno napisano parę książek na temat skandalu rock'n'rolla. Ale sam rock'n'roll jest pokazaniem gołej dupy establishmentowi i burżuazji, czyli drobnomieszczaństwu. Więc dla nich zawsze on będzie skandalem. Czy to muzyczno, brzmieniowym, czy to jak wyglądasz, to jak się zachowujesz. Chociaż oni robią dokładnie to samo, tylko to chowają. A rock'n'rollowcy często wyciągają to na wierzch i się nie wstydzą. Czy ja lubię? Nigdy nie miałem po prostu, powiedzmy, czy ja robię skandale. Może jakieś tam malutkie kundaliczki, takie nim. Ale to wychodziło samo z siebie. Nigdy nie było planowanego czegoś, że zrobimy skandal, kurde. Według mnie było wszystko fajnie i normalnie, a ktoś z boku powiedział, ale zrobię skandal. Mówię, przepraszam, byłem w pracy. To jest część mojej pracy. Nienawidzę nazywać tego pracą. Pracy się chodzi codziennie. Byłem w pasji, no. Jestem w pasji.
2: Dobry wieczór, jest piątek, minęła godzina 22, więc zapraszam na kolejne rokolekcje. Nazywam się Leszek Gnoiński i będę przez kolejne dwie godziny uczył Was o historii polskiej muzyki rockowej. Najpierw apteka opowiedziała o jednej z trójmiejskich niezapomnianych imprez z lat 90., a przed chwilą Titus zdradził poniekąd temat dzisiejszej audycji, bo są nim skandale. Rock'n'roll żyje skandalami, to dla niego wspaniała pożywka. Nie chodzi tu tylko o skandale związane z zachowaniem, różnym od przyjętego, a często o skandale obyczajowe. Zaczęło się przecież wszystko od bioder Elvisa. Dziewczyny szalały na punkcie tańca króla rock'n'rolla, ale purytańska część Ameryki odsądziła go od czci i wiary. Aż w pewnym momencie telewizja musiała go pokazywać od pasa w górę, aby nie siał zgorszenia. Dziś ruchy Elvisa wydają się grzeczne, niepozorne i trudno uwierzyć, że kiedyś wywołały niemal rewolucję. Granica wciąż się przesuwała, choć ośrodki konserwatywne co jakiś czas podnoszą głowę i zaczynają krzyczeć o łamaniu ich zasad. Tak zawsze wygląda postęp. Sztuka, a przecież muzyka rockowa też jest jedną z jej dziedzin, zawsze stała w awangardzie zmian. To, co kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu było niemal rewolucją obyczajową, dziś jest czymś normalnym i przyjętym. Przykłady? Choćby tatuaże i kolczyki. Kiedyś tatuowali się głównie ludzie spółświadka przestępczego lub marynarze. Od ponad 30 lat tatuaże są modne i robią sobie je ludzie z różnych środowisk, również naukowych czy politycznych i nie sieją żadnego zgorszenia. A te zmiany zaczęły się właśnie od braci rockowej. Między innymi również od Sex Pistols i ruchu punk. Gdy Pistolsi, The Damned, The Clash, Buzzcocks czy Generation X startowali w połowie lat 70., ich ubiór i zachowanie szokowały konserwatywnych Brytyjczyków. Źle dopasowane marynarki, poprzyszywane suwaki, spodnie z nogawkami w różnych kolorach, kurtki skórzane ponabijane ćwiekami czy kolorowe włosy stały się języczkiem uwagi ówczesnych mediów. Gdy jeszcze Sex Pistols nagrali obrazoburczy i ironiczny numer Good Side the Queen, rzuciła się na nich niemal cała Wielka Brytania. Obrażano ich, przerywano, odwoływano koncerty, grożono pobiciem, a nawet śmiercią. Dziś kolorowe włosy, ćwieki czy skóry stały się normą. Takich kroków milowych było bardzo dużo. Oczywiście w Polsce mieliśmy swoje skandale i happeningi, choć aż tak wielkich sprzeciwów wobec nich nie było. Dziś moimi rozmówcami będą m.in. Krzysiek Skiba, Janusz Panasewicz, Agnieszka Chylińska, Tymon Tymański i Kazik Staszewski. A przed Wami Acid Drinkers, który powrócił w 2025 roku w oryginalnym składzie.
0: Rokolekcje w Antyradiu.

0: Rokolekcje w Antyradiu.
1: Bigces uwielbia skandale i happeningi, głównie po to, aby punktować władzy i wytykać jej różne głupie posunięcia. Wydaje się, że jakoby Skiba, JJ i ich kumple humorem stali na straży normalności. Jednym z najzabawniejszych happeningów był ten, o którym opowie teraz Krzysiek Skiba.
2: Jak w Stanach zrobisz dobry skandal, to następnego dnia sprzedajesz 2 miliony płyt. Jak w Polsce zrobisz skandal, to następnego dnia masz zakaz występów prawie w całym kraju. No tak było z Bigcesem właśnie. No był ten jeden główny taki skandal, bo i były też skandale polityczne, jakieś zadymy polityczne, ale to jest, w ogóle te happeningi nasze zawsze miały jakiś charakter taki interwencyjny. Chodziło jednak o coś. No, zrobiliśmy na przykład pikietę pod siedzibą ministra kultury. Było to za czasów, kiedy u władzy był PSL. Wiem, że dzisiaj to dziwnie wygląda, ale tak, kiedyś PSL był bardzo silny i mieli takiego swojego ministra kultury, pana Zdzisława Potkańskiego, który kompletnie ani ludziom kultury nie pasował, ani chyba nie lubił kultury, bo są też tacy ministrowie kultury, po prostu nie lubią na przykład artystów, nie lubią w ogóle ludzi twórczych, tak? Ci ludzie ich wkurzają, prawda? Takim był na przykład ministrem pan Gliński. A pan Zdzisław Potkański, no bardzo chciał dopieścić kulturę ludową i pamiętam, że wszyscy, tak jak PiS przekazywał miliony dla swoich kumpli, tak on przekazywał miliony dla jakichś zespołów ludowych i na przykład mówił, że mamy bardzo trudną, proszę Państwa, sytuację w plecionkarstwie. Plecionkarstwo w Polsce zanika i dlatego trzeba odrzucić im 100 milionów i plecionkarze w sposób naturalny po tych 100 milionach się odrodzą, czy i tak dalej. I między innymi na przykład dał jakieś gigantyczne pieniądze dla zespołów ludowych na stroje, bo te stroje ludowe, no rzeczywiście one są dosyć takie kosztowne, bo to kunsztowne i kosztowne. Wiadomo, te wszystkie historie trzeba uszyć, dzisiaj już nikt tego nie robi, więc są specjalne krawcowe i tak dalej. I wówczas my, wykorzystując tę sytuację, która niektórych wzburzyła, no bo oczywiście warszawskie teatry, słynni twórcy twierdzili, że oni potrzebują pieniędzy, a nie tam jakieś zespoły ludowe i tak dalej, dlaczego minister dla nich

0: Pięciu, czterech bikcysów i jeden konio jeszcze był z nami, z Lanamido, i pięciu muzyków z tymi transparentami, że żądamy dotacji dla zespołów rockowych, i 50 dziennikarzy. Więc te proporcje mi osobiście zawsze się podobały.
1: To była jedna z najlepszych akcji Bikcyca, choć było ich o wiele więcej. O jednej z nich będzie jeszcze mowa w drugiej godzinie rokolekcji. Z jednej strony minister Podkański promował muzykę ludową, a z drugiej strony, gdy Grzegorz Ciechowski postanowił ją pokazać szerzej i stworzył projekt Grzegorz Ciechowa, obraził się do niego etnografowie. Wywołał niemal skandal w tym środowisku. Ciechowski do nagrania tej płyty zaprosił świetnego gitarzystę Jacka Królika. Posłuchajcie fragmentu płyty Oj Dadana.
2: Rokolekcje w Antyradiu.

0: Rokolekcje w Antyradiu.
1: Lata 80. w Polsce to nie tylko boom rockowy, ale także tysiące koncertów i przy okazji imprez. Lady Punk było jednym z najlepiej bawiących się zespołów tamtych czasów. Janusz Panasewicz też dobrze się bawił, choć często próbuje to pokazać w trochę lepszym świetle.
2: No tak, myśmy balangowali dużo, no to prawda. To nie było tam, że byliśmy grzecznymi chłopakami, ale to jak sobie patrzę z perspektywy, co robią w Polsce czy nie w Polsce, wszystko jedno, bez przesady z tą balangą, no ale byliśmy na pewno w czołówce polskich zespołów, jeśli chodzi o rozrywkę, zdecydowanie uważam, że tak. Choć nie tylko my, ale my byliśmy mega popularni, w związku z czym oczy były zwrócone i czy te rzeczy robił ktoś, kto był mniej popularny, a robił jeszcze bardziej dosadnie niż my, ale nikt jakoś tam nie zwracał na to uwagi wtedy. No poza tym nie było mediów, wiesz, nie było telefonów komórkowych pod tytułem, że zrobię zdjęcie, jak tu naćpany jakiś panas albo któryś leży gdzieś na przykład, nie? No to takich rzeczy nie było, więc nam było wygodnie żyć, tak? Bo mogliśmy sobie nawet dużo więcej pozwolić. Teraz sobie, szczerze mówiąc, strach wyjść, wypić kawę, bo usiądziesz przy barze w hotelu, gdzie najpierw zamówisz kawę, może się jutro okazać, że właśnie wypiłeś butelkę Johnny Walkera na przykład, czy coś. No, że to się bardzo pozmieniało. No, byliśmy zespołem, który, że tak powiem, za kołnierz nie wylewał i balangował, ile się dało. A mieliśmy po 20 parę lat i w zasadzie zarabialiśmy na tych plakatach i było łącznie z tymi stawkami, które dostawaliśmy państwowymi. A w Polsce nic nie było do kupienia specjalnie, nie? No to można było się tylko bawić, bo tego nie brakowało nigdy. No to myśmy mieli ten sam czas, co oddział, co Republika i tak dalej, więc wiemy, jak to wyglądało. Tam jakieś były dymy, gdzieś w windzie z kimś się tam ktoś potłukł, gdzieś wyleciał jakiś telewizor, ale też mieliśmy zakazy, mieliśmy tam w paru hotelach, znaczy może nawet nie tyle, nie było jakichś oficjalnych zakazów, tylko po prostu dzwonił menadżer czy agencja koncertowa, która nas chciała zatrudnić, że tu przyjedzie taki zespół. No to nie było miejsc, nie? No po prostu nie mamy wolnych miejsc. No ale tak nie mogę narzekać, bo to nie było jakieś nagminne, ale oczywiście, że się zdarzało. Były i ostre zabawy, no ale o ile ja pamiętam, to one nie były jakieś agresywne. To były zabawy bardzo idiotyczne często. Jakieś torty, jakieś wrzucają sobie... Pamiętam jakieś sytuacje, że jakiś koleś przychodzi, wiesz, i nagle ktoś wpadł z naszych... Nie pamiętam już kto z muzyków, że włożymy trochę do butów tortu, bo on tam się kąpał, nie zwracając na to uwagę, włożył mu, zaczęło wychodzić przez te dziurki od sznurowadeł, więc to było dla nas wesołe, no, na przykład, nie, idiotyczne kompletnie jakieś takie odjazdy gdzieś w hotelach, oczywiście się zdarzało, ale generalnie one były na wesoło, bardzo, bardzo, bo to były takie imprezy, gdzie się też oczywiście, no, pojawiali nie tylko muzycy, pojawiali się jacyś aktorzy zaprzyjaźnieni, jacyś artyści kabaretowi zaprzyjaźnieni, no, wiadomo, sportowcy, to bardzo często. Sportowcy bardzo znani nieraz i no bo też chcieli gdzieś tam, że tak powiem, odreagować, więc wiedzieli, że zespół Lady Punk jest dość wesoły, w związku z czym mogą z nimi się pobawić fajnie. No i tak się zdarzało oczywiście.
1: Muzycy imprezowali, ale jednocześnie występowali po 300 razy w ciągu roku. Największym skandalem było słynne obnażenie się Jana Borysiewicza 1 czerwca 1986 roku podczas koncertu stadionowego w jego rodzinnym Wrocławiu. Jan został sprowokowany i nie wytrzymał. Grupa dostała zakaz występów na pół roku. Podobnie jak The Doors 20 lat wcześniej, wtedy gdy Morrisona aresztowano za obnażanie się podczas koncertu w Miami. Zespół dostał bana koncertowego na kilka miesięcy. W latach 90. też co jakiś czas dochodziły do mediów informacje o różnych ekscesach Lady Punk. Jeden z nich miał miejsce w Międzyzdrojach. Ta historia dała tytuł jednej z płyt zespołu.
0: Rokolekcje w Antyradiu.

0: Rokolekcje w Antyradiu.
1: Fryderyki były dobrym miejscem, aby coś wywinąć. Transmisja na całą Polskę, miliony ludzi przed ekranami. Chyba najbardziej zapamiętane zostało wystąpienie Agnieszki Chylińskiej, która odbierając nagrodę z zespołem ONA, powiedziała, co myśli o swoich nauczycielach.
2: Ja później przeczytałam na swój temat bardzo dużo różnych opinii. A że byłam narąbana, a że coś tam, a że to był chwyt marketingowy. Nieprawda. Ja kompletnie nie miałam pomysłu, poza tym ja jestem cholerną przekorą. I ci powiem, że to było tak, że ja sobie tak siedzę, słucham, co te dupy gadają, tam wychodzą, dziękuję temu, dziękuję sremu. I trochę mi to znużyło takie, że tu wiesz, wszystkim dziękują, że są wdzięczni. Kiedy ja podeszłam, ja tylko pomyślałam o jednej rzeczy. Chryste Panie, pamiętam ten moment, bo ja niestety jestem pamiętliwa. Jak ja, rozumiesz, siedzę w ławce i pani od chemii, która już wiedziała, że ja śpiewam w zespole, mówi, chodź tu. Chodź tu i wyśpiewaj dwupierdzian sodu, piosenkareczko. Więc wiesz, mam to w głowie. Mam w głowie, rozumiesz, jak z powodu prób rzeczywiście zawaliłam. I pamiętam, jak po prostu przy całej klasie moja wychowawczyni mówi, ty cielaku, ty idiotka, nic z ciebie nie będzie. I wiesz co? Ja to miałam wszystko w głowie i tak sobie właśnie szłam i wiesz, wszyscy biją brawo. Ja to wszystko poczułam i po prostu mówię w tym momencie i właśnie chciałam powiedzieć to. Oczywiście teraz z perspektywy czasu ja bym troszkę to inaczej ułożyła stylistycznie. Powiedziałabym nie nauczyciele, tylko moi nauczyciele, żeby później byle belfer, wiesz, na trasie Warszawa-Gdynia, rozumiesz, mi dupę nie zawracał, że go, wiesz, obraziłam, bo to był główny zarzut później. Że ja obraziłam wszystkich nauczycieli. Jak ja mogę mieć coś do nauczyciela z Gniezna, tak? No przecież miałam tylko i wyłącznie on się do moich jakichś obniemalskich nauczycieli ze szkoły. Tylko o to, rozumiesz, chodziło. Dużo niemiłych jakichś takich, wiesz, sytuacji to ja nie tyle od ludzi. Ja od innych jakichś znanych postaci, wiesz, dostałam. Później gdzieś były jakieś takie sytuacje, na przykład nie zapomnę, a imienia nie wymienię i nazwiska, bo nie będę go reklamowała, ale pamiętam jakąś taką sytuację, że stoję w telewizji, podchodzi do mnie taki znany frajer i mówi, mogłabyś się podpisać dla mojej córki? Więc ja, oczywiście jasne, ale wiesz, ja nie wiem, czy ty umiesz pisać, nie? Ale riposta była i wiesz, to było takie, wiesz, przykre. Że właśnie samo środowisko gdzieś tam do mnie miało jakieś onsie i jęsie i to było przykre, bo ja rozumiem, że jakaś tam pani nauczycielka mogła być obrażona, ale co to obchodzi tak naprawdę, wiesz, jakichś tam innych? Także to raczej z serca było. Z serca było i powiem ci, może tak bardzo gwiazdorsko i tak trochę filmowo, że jakbym miała ten moment, wiesz, powtórzyć, to może stylistycznie troszkę inaczej, ale dokładnie to samo.
1: Jednym z największych skandalistów, gościem, który nigdy nie gryzł i nie gryzie się w język, jest Tymon Tymański. On też ma swoje kilkanaście sekund podczas Fryderyków.
3: No, można powiedzieć, że byłem takim troszeczkę takim porojonym dzieckiem, wiesz, rock'n'rolla polskiego. I tutaj nagle, wiesz, po latach działania z kurami zrobiliśmy Belwrusa i okazało się, że ta płyta, no wiesz, nie wiedzieć czemu, taka właśnie płyta, wiesz, za Polska mocno, zresztą powiem bez bicia, że jest to płyta inspirowana płytą We Are Only In It For The Money, płytą z roku 1968, trzecią płytą Zappy. No, na tych Fryderykach po prostu, wiesz, no poczułem się trochę schizofrenicznie, bo z jednej strony wiedziałem, że dziękują nam za dobrą płytę, a z drugiej strony myślałem sobie, kto nam dziękuje i wiesz, i powiedziałem, słuchajcie, no fajnie, cieszę się bardzo, ale mam świadomość tego, że w Polsce nie jest mowa koncernów i po prostu, że mafia rządzi tym układem całym. I tak myślałem, że dobra, teraz podziękuj, no, przejdź do podziękowań, ale już tak mnie coś, wiesz, diabeł mnie podkusił, bo powiedziałem, mafia, powtarzam. I w tym się mi wyłączyli, wiesz, nie? Niektórzy mówią, że po prostu za długo gadałem jak zwykle, więc pewnie to też jest prawda. A druga sprawa była taka, że no po prostu powiedziałem rzeczy nieprzyjemne, no wiesz, i ja nie pobieram po prostu, wiesz, takiego po prostu czystego wiązania się w establishmenty dla tylko wiązania się w establishmenty. To jest dla mnie po prostu, wiesz, kał, nie? To jest trudno wyrazić, że dziękuję, przepraszam, ale też mnie to wkurwiło. Potem przez długie lata musiałem się tam jakoś, wiesz, tłumaczyć, znaczy nie tłumaczyć, ale przepraszałem pewne osoby, typu na przykład Cielskiego i Szymańskiego, którzy byli obrażeni na mnie, że słusznie, bo oni się poczuli, no, niefajnie, bo oni głosowali na nas, wiesz, no, i uważali, że to jest imię za płyta, a ja tu wychodzę i, wiesz, i rzucam im Fryderykiem prawie i mówię, że po prostu głosował na nas jakiś układ, wiesz, zmowa, mafia i tak dalej, użyłem bardzo nieprzyjemnych słów.
1: Co tu dużo mówić? Tymon za dużo gada, więc nie zmieścił się w twardej formule telewizji komercyjnej, bo akurat tego roku transmitowała galę stacja TVN. Niezłym skandalistą jest też Maciej Maleńczuk. Podczas jednej z edycji Fryderyków przyszedł prowadzony na smyczy przez swoją ówczesną partnerkę Ewę. A piosenka Wolność Słowa Pudelsów z roku 2003 mocno wstrząsnęła opinią publiczną. Przypominam, że dziś na Rokolekcjach rozprawiam o skandalach. W drugiej godzinie usłyszycie Kazika Staszewskiego, Przemka Myszora, Krzyśka Skibę i Michała Wiraszko. Do kolejnych opowieści wracamy za kilkanaście minut. Słuchajcie Antyradia, a przed Wami Pudelsi.
0: Rokolekcje w Antyradiu.
4: Mi się obera, mi się jakaś jaką facę ratą. Mi się obera, mi się jakaś jaką facę ratą. Mi się obera, mi się jakaś jaką facę ratą.

0: Reklama. Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
0: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
1: Sprytnie.
0: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej masz. Po reklamie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Rokolekcje w Antyradiu. Na program zaprasza Leszek Gnoiński.

0: Rokolekcje w Antyradiu.
1: Dziś rokolekcje o skandalach. W pierwszej godzinie usłyszeliście opowieści Krzyśka Skiby, Janusza Panasewicza, a także Agnieszki Chylińskiej i Tymona Tymańskiego. Kazik Staszewski też nigdy nie szczypał się w język i bardzo często ostro komentował rzeczywistość. Czasem też potrafił zaskoczyć pomysłem, który był happeningiem. Jak wtedy, gdy na festiwalu w Sopocie miał w ręku zamiast mikrofonu suszarkę.
2: Ja miałem ten materiał na Spalamsie, którego nikt nie chciał i jedynie Kościkiewicz widział w tym jakoś przyszłość w ogóle i jemu się podobało. Dał mi jakąś zaliczkę, co też było bardzo ważne, bo myśmy się tam złożyli. Nawet chyba się nikt nie tyle złożyli, co tam wszyscy robili za darmo, a ja jakoś włożyłem te pieniądze tam w ogóle. To było, ja dobrze pamiętam, 10 milionów złotych wtedy, czyli 1000. Pokryliśmy jakoś to studio, tam jeszcze Wojtek miał jakieś takie układy z tym właścicielem tego studia. Wtedy Zigzag startował w ogóle z wysokiego A i oni mieli też taki swój dzień w Jarocinie, kompletnie nieudany, gdy nam się w ogóle taką zadymą to i ja tą zadymę w ogóle spacyfikowałem i byłem taki potem zadowolony z siebie, jakie to ja mam w ogóle niezwykłe instrumenty socjotechniczne, że potrafię w ogóle uspokoić taki tłum w ogóle, bo uspokoiłem, bo tam Zigzag prezentował w Jarocinie wszystkich swoich wykonawców, nie? No i Kościkiewicz powiedział, że każdy, kto wydaje płytę w Zigzagu, musi pojechać do tego Sopotu. No i tam takie składy jakieś dziwne, bo tam był taki Garden Party, taki był zespół bliźniaczy, do dzisiaj grający Golden Life. No ja, Demono i playback wszystko. Resztkami takiej postawy rebelianckiej postanowiłem pokazać, że ja jawnie udaję, że śpiewam. I do tego była ta suszarka potrzebna tam jeszcze. Jeszcze postawili mi jakieś takie gości w garniturach, którzy niby mnie pilnują, a Morawiec udawał, że jest DJ-em, nie? Wtedy podobno pierwszy raz padła na festiwalu w Sopocie słowo Pawłuk Mać, której nie zdołano wypipkać, bo to na żywo leciało. Jeden, jedyny raz w życiu występ z playbacku, ale taki po prostu z taką, taki głupi właściwie, bo albo się powinienem zgodzić i przyjąć konwencję, albo nie zgodzić, a ja przyjąłem, a ja się zgodziłem, ewidentnie jakby kontestując cały mój występ.
1: Tak było w roku 1991. Kazik był świeżo po wydaniu swojej pierwszej płyty solowej Spalam się. O wiele głośniej było o Kaziku rok później, gdy na tej samej scenie pojawił się zespołem Kazik na żywo i wykonał piosenkę 100 milionów z refrenem Wałęsa oddaj moje 100 milionów.
2: I tam zagraliśmy tam Wałęsa dawaj moje 100 milionów, tak właściwie z nienacka, nie? I coś Krzywy Syny uczynili z tą krainą, druga piosenka, nie? Czyli mocny taki staw w ogóle i pamiętam wtedy w poniedziałkowej w Gazecie Wyborczej były 4 artykuły na ten temat w ogóle, łącznie ze stroną pierwszą, tam to był główny news wtedy w ogóle, a ja byłem tak przyjęty, że Wieteska mi zrobił kawał i zadzwonił do mnie, ja odebrałem, mówi, dzień dobry. I nie poznałem, że on to dzwonił. Janowi mówi Mieczysław Wachowski. Pan prezydent Wałęsa chciałby się z panem za 2 godziny spotkać tutaj w sprawie wykonania tego utworu. A ja... Nie, to co? Jak to? Wiesz, to, że ja wiesz, w jednej chwili potrafię być jak taran, a w drugiej stronie potrafię się przestraszyć jak dziecko w ogóle tego, co może mieć konsekwencje jakieś przyszłe. No
1: Piotrek Wieteska nieźle nastraszył Kazika. Przed wami 100 milionów. Pamiętajcie, że ta piosenka została napisana jeszcze przed denominacją.
0: Rokolekcje w Antyradiu.

0: Rokolekcje w Antyradiu.
1: W drugiej połowie lat 90. Myslowicz nagrali piosenkę To nie był film. Jej antyprzemocowy przekaz nie został zrozumiany i grupa miała przez to duże problemy. Skończyło się to niemal skandalem. Ale nie tylko oni mieli te problemy, bo gdy Hirek Wrona puścił w Telekspresie teledysk stworzony przez Wojciecha Smarzowskiego, to został za to zawieszony. Podobny los spotkał dziennikarza Pawła Józka Jóźwickiego, który po zagraniu piosenki w programie Radio dla Ciebie też został zawieszony. Oczywiście do piosenki przyczepili się politycy prawicowi z senatorem Janem Szafrańcem na czele, który wcześniej wsławił się oczywiście w cudzysłowie zgłoszeniem do prokuratury piosenek Kazika Staszewskiego i zespołu Piersi. Autorem tekstu do To nie był film jest Przemek Myszor.
2: Najbardziej mnie dotknęła ta sytuacja, którą przeżyła moja żona wtedy na studiach, tak?
3: Miała jakieś zajęcia, nie pamiętam z czego, była na studiach psychologicznych i pani gdzieś tam nawiązała właśnie do rzeczywistości, że co tu mówić o jakiejś wrażliwości, o jakichś takich humanistycznych rzeczach. Właśnie modna się stała piosenka zespołu Umysłowic, To nie był film, oni tak po prostu opisują, jak mordują człowieka, nie? I wszyscy tam mówi, że siedzi, nie? I czujesz, cała klasa, nie? W ogóle patrzy, no bo tam się wszyscy znali, nie? No i mówię, no i co miałem zrobić? No wstałam i mówię, no pani profesor, to nie jest tak, chyba pani nie dosłuchała tej piosenki. I ona rzeczywiście się przyznała, że nie słuchała. Wiele osób, które atakowało nas za piosenkę, teraz już to wiem, bo wiem, jak działają politycy, tak? Tu chodzi o zapałkę. Płomień sam wybuchnie, nie? Tu chodzi o możliwość. Natomiast wiele osób w ogóle się nie skupia na tym, nie słucha tego, nie wie, po co to jest, po co powstało, więc jest to dla nich absolutnie nieinteresujące, bo prawdopodobnie na co dzień słuchają majteczki w kropeczki, rozumiesz? A tu jest powód nagle, że można coś zrobić, można zrobić ruchawkę. Co się robi, nie? A pani była przerażona, bo pewnie na co dzień słuchała akurat, no ona pewnie nie majteczki w kropeczki, może słuchała Brela albo Brassensa, nie wiem, albo chociaż Młynarskiego, tak? I usłyszała fragment tego, no wiesz, straszna, no ballada, w której gość po prostu beznamiennym głosem pisze po prostu o tym, wiesz, co się stało. A to, że w drugiej zwrotce pisze, że ma przewalone, nie może spać po nocach i tak dalej, ma generalnie przerąbane z tego powodu, to trochę tak to napisałem, tak? I naprawdę nie trzeba było super mózgiem ruszać, żeby się zorientować, jak jest wymowa tej piosenki na dodatek, tak, moim zdaniem, bo to dość mocno zostało emocjonalnie podkreślone. Potem się porobiły te cyrki polityczne, bo to się politycy do tego doczepili, nie? Bo to był modny temat. No i oczywiście politycy prawicy się na nas rzucili, także, wiesz, było śmiesznie, ale dość

0: przykry też już z tymi włosami.
1: I jest do mnie, pamiętam to jak dzisiaj. Oni tam było w jakiejś przerwie chyba rozmowy, albo może jeszcze przed rozmową. Rojas mi mówi, wtedy się jeszcze przyjaźniliśmy. Jak oni nam będą coś chcieli powiedzieć, to wiesz co, to może ja im wtedy powiem, że to w ogóle nie ma chyba coś takiego w tym stylu, że to nie ma nic wspólnego z prawdą, to jest takie udawanie, jak ten tupecik ma na głowie. Ja tylko patrzę na niego, jestem coraz bardziej przerażony, coraz bardziej. W ogóle mówię, o, będzie jasne, nie? Ja nie byłem taki rock'n'rollowy pod tytułem, wiesz, dzisiaj tak, dzisiaj bym umiał.
2: To nie był film, robi ogromne wrażenie i jest jednym z najważniejszych utworów antyprzemocowych.
3: Rokolekcje w Antyradiu.
4: Powiedział.

0: Rokolekcje w Antyradiu.
1: Na początku audycji Krzysiek Skiba opowiedział o happeningu, który miał na celu ośmieszenie ministra kultury. Wcześniej muzycy zasłynęli z akcji przeprowadzonej w siedzibie Polskich Nagrań.
2: To była konkretna akcja interwencyjna. Może ta akcja z tymi kaloryferami, ona była może nie tak widowiskowa i nie jest tak do końca znana. To nie był jakiś wielki ogólnopolski skandal, a ona była najbardziej skuteczna, bo zakończyła się sukcesem. Polskie Nagrania, które wówczas były chyba bodajże jedynym, czy jednym z niewielu wydawców fonograficznych w naszym kraju, wydał dwie pierwsze z Partyjnym Pozdrowieniem i płytę Nie wierzcie elektrykom. Wydały je na winylach i oczywiście kasecie, bo kompakty jeszcze wówczas nie były tak popularne w Polsce. I one miały dość spore zaległości finansowe w płaceniu. To był wielki moloch, taki biurokratyczny, który nie odnalazł się jakby w tych początkach polskiego kapitalizmu. Przerost biurokracji w stopań sekretarek. No i okazuje się, że muzycy, z których de facto ten koncern żył, byli ostatni w kolejce po pieniądze. No i tak też się stało właśnie, że tam wisieli dość sporo kasy za te płyty, bo gdyby płyta się nie sprzedała, ale co drugi przechodzień na ulicę miał płytę Big Cyca, oni mówili, że no oni jeszcze nie mają tych pieniędzy dla nas. No więc ponieważ uznaliśmy ich za piratów, bo piraci to są ci, którzy nie płacą muzykom za ich twórczość, więc razem z Jackiem Jędrzejakiem, JJ-em, on skombinował to, Jacek gdzieś tam od znajomego, jakieś krowie łańcuchy, takie dosyć poważne, kłódki. Stwierdziłem, że skoro tak, to przypniemy się do koloryferów w gabinecie dyrektora, czy tam prezesa Polskich Nagrań i trafiliśmy idealnie, bo tam też ta struktura była rozbudowana. Ten był prezes od tego, ten był prezes od tego. Myśmy się przypięli w gabinecie dyrektora do spraw finansowych. Słuchaj, akurat taki dyrektor był obecny, a to warto powiedzieć, bo to był czas przedświąteczny. Dosłownie za kilka dni zaczynały się święta, wszyscy żyli świętami. Myśmy powiedzieli tak, bo nie mamy pieniędzy na prezenty dla dzieci, nie mamy kasy przed świętami, żądamy po prostu wypłaty. I wdarliśmy się tak naprawdę do gabinetu pana dyrektora. Towarzyszyły temu piski sekretarki, no ale nic to nas nie powstrzymało. Przypięliśmy się do łańcuchów, rozrzuciliśmy ulotki. Mieliśmy wcześniej przygotowane ulotki, żeby oni wiedzieli, że to nie jest jakaś chuligańska akcja, tylko akcja protestacyjna. Był z nami dziennikarz Gazety Wyborczej. Wiem, że na początku próbowali wezwać ochronę, ale kiedy już przeczytali ulotkę, to pamiętam, że z sąsiedniego gabinetu drzwi były otwarte. Słyszałem, że tam panie Zdzisiu, nie, proszę wstrzymać ochronę, nie, my tu sami załatwimy to i tak. I rozpoczęły się negocjacje. Za chwilę pani sekretarka, która jeszcze parę minut temu piszczała na nasz widok, pytała się, czy podać nam kawę, herbatę, czy Pepsi i tak dalej, i tak dalej. Myśmy tam przedłużali to jak najdłużej, żeby około 2 godzin okupowaliśmy ten gabinet i żądaliśmy wypłaty. Powiedziała nam, że owszem, tak zrobię, tylko to jest niemożliwe, bo główna księgowa jest już na wakacjach świątecznych, dosłownie wcześniej za 2 dni miała być Wigilia, że ona wzięła urlop i jej nie ma i fizycznie tego nie da się zrobić. Więc podpisaliśmy takie porozumienie, gdzie oni się zobowiązali uregulować zaległości finansowe w stosunku do zespołu Big Cyc, które te pieniądze, jak mówi była premier Szydło, nam się po prostu należały, bo to były nasze pieniądze. I przy okazji, ponieważ my reprezentowaliśmy wówczas firmę Izabelin, takiego producenta zewnętrznego i w tym samym czasie też z Izabelina w Polskich Nagraniach był wydawany zespół Proletariat, oni jakby siłą odbicia po prostu zapłacili pieniądze nam i zespołowi Proletariat, który później dzwonił do nas i dziękował, powiedzieli, że no ich by nie było stać na taką akcję, ale dzięki nam dostali szybciej tą kasę też, bo też im zalegali za ich płyty.
1: Big Cyc lubi szokować. Jedną z najbardziej zapamiętanych akcji opisywanych przez największe media była ta, gdy Krzysiek Skiba podczas koncertu w katowickim Spodku w lutym 1999 roku pokazał tyłek urzędującemu premierowi Jerzemu Buzkowi, który akurat był obecny na sali. Zresztą działalność Big Cyca właśnie krąży wokół szokowania i happeningów. Przecież okładki Big Cyca, piosenki, akcje happenerskie na trwałe zapisały się w historii polskiej muzyki i dały dużo do myślenia. Na każdej płycie trafnie punktują słabości. Zabierają też głos w sprawach politycznych, jak choćby w tej piosence.
0: Rokolekcje w Antyradiu.

0: Rokolekcje w Antyradiu.
1: Jak mówił na początku audycji Titus, skandal wpisany jest w DNA rock'n'rolla, a media czy establishment nie zawsze potrafią sobie z tym poradzić. Czasem jest to bunt młodego pokolenia przeciwko rodzicom i ich porządkowi, innym razem służy promocji. Ozzy na przykład zasłynął tym, że w biurze firmy, która miała wydać jego solowy album, odgryzł głowę gołębiowi, a miał go tylko wypuścić przez okno. Potem fani zaczęli rzucać na scenę podczas jego koncertów maskotki różnych zwierząt. Pewnego razu ktoś rzucił nietoperza, a Ozzy myślał, że to gumowa maskotka, dla żartu odgryzł mu głowę. Niestety okazało się, że był to prawdziwy nietoperz. The Beatles też mieli swoje skandale. Gdy John Lennon powiedział w jednym z wywiadów udzielonym w Stanach Zjednoczonych, że chrześcijaństwo się kończy, a Beatlesi są popularniejsi od Jezusa, zaczęto palić płyty Wielkie Czwórki i grozić im śmiercią. Rolling Stones też co chwilę łamali kolejne tabu obyczajowe. Kiedyś, jeszcze w latach 70., na trasę po Stanach Zjednoczonych polecieli swoim samolotem i postanowili z tego turnę nakręcić film dokumentalny. Przez kolejne 40 lat nie ujrzał on światła dziennego, bo na pokładzie odbywały się tak mocne imprezy, że wyszedłby z tego film pornograficzny. Gdy w 1983 roku zespół Frankie Goes to Hollywood wypuścił singiel Relax, to nie został on dopuszczony do emisji w BBC przez zbyt dużo, zdaniem oczywiście szacownej stacji radiowej, homoerotycznych treści w piosence. A jak to jest dziś? Jak widzi to Michał Wiraszko?
2: Myślę, że żyjemy w epoce, w której nie ma skandali. Skandale obyczajowe, czego nie uważam wcale za dobre zjawisko, stały się powszednością. Zaglądanie ludziom za firanki, zaglądanie ludziom pod kołdry, zaglądanie ludziom do tyłka wręcz, stało się taką, kliknięcie. Myślę, że paradoksalnie znowu jest czas na to, żeby rock'n'roll mówił o ważnych sprawach, a nie o skandalach. Skandale zostawmy influencerom. Nie wiem, czy dzisiaj się robi ich skandale. Mam wrażenie, że dzisiaj się robi inżynierię społeczną. To, co robi na przykład Mata z hasłem Mata 2050. To jest trochę sprzężenie zwrotne i efekt tego, że muzyka zatoczyła tak horrendalne zakresy i zasięgi, również zasięgi komercyjne, zasięgi merkantylne, że nie wykluczam, że jak to pokolenie z Matą dorośnie i nie staniemy się Chińską Rzeczpospolitą Ludową na przykład w najbliższej dekadzie, to nie wiem, czy możemy wykluczyć to, że to pokolenie Matę wybierze na swojego prezydenta. To by było śmieszne, no? Że Stany wybrały Reagana, to czemu my nie możemy wybrać aktora czy artysty po prostu?
1: A przynajmniej te skandale są bardzo rzadko. W Polsce szerokim echem odbyło się podarcie Biblii przez Nergala, co znalazło swój koniec w sądzie. Nergal został na szczęście uniewinniony. Skandalem był też występ Måneskin na Eurowizji, kiedy wokalista Damiano David pocałował gitarzystę zespołu Tomasa Radziego. Mam wrażenie, że kiedyś o skandale było jednak łatwiej, bo opinia publiczna na mniej pozwalała, obyczaje przy zwyczajenia jednak mieliśmy inne. Gdy Izabela Tronowska w 1980 roku wyszła na scenę festiwalu w Opolu ubrana w garnitur i zaśpiewała piosenkę o kobiecej emancypacji, wywołała wielki skandal i nagle w Polsce się zagotowało. Jej przekaz wyzwolonej kobiety trafił na świetny grunt i mnóstwo młodych dziewczyn i kobiet zaczęło się z nią utożsamiać. Kobiety zaczęły głośno mówić o swoich potrzebach. To był jeden z kamieni milowych zmian, których efekty widzimy też dziś. I to by było dziś na tyle. Rokolekcję przygotował i poprowadził Leszek Noński, a usłyszeliście opowieści Krzyśka Skiby, Agnieszki Chylińskiej, Kazika Staszewskiego, Tytusa, Przemka Myszora, Tymona Tymańskiego i Michała Wiraszko. Rokolekcyjne i antyradiowe do usłyszenia, a przed wami Iza Trojanowska w piosence, która narobiła 46 lat temu tyle szumu.
0: Rokolekcje w Antyradiu.